шаг. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było.

już wsiąkły z ciałami pod ziemię. Choć dziś są tak bardzo odległe, to czyny me ciemne i od grzechów lepkie. Nie wiem, czy bawią, czy smażą się w piekle, to wołają mnie tam do siebie, więc biegnę. Nie będę szukał tam ciebie, a ty mnie

0: przecieknie.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Toń jest błękitna, na dnie tylko piach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę nim twarz.
0: Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.

0: odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę twarz.
0: Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask.
2: Stawiasz dosyć.

krok, pół, dziesięć, przód, taniec, życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją, rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im, praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm, kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię, sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień, wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości, popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości, chociaż...

Pies tam szczeka. Skończył się internet nam.

0: ten fotel, wniosek, może potem z polotem, relaksacja, prędkość światła, przyciąganie, grawitacja, jak spać, ja, spacja, czekaj, gdzie tratwa, ratunku. Kochanie, nie myśl, tylko płyń w moim kierunku.
1: Ja unoszę się swobodnie jak nenufar, odbijam wiernie księżycowy obraz.

0: Wodospady, jutra koniec tęczy. Ciekły lód, ciepły lód. Za plecami burta, spływam, spływam,
1: spływam. Leję jej całą wannę, układam jak skrable w małą popijawę. Na wilże gardziel. Dobra, mogę dalej.

0: gorącego dnia.
1: Nie wiem, czy wiecie, bądź pamiętacie o tym, że ciało składa się w większości z wody. Dlatego wszelkie dźwięki, jakie do niego docierają, przenikają przez nie i zostawiają coś po sobie.
2: Co takiego?
1: Tego nie wiem, ale wszystko zależy od muzyki. Muzyki. Muzyki. Muzyki.

Opuszczam oczko wodne, gdy puszczam oczko wodne, łez siły wyporne, gorzkie, cała bole, ale paruję, żeby trochę zmienić formę i jak moje serce słone znowu opaść na lądzie.

technologia zastępuje rodziny i dom zamiast szereg pełnych. Mam miliony pustych stron, władcy marionetek obstawiają tron. Stary głop, nowy ład, nowa lepsza broń. Ciągle wybieramy mniejsze zło. Dziś potrzebny tylko sos i slot, nic więcej. Choć żyję tu jak hostce, noc odświeżam pętlę. To moje jery.

blednejlonych spodniach. Cynamon, a niż gościk do programu gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na

Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdlić ostro, potem spić turecki Iran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz, choć nie jestem fit.

buta. Pytasz, czy to nie jest gluten? Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten? Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie

0: Is this you? Jem.
1: Co?
0: Zupa. To dzięki.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ja się groźnie, gdyby tak mówił. Napisz tekst pierwszy.

bierze jest. Młody poleciał. To jest ta nowa szkoła. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar. Najpierw

tańczymy. I zanim zrobisz dziwne miny, bo znowu sobie zaprzeczymy, możesz zaufać mi, że wiem.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: studia ze studia.
1: Z nami Barbara Rubin, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Doktorantka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, autorka nowych badań na temat tego, jak kropki kwantowe, którymi znakuje się pyłek kwiatowy, wpływają na zachowanie zapylaczy, w tym pszczół. I tego dotyczy pytanie, od którego chciałbym zacząć. Co fizyka kwantowa ma wspólnego z pszczołami?
2: Fizykiem kwantowym nie jestem. To, co może mieć w tej chwili wspólnego fizyka kwantowa z pszczołami, to konkretnie tutaj mówimy o kropkach kwantowych. Kropki kwantowe to są takie nanocząsteczki, które emitują różną barwę pod wpływem światła UV. I tymi kropkami kwantowymi można znaczyć pyłek roślin i później śledzić jego trasę. To bym trasę przelotu. A tak naprawdę ta trasa przelotu to jest tak jak droga, którą przebywa zapylacz, który ten pyłek ma na swoim ciele.
1: Drogę przelotu to znaczy punkt początkowy i końcowy, czy używając tych kropek kwantowych można rzeczywiście śledzić pojedyncze pszczoły?
2: Przyznaję, że był to taki lekki skrót myślowy. Raczej możemy śledzić punkt ten początkowy i punkt końcowy. No samego przelotu dokładnie, idealnie tej trasy nie odtworzymy niestety.
1: To nie jest to także oczywiste, dlatego że nie cały pyłek zbierany przez pszczoły, trzmiele czy inne zapylacze trafia tam, gdzie powinien, czyli na inną roślinę.
2: To prawda, proces zapylenia polega na tym, że ziarna pyłku są przenoszone najczęściej z jednego kwiatu na drugi, z męskiej części, to znaczy z pylnika na część żeńską, czyli na słupek, a dokładnie na jego szczytową część, czyli znamie słupka. I w tym procesie uczestniczą zapylacze, bardzo często to one przenoszą właśnie ten pyłek, no ale ten pyłek nie jest w 100% przenoszony, tak naprawdę tylko 2% tego pyłku trafia na znamie słupka, a 98% gdzieś się po prostu gubi po drodze.
1: Dlaczego ma to znaczenie? Dlaczego ma znaczenie ta wiedza, w jaki sposób pyłek podróżuje i czy my już nie wiemy na ten temat dużo?
2: Proces zapylenia ogólnie jest bardzo, bardzo ważny dla naszych ekosystemów. W sumie dzięki procesowi zapylania te ekosystemy nasze funkcjonują i dzięki temu, że będziemy mogli poznać, gdzie tak naprawdę ten pyłek się gubi, jak on jest transportowany, w które miejsca, będziemy mogli być coraz bliżej, ponieważ myślę, że w pełni jeszcze nie odpowiemy na to pytanie, ale będziemy się przybliżać do odpowiedzi na pytanie, jak możemy chronić proces zapylenia, chociażby w miastach.
1: A to jest temat zdecydowanie aktualny, dlatego że pszczół w miastach jest coraz mniej skutecznie potrafią one zapylać kolejne rośliny.
2: Dobra, niekoniecznie samych pszczół, ale ogólnie zapylaczy. Ta bioróżnorodność zapylaczy jest niesamowicie duża. Zazwyczaj mówimy w badaniach o pszczole miodnej, ale gatunków pszczół samotnych jest bardzo dużo. W samej Polsce jest na pewno ponad kilkaset tych gatunków. Także nie możemy się skupiać tutaj na samej pszczole, ponieważ nie tylko pszczoły też zapylają, ale i motyle, bzygi, a nawet muchy. Jest tych zapylaczy naprawdę bardzo dużo grup.
1: Kropki kwantowe nie są jedyną, nie są pierwszą metodą używaną do tego, by śledzić trasy pyłków. Natomiast o kropkach kwantowych chciałbym, żebyśmy porozmawiali. W jaki sposób działają właśnie one, czym one w zasadzie są i jak ich używacie do tego, by pyłek śledzić?
2: Mówię tak po biologicznemu mogę powiedzieć, ponieważ tak jak wspomniałam, fizykiem nie jestem i dokładnego tego mechanizmu chemiczno-fizycznego nie znam. Natomiast sprawdziliśmy przede wszystkim, że to działa i te kropki kwantowe są w stanie pokryć ziarna pyłku. Kropki kwantowe, tak jak wspomniałam, są takimi nanocząsteczkami. One są w formie stałej. My jak je zamawiamy, to przychodzą w fiolkach i musimy je jakoś rozpuścić. Musimy stworzyć z tego roztwór. Rozpuszczamy je w związku organicznym w heksanie. I następnie przy pomocy pipety automatycznej możemy polać te pylniki roztworem kropek kwantowych i heksanu i dzięki temu te kropki kwantowe przyczepiają się do ziaren pyłku, a heksan odparowuje, więc na tych ziarnach pyłku zostają wyłącznie kropki kwantowe.
1: Rozmawiam z Barbarą Rubin o tym, w jaki sposób kropki kwantowe stosowane przez naukowców do znakowania pyłku kwiatowego wpływają na to, jak chętnie pszczoły ten pyłek właśnie pobierają. Kropki kwantowe jako nanocząsteczki nie są widoczne gołym okiem. Co w takim razie dzieje się w waszych badaniach dalej po nałożeniu już kropek kwantowych na pyłek?
2: one po prostu zostają na tych ziarnach pyłku. Mhm. I też chcieliśmy sprawdzić, czy przez to, że one zostają, to czy owady widzą je jakoś, czy jakoś reagują na to, że te kropki kwantowe tam faktycznie są. Natomiast no właśnie tak jak powiedziałeś, jak my na nie patrzymy na rośliny, tych kropek po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Też to jest nie tak duża ilość i my nie nanosimy tego na każdy dokładnie kwiat, tylko na jakąś tam ich część.
1: A potem, gdy już ta kropka kwantowa wraz z pyłkiem zostanie przeniesiona przez pszczołę, przez trzmiela na inny kwiat bądź zgubiona po drodze, no to potrzebujecie także metody, by je zobaczyć. W jaki sposób to robicie?
2: Żeby zobaczyć, czy na danym kwiecie jest ten przeniesiony pyłek, to zbieramy, po prostu wycinamy sam ten słupek i przejeżdżamy, akurat mamy lab w ogrodzie botanicznym, i tam pod mikroskopem ze źródłem światła UV po prostu oglądamy ten słupek i patrzymy, czy są na nim ziarna pyłku, i jak są, no to przede wszystkim patrzymy, czy na tych ziarnach pyłku występują te kropki kwantowe, czyli po prostu, czy pyłek świeci na różne kolory.
1: W ostatnich badaniach, tych, o których wspominałaś, postanowiliście odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obecność kropek kwantowych, ale także tego rozpuszczalnika, którego używacie do nanoszenia kropek kwantowych na pyłek, w jaki sposób wpływa to na zachowanie pszczół, na zachowanie innych zapylaczy. Co dokładnie badaliście, jeśli chodzi o zachowanie pszczół i w jaki sposób?
2: W ogóle nasze takie nadrzędne pytanie to było to, czy w ogóle to wpływa na, czy w ogóle znakowanie ziaren pyłku wpływa jakkolwiek na zachowanie zapylaczy.
1: To nie jest oczywiste.
2: Tutaj no właśnie polewaliśmy część roślin, a dokładnie pylniki tych roślin polewaliśmy roztworem heksanu i ziaren i kropek kwantowych. Mieliśmy trzy różne kolory tych kropek kwantowych. To był kolor żółty, pomarańczowy i czerwony. I następnie przy tych roślinach stawialiśmy kamery i po prostu przez określony czas nagrywaliśmy odwiedziny zapylaczy i sprawdzaliśmy później, jak często przylatują, ile czasu spędzają te zapylacze na danym kwiecie i jak dużo kwiatów odwiedzają na jednym kwiatostanie podczas pojedynczej wizyty do jednego kwiatostanu.
1: Te badania trwały długo?
2: Około tydzień.
1: Czyli główna część tej pracy badawczej to było zapewne przeglądanie nagrań i liczenie pszczół trzmieli, które zaglądały na poszczególne kwiaty. Jakie wyniki udało się uzyskać? Czy rzeczywiście obecność tych substancji, które nanosiliście na kwiaty, miała dla pszczół jakieś znaczenie?
2: Tak, okazało się, że polanie tych ziaren pyłku roślin rzepaku, bo chyba o tym nie dodałam wcześniej, pracowaliśmy z rzepakiem, wpływało na zachowanie owadów, głównie pszczół miodnych. Zdecydowanie mniej wizyt zaobserwowaliśmy na tych kwiatach, gdzie zastosowaliśmy sam heksan albo roztwór heksanu z kropkami kwantowymi. Natomiast no oczywiście te kwiaty kontrolne, czyli te, które, gdzie w ogóle nie angażowaliśmy się, nic tam nie zmienialiśmy, no to tamtych odwiedzin było więcej.
1: Dotyczyło to jednak pszczół miodnych, ale nie wszystkich gatunków pszczół, które na wasze kwiaty zaglądały.
2: Pszczoły samotne wykazywały, tutaj istotnie się nie różniły tutaj ta liczba odwiedzin, więc wyszło na to, że te pszczoły samotne mogą być mniej podatne na te zmiany pyłku.
1: Z czego to może wynikać? No bo rozumiem, że sama obecność kropek kwantowych lub heksanu, do tego to jeszcze możemy sobie wyjaśnić, może wpływać na to, jak ten pyłek smakuje, może w jaki sposób wygląda dla pszczół, ale nie wyjaśnia to różnicy między pszczołami miodnymi a samotnicami.
2: Z dotychczasowych badań wiemy, że pszczoły miodne mają bardzo dobrą pamięć, szybciej się uczą niż pszczoły samotne, więc może to wynikać z tego, że pszczoły miodne lepiej skojarzyły jakieś te właśnie zmiany wizualne pyłku, zapachowe czy smakowe z nagrodą. Ta nagroda kwiatowa, czyli pyłek w tym momencie, mógł być po prostu jakiś tak dla nich, nie mógł im nie smakować, mogły to odebrać jako, że jest to gorszej jakości i pszczoły miodne po prostu się nauczyły, że te kwiaty, które mają na sobie kropki kwantowe, dokładnie ten pyłek, który ma kropki kwantowe, jest trochę gorszej jakości, już później wybierały kwiaty, których pyłek nie był zabarwiony kropkami kwantowymi. Natomiast pszczoły samotne nie uczą się aż tak dobrze jak pszczoły miodne. To wiemy z dotychczasowych badań.
1: Nie są też owadami tak społecznymi jak pszczoły miodne.
2: To prawda. Pszczoły samotne nie są owadami społecznymi, natomiast pszczoły miodne jako owady społeczne, jeśli się czegoś nauczą, mogą tę swoją wiedzę przekazać pszczołom, które są też w ulu. I te, dzięki temu te inne pszczoły też będą wiedziały, które kwiaty wybierać, czyli w naszym przypadku te kontrolne.
1: Czyli można się spodziewać, że takie jak mrówki, które przekazują sobie, zostawiają ślady, zostawiają swoje feromony w zależności od tego, czy wracają z miejsca interesującego, czy nie, to w podobny sposób miodne pszczoły właśnie się ze sobą komunikują.
2: Tak, tak, ale muszę dodać, że jest to jedynie taka nasza teoria. Nie sprawdziliśmy tego w tych badaniach, więc takie są nasze przypuszczenia.
1: Nie sprawdziliście, czy ma to znaczenie w przypadku kropek kwantowych i heksanu, natomiast ta komunikacja jest czymś zaobserwowanym, udowodnionym naukowo?
2: Jeśli chodzi o pszczoły miodne. Tak, jest to udokumentowane. Naukowo pszczoły miodne po powrocie z ula komunikują się przy pomocy takiego tańca. I mogą informować się przy pomocy tego inne pszczoły znajdujące się w ulu.
1: Chociażby. Tańce?
2: Tak.
1: To znaczy?
2: To znaczy w odpowiedni sposób się poruszają i wibrują swoimi skrzydłami i te bodźce odbierają inne pszczoły i dzięki temu taka pszczoła, która właśnie przyleciała do ula, jest w stanie poinformować swoje, że tak powiem, siostry chociażby o tym, gdzie znajduje się najbliższe źródło pokarmu.
1: Barbara Rubin w studiu Radia Campus. Rozmawialiśmy o tym, że stosowana często przez naukowców metoda znakowania pyłku kwiatowego wykorzystywana do śledzenia drogi, jaką wraz z pszczołami ten pyłek pokonuje, może powodować, że przynajmniej niektóre gatunki pszczół mniej chętnie pobierają ten pyłek. Z czego może wynikać to, że pszczoły miodne, bo tu zaobserwowaliście wynik, mniej chętnie wybierają te właśnie znakowane kwiaty?
2: Tutaj w naszym badaniu pylniki polewaliśmy też, jedna próba to było sam heksan, polewaliśmy samym heksanem, natomiast pozostałe trzy warianty to były roztwory heksanu i różnych kropek kwantowych. I ponieważ wszystkie te cztery warianty uzyskały niższe wyniki niż próba kontrolna, to z tego możemy wyciągać wniosek, że nie same kropki kwantowe wpływały negatywnie na liczbę odwiedzin, ale ten sam rozpuszczalnik. Więc sam rozpuszczalnik, czyli heksan, mógł wpływać negatywnie na odbiór nagrody kwiatowej, czyli pyłku. I on tutaj mógł wpływać, to znowu muszę dodać, że to są nasze domysły, nasza teoria, jak ten heksan mógł wpływać na pyłek. On mógł między innymi zmienić wygląd, zmienić sposób, w jaki pyłek odbija światło, dzięki czemu jest inaczej postrzegany przez pszczoły miodne i inne też zapylacze, tylko oczywiście tego w tym wypadku nie badaliśmy. Zbadaliśmy, jak odbijało światło taki pylnik polany samym heksanem i okazało się, że on nie zmienia koloru, ale jedynie inaczej odbija światło, zmienia się jego jasność. Ale istnieją badania, które mówią o tym, że sama jasność nie wpływa na sposób odbioru w ogóle bodźców wizualnych przez pszczoły, więc tutaj tego też nie jesteśmy w pewni.
1: Więc może jest tak, że sam heksan sprawia, że pszczoły uznają ten pyłek za mniej wartościowy po prostu.
2: Tak, ten pyłek może przez ten heksan ten pyłek może też na przykład inaczej pachnieć przede wszystkim. Zmienia, polanie pyłku heksanem może zmieniać jakoś związki zapachowe, które występują na tym pyłku w tej otoczce pyłkowej. I dzięki temu, że przez to raczej, pszczoły mogą się jakoś, tak powiem, gubić, inaczej odbierać po prostu ten zapach i nie wiedzą, co to jest ta nagroda pokarmowa.
1: To wskazywałoby na to, że być może heksan nie jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jeśli chcemy badać zachowanie pszczół. To jest istotne, kiedy chcemy śledzić szlaki pszczół w mieście na przykład, więcej dowiedzieć się o ich zachowaniu, czy może to wpływać na wyniki, jakie uzyskują naukowcy, czy może po prostu utrudnia badania?
2: Raczej skłaniałabym się w kierunku tej drugiej opcji, ponieważ nasze badania pokazały, że jednak znakowanie pyłku heksanem i kropkami kwantowymi jest metodą, którą można stosować. Ponieważ jednak tak czy siak zaobserwowaliśmy jakieś wizyty zapylaczy do zabarwionych kwiatów. I to nie były wizyty pojedyncze. Ich było całkiem sporo. Ich było po prostu mniej niż tych w porównaniu do kwiatów kontrolnych. Natomiast jeśli prowadzi się badania właśnie ze znakowaniem pyłku kropkami kwantowymi, to ten element trzeba mieć na uwadze przy interpretacji wyników.
1: No i pewnie także można by rozważyć skorzystanie jednak z innych substancji, które umożliwią nanoszenie właśnie tych znaczników kropek kwantowych na pyłek kwiatowy. Rozważaliście to?
2: Myśleliśmy nad tym, znaczy oczywiście to wymaga kolejnych jakichś dalszych badań, natomiast w tej chwili nie jesteśmy w stanie wskazać jakiegoś takiego zamiennika heksanu, ponieważ po pierwsze musi to być jakiś związek organiczny, w którym będą się rozpuszczać te kropki kwantowe, a tych związków nie jest aż tak dużo. Producenci tych kropek kwantowych, u których zamawiamy kropki kwantowe, piszą, że można na przykład jeszcze rozpuścić w toluenie te kropki kwantowe. Natomiast toluen wcale nie jest bezwodnym. Najlepiej, żeby ten rozpuszczalnik był jednak bezwodnym środkiem. A przede wszystkim jest toksyczny dla ludzi, środowiska, więc siłą rzeczy nie możemy go użyć.
1: Pozostaje zatem wziąć poprawkę, ewentualnie szukać innych, nieznanych jeszcze opcji do tego, by pszczoły śledzić z coraz większą dokładnością. Barbara Rubin, doktorantka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadała o szlakach pszczół, o tym, w jaki sposób możemy je śledzić. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Studia ze studia.
0: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: I pięknie.
1: Witajcie.
0: Dzień dobry, 7:03. Przed chwilą padło zdanie w studio. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, gdyż nakrzyczałam na Nigota, że musimy zrobić wejście i rozwaliłam słuchawki.
1: Także nie śpieszcie się.
0: Nie śpieszcie się.
1: Szak jest poniedziałek, 12 października. Idzie to jak szalone, jesień na całego, ale będzie dobrze. Zachęcamy do wsiąścia do tego pociągu, nie do byle jakiego, a do tego
0: złotego po prostu, no.
1: W którym my jedziemy.
0: Ale jako kto?
1: Jako pasażerowie.
0: O nie! Dlaczego nie konduktorzy? Łaskawi.
1: Bo... żeby być konduktorem, trzeba mieć umiejętności, a my ich nie mamy.
0: Okej. Świetnie, no to cudownie, wspaniale się rozpoczyna z tobą poniedziałek. Szanowni Państwo, życzymy przepięknego dnia i bądźcie z nami. Kurtkę już puchową ja założyłam dzisiaj.
1: Na rano na spacer z psem, to prawda, ja również.
0: 886-971-971, tu jest opcja, pod tym numerem jest opcja kontaktu, możecie pisać także na WhatsAppie i na Instagramie Radia Campus. Różne dzisiaj przeżyjemy przygody w tym pociągu, jako pasażerowie, bo nie mamy znaczenia, więc po prostu się dosiądźcie i nie ściągajcie butów.
1: Umniejszaj zaraz wszystkich, bo jak wsiądą, to też będą pasażerami, więc nic nie znaczą.
0: No a kto ma wsiadać, konduktorzy sami?
1: No nie, no jakby wszyscy jesteśmy pasażerami, jest fajna impreza.
0: Jezus, już się zaczyna.
1: Bo tutaj umniejszenie. Po prostu jedziemy. Jedziemy sobie razem. W jednym wspólnym wagonie. Spotykamy się w Warsie i robimy to, co się robi w Warsie, czyli jemy żurek.
0: Szanowni Państwo, powtórzę. Bądźcie z nami po prostu, bo jak widzicie, potrzebujemy Was. Bo inaczej się zadźgamy.
1: 886-971-971. Powtórzę, ale będziemy to robić tak jeszcze wiele razy do godziny 10. Klaudia Szkaradek.
0: Mateusz Ligocki.
1: Dzień dobry.
0: Hej.

0: chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Kapitan Poranek.
2: Marceli w utworze dla ciebie na 11 minut po godzinie 7. Wspomniane było, że 12 października. Skąd mi się wzięło 7?
3: No bo jest 7 i ty jesteś taki, że twój mózg tak szybko łączy takie rzeczy.
2: Albo właśnie nie łączy.
3: Ligo, wystawiłam ci na pustą bramkę, wystarczyło powiedzieć, no tak, tak. Bo właśnie nie łączy. Jestem głupi. Tak, wezmę to na siebie. 12 października dzisiaj, 11 minut po godzinie 7, więc opowiem wam, co ciekawego w historii ludzkości się wydarzyło tegoż właśnie dnia. I na przykład chciałam wam powiedzieć, że w 1844 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca Kraków Główny. Znany nam dobrze, mi również, lubię ten dworzec.
2: U mnie rok 900. Ludwik III Ślepy koronował się w Pawii na króla Włoch.
3: No.
2: I zadałem sobie pytanie, które wy być może też możecie sobie zadawać.
3: Gdzie jest Pawia?
2: Nie, bardziej skąd ksywka.
3: Okej.
2: Okay. Przydomek Ślepy. I sprawdziłem tę historię, niestety jest trochę w swoim klimacie negatywna, jeśli chodzi o kalendarium.
3: No, to jest mój konik.
2: Wiem, no ale przepraszam, ale już jakby zgłębiłem, powiem. Ludwik III zawdzięcza go oślepieniu w lipcu 905 roku w Weronie przez swojego rywala do tronu włoskiego Berengera z Friuli.
3: No nie wiesz, jak go oślepił?
2: Nie, tego już nie.
3: Dobra, już nie wchodzimy może w szczegóły.
2: Chodzi, finalnie to się dokonało. Fakt jest taki, że w momencie koronacji w roku 900 nie miał jeszcze tej ksywki, de facto. Bo
3: biedny, żal mi go teraz. To jest takie, nie możesz o takich konkretnych, że im się stało źle. Współczuję mu. A może był zły? Dobra, nieważne.
2: Na pewno dla Berengara z Friuli. Bo był jego wrogiem do tronu.
3: Dobra. Chciałam coś powiedzieć, ale chyba nie powinnam. 1492 rok, data ważna. Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. Jest to oficjalna data odkrycia Ameryki przez Europejczyków. To dziś.
2: Ale dzisiejszy dzień będzie trwał 10 godzin i 53 minuty. Wschód słońca o 6:56, mowa oczywiście o Warszawie, a zachód, brzmi to strasznie, ale będzie coraz gorzej, o 17:48.
3: Dzisiaj już?
2: No.
3: No nie żartuj sobie. 1709, chciałam tylko powiedzieć, że założono miasto Chihuahua w Meksyku, to było dla mnie ważne. Jeżeli chodzi natomiast o święta nietypowe, to dzisiaj jest właśnie Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. Nie wiem, czy któryś z tych dni możemy obchodzić. Już niedługo reumatyzmu. 886 971 971. Widzimy wasze SMS-y. Za moment będziemy na nie odpowiadać.

0: Kapitan Poranek.
1: Block party, not your problem. To tego wam życzymy.
2: Dokładnie. SMS-y. Myślałam, że coś będziesz mówił.
1: Nie. Tego wam życzymy w poniedziałek o godzinie 7.22. Zaglądamy w SMS-y, które hucznie wysyłacie garściami na numer 886-971-971. Czy to SMS-owo, czy to WhatsAppowo.
2: Dziękujemy i witamy się z wszystkimi, którzy się witają i mówimy dzień dobry wszystkim, którym chce się napisać dzień dobry. To jest bardzo cenne. Natomiast mamy na przykład SMS-a o treści dzień dobry. Żeby być konduktorem, to trzeba mieć czapkę.
1: Tak, to się godzi. Właśnie, a my nie mamy czapki. Znaczy, taką miałam zimową, nie wiem, nie zauważyłem, czy ty weszłaś w czapce. Tak?
2: Nie, ja weszłam po prostu w kurtce puchowej, bo czyli... wyszłam z auta, przeszłam 10 metrów i byłam w studio. I jeszcze po drodze chciałam powiedzieć, to było strasznie miłe, chociaż dla Ligoca nie, ale pan z ochrony dał mi czekoladkę. I bardzo mnie to tak rozczuliło i się tak uśmiechnęłam i pomyślałam, Boże, jak czasami niewiele trzeba, żeby było miło. I weszłam do studia, gdzie już Ligo przygotowywał audycję i mówię, Jezu, jaki miły pan z ochrony, też ci dał czekoladkę? I Ligo powiedział nie. Ale zjadłam pół i drugie pół ci mogę dać, chociaż wiem, że ty nie jesteś miłośnikiem słodyczy.
1: Jak cię?
2: Nie jesteś? Jesteś?
1: Jestem.
2: Tak, wydawało mi się, że nie lubisz słodyczy.
1: A to chyba jeszcze było zielone, nie?
2: Mhm.
1: No to najlepsze.
2: No to masz pół.
1: Nie, nie chcę.
2: No to o co chodzi?
1: Nie.
2: Patrzcie, to jest właśnie...
1: To jest czekoladka, którą pan
2: nie
1: dał.
2: Nie lizałam jej, tylko ją złamałam.
1: Tak.
2: Dobra, słuchajcie, na przykład tutaj napisał Lucjan. Klaudia, proszę o zdrowie, bo jestem chory od czwartku. Dobrze, Lucjan? Błogosławię cię i wysyłam ci zdrowie. Myślę, że od dziś już będziesz czuł się lepiej. Jezu, Ligo, błagam cię, pójdźmy w taką stronę. Tak, no, o tym marzę.
1: Wróżenie. Żebyśmy
2: Jezu, tak o tym marzę, żeby mieć taką odklejoną audycję, a ciągle musimy lawirować na jakimś takim, wiesz, poziomie normalności.
1: Tak, już mieliśmy chyba jakieś podejście, że puszczaliśmy taki podkład tantryczny, ale to chyba było wróżenie bardziej. Teraz by jeszcze...
2: Też mi się wydaje, że to było wróżenie bardziej.
1: To było leczenie przez radio.
2: Po prostu błogosławieństwo, nie powiedziałam, że leczę.
1: No tak, masz rację, bo to kontrowersyjne.
2: Oczywiście.
1: Bo to kontrowersyjne.
2: Leczę głosem, będę robić takie, wiesz...
1: Przełóż ucho do odbiornika.
2: Przełóż organ, który cię boli, do odbiornika i będziemy razem...
1: Ale to zadziała tylko, jeżeli ta jedna właściwa osoba to zrobi. Bo jeżeli to się rozpierzchnie, że zrobi
2: nie,
1: tak 10 osób...
2: Nie, no oczywiście,
1: osób,
2: no nie, no to tylko Lucjan
1: tylko
2: musi
1: tak,
2: się przyłożyć.
1: Tak,
2: jak ktoś
1: tak,
2: inny
1: tak.
2: się przyłoży, to może odpaść. No to jest stricte...
1: A tak na przykład bez ucha to ciężko.
2: Tak, częstotliwość
1: chociaż
2: jest pod Lucjana.
1: Ucha są dwa.
2: Ucha, uszy.
1: Ucha
2: są dwa. No i taki właśnie poziom chciałabym utrzymać. Ligo tak marzę o tym. Zróbmy coś takiego. Namówmy Wojtka, żeby nam pozwolił, żebyśmy byli taką ezoteryczną audycją.
1: Bo mamy taki pomysł.
2: Wojtek,
1: wiesz,
2: słuchaj.
1: Nowa ramówka, jesień i my
2: trzeba
1: tutaj...
2: Trzeba coś zmieniać, wiesz, już 10 lat można wpaść w rutynę. Klaudia będzie leczyć mruczeniem. I tak. Wojtek, super, spróbujcie.
1: Ekstra.
2: Co ja tu mam? Co ja tu mam jeszcze?
1: Wiesz, Lucjan, twoje nieszczęście dało nam tyle szczęścia w pewnym sensie.
2: Poniedziałki nie są zbyt fajne, ale z wami już są. Myślałam, najpierw przeczytałam, że poniedziałki nie są zbyt fajne i było mi trochę przykro, ale na szczęście wyszliśmy na prostą. 886-971-971, co tam u was, jak żyjecie i dokąd zmierzacie? Takie informacje przydadzą nam się 25 minut po godzinie 7. Talking to the friend within. Back once again, more the renegade master. D4 damager, power to the people. Back once again, more the renegade.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: Καλαφάφη.
1: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Reklama. Jest 7:30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Ala Gosławska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Znamy wyniki wyborów w Krakowie, międzynarodowa konferencja w Warszawie i kolejna demonstracja siły przez Koreę Północną.
3: Wiadomości.
4: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa. We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów zdobył około 62% głosów, pokonując Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Frekwencja i oficjalne protokoły ze wszystkich komisji są już zatwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Nowy prezydent przejmie stery w mieście po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim. Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa w najbliższą środę, składając uroczyste ślubowanie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. W Warszawie rozpoczyna się dzisiaj Warsaw Security Forum, jedna z najważniejszych konferencji dotyczących bezpieczeństwa i obronności w Europie. Przez najbliższe dwa dni stolica Polski będzie globalnym centrum debaty o geopolityce. Wydarzenie gromadzi ponad 2,5 tysiąca uczestników z 90 państw. Do Warszawy przyjadą kluczowi politycy, szefowie dyplomacji, dowódcy wojskowi NATO oraz czołowi eksperci. Wśród gości są m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premierzy Norwegii i Litwy. W programie przewidzianych jest wiele debat i paneli skupiających się na tematyce obronności, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy Środkowej oraz Wschodniej. O godzinie 10 wydarzenie oficjalnie otworzy premier Donald Tusk. Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego, podało Wojsko Korei Południowej. Według władz w Tokio pociski spadły poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną. To kolejna demonstracja siły reżimu w Pjongjangu w obliczu rosnących napięć. To już 16 test rakietowy Korei Północnej w tym roku. Poprzednią próbę reżim Kim Jong-una przeprowadził 3 października. Władze w Seulu uznały to za naruszenie rozejmu i zażądały przeprosin. Reżim Kima odrzuca jednak te zarzuty, oskarżając Seul o sfabrykowanie ustaleń i ostrzegając przed bezlitosnym odwetem w przypadku podjęcia przez południe jakichkolwiek działań odwetowych. Sędzia federalna Jennifer Roshon nakazała w niedzielę administracji Donalda Trumpa natychmiastowe wstrzymanie emisji finansowanych przez rząd reklam przedstawiających prezydenta w korzystnym świetle. Sprawa dotyczy kampanii medialnej opłaconej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego. Pozew w tej sprawie złożyła organizacja nadzorcza Common Cause oraz jeden ze związków zawodowych, zarzucając administracji wykorzystywanie pieniędzy podatników do celów politycznych. Sędzia kategorycznie zakazała ministerstwu wydawania jakichkolwiek publicznych funduszy na emisję, produkcję czy dystrybucję tych materiałów. Choć przedstawiciele administracji twierdzili, że wstrzymali już nowe zamówienia, sąd nakazał całkowite i natychmiastowe wycofanie wszystkich zaplanowanych spotów.
3: Korki.
5: Postoicie na przykład już w Alejach Jerozolimskich przed Łopuszańską w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Oczywiście S8 jeszcze względnie dobrze i przejezdnie. Poza tym Łopuszańska w kierunku Alei Krakowskiej, w centrum Warszawy na to Marszałkowska. Wolno się przejeżdża przez Rondo Starzyńskiego od strony ulicy Jagiellońskiej przez ulicę Jagiellońską od strony północnej.
3: Pogoda.
2: 7 stopni w tym momencie w Warszawie, zachmurzenie małe, natomiast nie będzie to najbardziej spektakularny poniedziałek naszego życia, bo po godzinie 12 pojawi się deszcz, który zostanie z nami praktycznie już do zachodu słońca i będzie tak sobie siąpił i siąpił, tak jak przez weekend. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 12 stopni.

0: Kapitan Poranek.
1: 19 minut i będzie godzina 8.
2: Bardzo słodkie rzeczy zostały napisane do nas.
1: Cukier?
2: Gdzie cukier?
1: Że słodkie.
2: Jezu. Hejo, to uzdrawiające mruczenie mi przypomniało. Moja rodzina kiedyś się cała odkleiła i staliśmy z rękami tak i takie dwie łapki wystawione.
1: Że wysuniętymi.
2: Te wysunięte łapki. We wtorki 18 przed kalendarzem ze zdjęciami jakiegoś typa, co niby wysyłał wtedy przez swoje wizerunki uzdrawiającą energię. Co za koncept. Później wszyscy się zrobili bardzo wierzący, teraz udają, że to nigdy nie miało miejsca. Mi się kojarzy z tymi portretami w Harry Potterze albo zdjęciami papaja. Dzisiaj tematycznie by było przykładać obolałe stawy do odbiornika. Michał tak napisał. Mi się to podoba i niezmiennie będę o to walczyć małymi kroczkami, sącząc tak, wam kropelki, ale sądzę, że to by było ciekawe przeżycie.
1: Zbieramy kartotekę, to jest tak, Wojtek, czyli redaktor naczelny Radia Campus. Dzisiaj po prostu powinniśmy mu wysłać, Wojtek, 3 osoby napisały SMS-a, że to jest fajne.
2: Niestety na Wojtka to nie działa, bo tydzień czy dwa tygodnie temu, jak byłam sama, to mówiłam, że może program randkowy powinniśmy zrobić w kampusie, taki, że wiesz, że słuchacze wysyłają swoje albo ulubione piosenki, a do tego bio i wiesz, jesteś w stanie po piosence i po krótkim opisie. I tak się jarałam tym i Wojtek akurat słuchał i napisał mi: Klaudia, nie idźmy tą drogą.
1: No.
2: A ja mu powiedziałam: Wojtek, ale dużo osób to ucieszyło. Nie.
1: Prawda?
2: No, bardzo mi było przykro.
1: Nie dziwię się.
2: To znaczy chwilę, ale...
1: No, wiadomo. Ale robiliśmy już takie sobie podchody na zasadzie, że shipowaliśmy ze sobą słuchaczy.
2: Nigdy nam nic nie wyszło chyba?
1: Absolutnie nie, ale próba nie strzelba, jak mówi moja przyjaciółka.
2: Zgadza się. Trzeba próbować, moi drodzy. 886-971-971 i taki jeszcze dostaliśmy zdjęcie pieska. Takiego, patrz, jaki słodziutki, dałam nawet serduszko. Dzień dobry bardzo. Jak to dobrze zaczynać tydzień z wami. Pozdrawiam serdecznie z Białegostoku, a przy okazji serdeczne uściski dla Klaudii. Dzięki tobie i 70 godzinom podcastu Łapy w Górę zdecydowaliśmy się na cudnego pieska. Przedstawiam już 6-miesięcznego Loki the Poodle. I to Marcin nam napisał. Pozdrawiam, Marcin, ciebie i twojego pudla i całą resztę i bardzo się cieszę, że łapy pomogły.
1: Łapy w Górę to audycja Klaudusi, którą możecie usłyszeć w sobotę o godzinie 10 na antenie Radia Campus.
2: Tak, jest też w formie podcastów na stronie Campusa i na Spotify'u, więc serdecznie zapraszam. Kuba napisał: chyba pora założyć własne radio. Nie, Campus jest najlepszy. Nie ma sensu nic nowego zakładać.

0: Kapitan Poranek.
1: 7 minut i będzie godzina 8, drodzy państwo.
2: Czarny kot przebiegł mi przed samochodem. Klaudia, co mam robić? Moim zdaniem wolniej jechać, jeżeli przed samym samochodem przebiegł. Kiedyś mi tak przebiegła wiewiórka i to była dla mnie refleksja, że muszę uważać. Bo jakbym zabiła wiewiórkę, to nie przeżyłabym tego.
1: No tak, to ciężko byłoby to sobie wytłumaczyć. Z drugiej strony wiewiórka to jest tak małe i dynamiczne stworzenie,
2: tak,
1: że wydaje mi się, że trudno byłoby to zrobić, naprawdę.
2: To wtedy nie było trudno, nawet nakrzyczałam na nią, w takim sensie, że... miałam takie, że wiesz, jak to w samochodzie, i później ty wiewiórko, bo ja tak wyzywam.
1: Bo tak.
2: Jakbyś do niej powiedział, no. Ty wiewiórko.
1: Pierwsza moja myśl, że ruda, ale...
2: Nie każda
1: wiewiórka jest ruda.
2: Mogłam też pomyśleć, że laska, co ty robisz? Bo ja tak często właśnie o zwierzęta, jak tam jakaś sarna stoi.
1: No bo ta wiewiórka.
2: No.
1: Więc to jest...
2: To pani, zasady. No to jest... Zasady to są same samiczki.
1: No dokładnie.
2: Bo tak to by był wiewiórek. No Jezu Chryste, co my robimy? Ja też ostatnio ostro hamowałem przed wiewiórką. No właśnie, ja nie musiałam ostro hamować. O to chodzi, wy za szybko jeździcie w takich miejscach, gdzie mogą być koty i wiewiórki.
1: Wiewiórki? No kurczę, chociaż gdy, jak myślę sobie o takich, byłem ostatnio, znaczy ostatnio, to już pewnie z miesiąc temu, ale w ogrodzie botanicznym UW, to jest w Łazienkach Królewskich. W ogóle bardzo polecam to miejsce. Pewnie nie teraz, nie w takiej aurze, ale wiosną, latem, jak jest ładna pogoda, no to te wiewiórki z Łazienek Królewskich są takie oswojone.
2: Tak. One są raczej takie szukające przygody.
1: One nawet, bym powiedział, są roszczeniowe.
2: Uh-huh.
1: Bo staliśmy tam i było tak, że biegła sobie wiewiórka.
2: I mówi, daj piątaka.
1: Zobaczymy. Gdyby mogła, to by to powiedziała. Ale bo tak, biegła, odwróciła się w prawo, spojrzała, że my tam stoimy, podbiegła do nas, stanęła przed nami, postała chwilę, zrozumiała, że tutaj jest lamusy,

0: które nie mają orzeszków i pobiegła dalej.
1: Ciesz się, bo mogła cię jeszcze ukąsić.
0: Mówię, kolega.
1: No to co byś chciał od niej? Ona, ty wiesz, to jest handel wymienny. Ona ci daje urodę, a ty jej dajesz orzechy. Mm. Cóż my tu mamy? Cóż my tu mamy? Jezu, boję się, bo strasznie długi SMS i będę musiała go cenzurować.
0: To jest zawsze to ryzyko.
1: Dobra.
0: Czytaj sobie, czytaj w główce,
1: zawsze tak robię.
0: A ja w tym czasie może opowiem, że jeśli chcecie wysłać długiego albo krótkiego SMS-a, to 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo lub jeżeli wolicie, to na Instagramie Radia Campus. Czy udało się?
1: Spróbujemy. Mhm. Dzień dobry, to był taki weekend, w którym parę rzeczy przydarzyło mi się po raz pierwszy. Pierwsza pizza chyba z 6 różnymi składnikami warzywnymi, choć serowa, naprawdę pycha. Pierwsze od lat zetknięcie z moją pierwszą, byłą i jej aktualną rodziną. Pierwszy szkolny festyn od czasów szkoły. Event wernisażowo-koncertowy w obskurnym pawilonie na obrzeżach dzielni z niemal nieznanymi artystami w przedziale wiekowym 20-60 lat i było naprawdę sztos. Przypadkowe trafienie całą paczką na studencką imprezę integracyjną. Bawiliśmy się świetnie, w pewnym momencie nasza ekipa zdominowała całkiem karaoke. Po tym wszystkim niedziela na chillu i dziś po raz pierwszy od nie wiem kiedy obudziłem się w poniedziałek na godzinę przed budykiem. Budzik to budzik. Nie wpadając w toksyczną pozytywność, muszę przyznać, że jakoś po tych wszystkich inicjacjach żyję i chyba wyszły mi na dobre, a przynajmniej nie zaszkodziły. No super, było warto.
0: Dziękujemy. Za chwilę sportowy kampus, to 8 rano innymi słowy, 3 minuty zostały do tej godziny. Zostańcie z nami, zaraz wracamy, na SMS-y czekamy, zdjęcia wiewiórek wpadają, tak też można.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga. 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jest 8. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Ala Gocławska.
5: Sportowy Campus.
6: Rozpoczyna się turniej WTA Wuhan i już mają miejsce istotne zmiany będące bezpośrednim efektem niedawno zakończonego finału w Pekinie. Qin Wenzheng i Mira Andrejewa, które w niedzielę grały o tytuł, wycofują się z turnieju w Wuhan. Iga Świątek traci tym samym ze swojej połówki drabinki niezwykle wymagające przeciwniczki. Los nieco się do niej uśmiechnął, choć w ewentualnym ćwierćfinale wciąż może na nią czekać Aryna Sabalenka. A już od 5 minut, bo od godziny 7.55 czasu polskiego, Magdalena Fręch walczy w pierwszej rundzie turnieju przeciwko Manajai Savankao. Polka wchodzi na kort jako szczęśliwa przegrana, czyli tak zwana lucky loser. Stawka tego pojedynku jest wyjątkowo wysoka dla polskich kibiców, ponieważ zwyciężczyni tego meczu zmierzy się w drugiej rundzie z Igą Świątek. Polska rezygnuje z walki o Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita oficjalnie potwierdził, że ten temat jest już całkowicie zamknięty. Powody są przede wszystkim geopolityczne. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie walka o tak bliski termin byłaby nierealna. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z marzeń o Igrzyskach. Polski Komitet Olimpijski oficjalnie zgłosił do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zainteresowanie latami 2040 i 2044. Legia Warszawa przedłużyła kapitalną passę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. W 10. kolejce ligowych zmagań ekipa Marka Papszuna pokonała Wisłę Kraków 2-0 i zachowała status niepokonanego zespołu w obecnym sezonie krajowej elity. Dzięki triumfowi nad Wisłą drużyna Marka Papszuna umocniła się w czołówce tabeli. Warszawianie zajmują 3. pozycję, a ich strata do liderującego Górnika Zabrze wynosi tylko 3 punkty. W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zagra 17 października na wyjeździe z Krakowią.
5: Campus.

0: Witamy Wasze aniołki.
1: 9 minut po godzinie 8, tak, zachęcamy. Chociaż wy wysłacie aniołki na rude aniołki na WhatsAppie akurat i to wpadł taki kontent wiewiórkowy.
0: Niesamowite to jest, bo wiewiórki są naprawdę fajne.
1: Słodziutkie.
0: Ale na przykład jakby nie miały tych ogonów, to byłoby kiepsko chyba. Jakby miały na przykład taki szczurzy ogon.
1: Ale buźki są cały czas słodkie.
0: No buźki są słodkie, to fakt. Dobra, cofam to. To nie chodzi o ogon, to chodzi o
1: całe
0: fizis. No, pozdrawiam wszystkie wiewiórki, które nas tutaj mogą słuchać. Dostaliśmy zdjęcie, patrz, takiej małej też wiewiórki.
1: To jest jakaś inna, taka...
0: To jest chyba amerykańska.
1: Taka nie polska.
0: Czyli amerykańska.
1: No, czyli tak, no są dwie opcje.
0: Albo...
1: Polska i amerykańska.
0: Tutaj co, jakieś zdjęcia dostajemy, pozdrowionka dostajemy. Wysłał SMS do radia, to jest bezpieczne z błogosławieństwem, napisał Patrycjusz. Tak, bardzo się staramy, słuchajcie, żeby przekazywać wam dobrą energię, taką wiewiórczo-ludzką.
1: Chyba stało się to, bo wpadły nam jakieś zdjęcia na WhatsAppie i widziałem, że wpadły dwa. My tak trochę przeszliśmy koło tego i po chwili jedno zostało usunięte.
0: Tak.
1: Może
0: tak.
1: Dobrze, że się nie skupiliśmy, kolego.
0: Tak, tak, też nie wiem, czy zauważyłeś, od razu przeklikałam, bo nie chciałam zobaczyć czegoś za dużo.
1: No.
0: Może to hologramy ktoś napisał, że wiewiórki, wiesz co, bo ja Ligo też głoszę takie teorie spiskowe. Ciekawa jestem, czy ktoś na przykład tak słucha i mi wierzy zawsze, ale głoszę też teorie spiskowe, że dziki nie istnieją. Bo nie widziałam nigdy dzika, nie?
1: Okej.
0: I mam w związku z tym takie przeświadczenie, że jak nie widziałam, to nie ma. I to też jest dobre podejście do życia, nie?
1: Według mnie to jest okej.
0: No i super.
1: To się jakby to nie mam tak, wiesz, że lubię dać, znaczy lubię tak podświadomie dać ci kontrę, że nie. Tak tutaj powiem, może tak być.
0: Wspaniałe. Bardzo się cieszę, że dotarliśmy do tego fantastycznego poziomu. Oglądałeś coś fajnego?
1: Jestem teraz w tych teoriach spiskowych.
0: Okej.
1: Okay. Ale to wy moją znacie. Ja uważam, że śledzie nie istnieją. Bo rodzą, znaczy istnieją, rodzą się jako filety albo koreczki.
0: A ja ci przyniosłam, bo ja ci kiedyś przywiozłam taką rybę.
1: Tak, wisileszczenie.
0: Ale jaka to była ryba?
1: No, mówiłaś, że śledź, więc ja trzymam się, że śledź.
0: Okay.
1: Ale to ludzie... Kiedyś moje przyjaciółki były na Majorce i przyniosły mi taką kulę, wiecie, taką ala śnieżną, gdzie śnieżek jej tam płynie. I ja zawsze mówiłem, że dorsz to jest szlachetna ryba i przywiozły mi tam, były delfiny, co prawda, ale powiedziały, to jest mati dorsz.
0: I ty bierzesz.
1: Mówię, kurczę, dorsz.
0: Okay.
1: I wierzę, że to jest dorsz.
0: Super.
1: A śledzie nie istnieją. Znaczy, istnieją jako koreczki rybne i filety.
0: Wydaje mi się, że to jest jeden z naszych ostatnich poranków.
1: Nie. Słuchaj, gorsze rzeczy się mówiło.
0: Daszbur, mnie również nie widziałaś. Pozdrawiam, Marcin z Borów Niemodlińskich.
1: Patrz, jak się tutaj...
0: No nie widziałam cię nigdy, Marcin.
1: Faktycznie
0: i
1: może
0: to
1: nie
0: jest
1: istnieć.
0: Tak, możesz nie istnieć, możesz być AI na przykład.
1: To może się okazać, że w ogóle słuchacze nie istnieją.
0: Jezu. Jezu, tak!
1: Żyjemy w symulacji.
0: Czaisz, Ligo, jakby się okazało, że my to od 10 lat robimy tylko dla siebie? I Wojtek na przykład ma wygenerowane AI-owe SMS-y i my...
1: Wcześniej miał to, zanim to było modne.
0: Totalnie to kupuję, że jesteśmy elementem eksperymentu. Już na przykład serial o nas leci w telewizji.
1: Truman.
0: I ludzie słuchają tego, co mówimy poza anteną.
1: O nie, oby nie.
0: 886 971 971. Wojtek, wyślij nam trochę słuchaczy.

0: Kapitan Poranek.
1: No dobra, teoria symulacji potwierdzona.
2: Przyznali się słuchacze.
1: To jest Wojtek się przyznał.
2: Wojtek do nas napisał. Wojtek, pozdrawiamy cię serdecznie, nasz naczelny, że wyszło. Zajęło nam to 10 lat, więc nie jesteśmy super jacyś tacy rzutcy.
1: Więc to znaczy, kurczę, więc już nawet nie musimy się starać, bo wiemy, że to co wszystko, to przechodzi przez algorytmy. Niby rytmy, nie algorytmy, a jednak algorytmy.
2: I rytmy.
1: Czajesz to?
2: Rytmy,
1: czajesz,
2: algorytmy.
1: Że to wszystko był taki chwyt marketingowy. Powiedzmy, że rytmy, nie algorytmy, bo wszystko jest algorytmem.
2: Jesteśmy chomikami Wojtka.
1: Tak. Ale kręcimy się w tym kółeczku.
2: Tak, od lat. I wy też się kręcicie. Proszę bardzo. Cóż my tu mamy?
1: Widziałem tylko w wiadomości WhatsAppowej odnośnie teorii wielkimi i dużymi literami, więc już myślę, nie wiem, czy jesteś, nie wchodzimy za daleko.
2: Was też nie widziałem, nie istniejecie, napisał jeden ze słuchaczy. Może wy też jesteście wygenerowani. Kolejny
1: patrz,
2: tak napisał.
1: Czyli Wojtek podłapały.
2: Czyli Wojtek już teraz wie, skrypt, że musi nam w ogóle podważyć to, że my istniejemy.
1: Ale poszedł brief do AI-a, żeby kilka osób napisało, że to my nie istniejemy, żeby podważyć naszą teorię.
2: Żeby podważyć w ogóle nas?
1: Też, no.
2: Niewiarygodne.
1: Odbić trochę, odwrócić kota ogonem.
2: Jest zagwozdka, bo ja was również nie widziałem. Co robić?
1: Coraz więcej głosów, że nas też nie ma.
2: Jezu. Co się dzieje? Przecież,
1: ale było tak, gdzie, tak na początku że są DJ-e w stacjach radiowych, którzy są AI-owi. To nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, ale widziałem takie artykuły.
2: Coś jest na rzeczy z tym Truman Show. W końcu Kamil Kuć to miał być napisany na UW AI, które eksperymentalnie prowadziło audycję. Hmm. Słuchaj, Digo, musimy jakoś udowodnić,
1: gdzie
2: że jesteśmy ludźmi.
1: A jak masz takie testy, jak udowodnisz, że nie jesteś robotem, to przechodzisz to?
2: Czasami się mylę.
1: Czyli nie, czyli odpada.
2: Czasami mam, że hydrant.
1: A ja jestem bezbłędny, uwierzcie.
2: Czyli ty jesteś, jesteś robotem?
1: Ja nie jestem robotem, bo przechodzę bezbłędnie. Czasami jest ta wątpliwość, że na przykład ten kawałek hydrantu wchodzi na ten kafelek, ale on tam jest minimalnie. Myślę, klikać czy nie klikać?
2: I ja klikam wtedy i on mi wtedy mówi, że hej, hej, robocie, stop tutaj.
1: Nara, panie robot.
2: Bardzo tego nie lubię, ale... gram w tę grę.
1: To jest.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy to jest wartościowa w ogóle audycja w tym momencie, ale może to jest też czas na refleksję, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
1: Hmm. Powinniśmy teraz...
2: Mówię ci, musimy jakoś udowodnić...
1: Powinniśmy im odpowiedzieć tak, jak odpowiada chat GPT. Macie rację, pomyliliśmy się, naprawdę nie istniejemy.
2: Ja Klaudię,
1: dziękujemy za to.
2: Ja Klaudię widziałem, ona mnie niby też, ale nie wie, że ja to ja. Ale Ligo nie widziałem, więc może nie istnieje.
1: To byłoby trudne, ale nie niemożliwe, że prowadzisz tutaj audycję z botem.
2: Czasami mam takie wrażenie. 886 971.
1: Dziękuję za uwagę, Klaudio.
2: Nie rób tego, proszę cię, wiesz, że jestem ostatnio w słabym stanie psychicznym. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Napiszcie coś, co udowodni nam, że jesteśmy ludźmi.
1: Ej, ale bez kitu, bo ja czasami tak, są takie formułki radiowe, właśnie numer telefonu, Instagram, WhatsApp, róbcie to.
2: Ale ja mam takie poczucie, że ja mam wgrane. Na przykład ja mam ja mam totalnie wgrane 886-971-971 to opcja kontaktu. Mam takie, że to opcja kontaktu, takie mam wgrane zdanie. Nigdy nie powiedziałam tego inaczej. Jezu.
1: Jesteśmy botami. Wszyscy. My. Wy. Przynajmniej jesteśmy w tym razem. The Prodigy. Warriors Dance. Już teraz. 24 minuty po godzinie 8. To też takie wyćwiczone. AI-owe.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: Plus, a w nim nowe audycje. W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16.30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10.00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy. Autopromocja.
1: Jest 8.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Ala Gocławska.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Prezydent elekt Krakowa dziękuje wyborcom za wsparcie. Potencjalne poszerzenie współpracy gospodarczej Chin i Rosji oraz remont ulicy Jagiellońskiej.
2: Wiadomości.
3: Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa, rozdaje właśnie obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawia z mieszkańcami i dziękuje im za głosowanie. Dziennikarzom Gibała przekazał, że przygotowuje się do zaprzysiężenia, które nastąpi prawdopodobnie 21 października. Nowy prezydent przyjmuje gratulacje od krakowian. Ci mówią mu m.in. o narastających problemach oraz proszą o kwestię planu zagospodarowania przestrzennego, cen biletów komunikacji miejskiej czy strefy czystego transportu. Moskwa intensywnie zabiega o pogłębienie współpracy stoczniowej z Pekinem. Jak donosi hongkoński dziennik South China Morning Post, Rosja dąży do zabudowania strategicznego partnerstwa technologicznego oraz przyciągnięcia chińskich inwestycji do swojego przemysłu morskiego. Kluczową rolę w tych rozmowach odgrywa Nikołaj Petruszew, doradca Władimira Putina i szef rosyjskiej Rady Morskiej, który rozpoczął właśnie 6-dniową wizytę w Chinach. Podczas spotkań w Szanghaju Petruszew zaproponował Chińczykom m.in. wspólne projekty inwestycyjne w infrastrukturę terminalową rosyjskich portów. Dla Kremla to krok o kluczowym znaczeniu. Po nałożeniu zachodnich sankcji Rosja desperacko potrzebuje nowoczesnych technologii i komponentów, by utrzymać i rozwijać własny przemysł. Jak podkreślają eksperci, Chiny są dziś najważniejszym partnerem gospodarczym Rosji. Ciepłownicy skończyli przebudowę magistrali pod Jagiellońską, ale to nie koniec utrudnień. Począwszy od dzisiaj, drogowcy będą tam układali nową nawierzchnię. Zamkną połowy jezdni Jagiellońskiej, od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17. Na remontowanym odcinku wyjazdy z posesji i ulic poprzecznych będą możliwe tylko w stronę Okrzei, a ulica Kępna od strony Targowej straci połączenie z Jagiellońską, przy której jezdni nie będzie można parkować. Koniec prac zaplanowano na poniedziałek 26 października. Zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych walczy ze skutkami uderzenia żywiołu. Pozostałości burzy tropikalnej Rachel przyniosły do południowej Kalifornii i sąsiednich stanów niszczycielskie fale, ulewne deszcze oraz gwałtowne powodzie. Mieszkańcy zostali zmuszeni do ewakuacji. W niektórych nadmorskich miejscowościach zamknięto plaże. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu. Biuro szeryfa hrabstwa San Juan, współpracując z organizatorami zawodów, przeprowadziło ich ewakuację.
2: Korki.
4: O tej 7.30 to człowiek tak trochę szuka dziury w całym. Gdzie tu się wolniej jedzie?
1: A czy teraz to szukasz dziury w korkach?
4: Mhm. Czyli gdzie wcisnąć jeszcze, gdzie wciśnie się jakieś auto między innymi samochodami? Wolny dojazd z Łomianek w kierunku Młocin. Jeśli jedziecie Modlińską w kierunku mostu Grota, to też wolno się jedzie na wysokości mostu Skłodowskiej Kiri. Sam most Grota Roweckiego to oczywiście S8-ka słynna w kierunku zachodnim też wolno. Rondo Starzyńskiego bez zmiany od strony ulicy Jagiellońskiej. Odro wąża się korkuje. Wał Miedyszyński, Wawelska w obu kierunkach, Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, to niezmiennie, czy 7.30, czy 8.30, czy 9.30.
1: Konotopa.
4: Tak, węzeł Konotopa. Oj, raz, dwa, trzy, cztery dzwony w tamtych okolicach się wydarzyły, więc uważajcie na siebie, uważajcie w tamtych okolicach. Aleje Jerozolimskie za Łopuszańską w kierunku wspomnianego już Ronda Zesłańców Syberyjskich. Tutaj też był dzwon i wolno się jedzie w tamtym kierunku. Południe Warszawy, które możecie kojarzyć m.in. z Mokotowem, Wilanowem, tutaj zbieg Doliny Służerzawieckiej i Alei Wilanowskiej, owszem zakorkowany.
2: Pogoda.
1: Pogoda mniej dynamiczna niż sytuacja korkowa. 7 stopni w tym momencie w Warszawie, zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj stopni 12 i po godzinie 12 powinien dołączyć do nas siąpiący deszcz, taki sam jak ten, który siąpił przez cały weekend. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to raczej poniedziałek nada mu rytm, ale więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
0: Radio Campus.

0: Girls.
1: Kapitan Poranek.
2: Gangstar i utwór Skills to za nami, a my o tym, co 12 października przynosi, dlaczego to jest ważna data dla was wszystkich, osób, które słuchają nas teraz, szczególnie.
3: Dostaliśmy polecenie jako boty, żeby przekazać wam informację, że 12 października Radio Campus rusza z nową ramówką. I chcemy wam powiedzieć, czego możecie się spodziewać. Bo może na przykład macie taką zasadę, że odpalacie sobie rano w drodze do pracy, a warto by było też w innych godzinach. Na przykład w nowej ramówce łączymy siły z koszykarską drużyną Dziki Warszawa. W poniedziałek o godzinie 21 na antenie będzie można usłyszeć audycję Dziki Flow, w której Mike Kicks razem z zawodnikami i ekipą klubu rozmawiać będzie o tym, co się dzieje w amerykańskim, europejskim i polskim baskecie, nie tylko na boisku. Ważna rzecz.
2: Tak jest. Więc co idziemy dalej? Co nowego będziemy mogli usłyszeć? We wtorki przy duet muzyczny Ikarus w programie Ikarus Czas, czy Ikarus Chat. Przeanalizuje trendy i zajawki w sieci, łącząc to z poszukiwaniem nowej muzyki i wiadomo, interakcją razem z wami. I rotacyjnie o tej porze przy mikrofonie pojawią się także Jakub Kaletti Kaleta oraz Stanisław Agna Marczuk w audycji Trykoty.
3: Co my jeszcze mamy? Środowe wieczory, duet Paulina Przybysz i Huba. Actually? Tak się myślisz,
2: tak
3: czyta?
2: Tak myślę, że to powinno być powiedziane.
3: Actually. Dziewczyny zajmują się, jak wiecie, obie tworzeniem muzyki, ale prywatnie łączy je rodzinne pokrewieństwo na linii mama-córka. I tę audycję będziecie mogli posłuchać w środę o godzinie 22:00. Do spanka was, dziewczyny, ululają. My lubimy łączyć rodziny, więc na antenie kampusa zostaje męski duet, audycja Imię Ojca i Syna. Rafał i Tomek Bryndalowie nadal są z nami.
2: Poza tym audycja w czwartki tego typu mesa. Cały czas będzie nowe cykle, z czym między innymi z czym to się je prowadzony przez Martę Boroń. Ale poza nowościami na antenie będą się pojawiały też te rzeczy, które znacie i lubicie. Na przykład audycja Łapy w górę, Klaudisz Karadek w sobotę o 10:00. To już w ogóle tak botowo zabrzmiało, jak ktoś tak wie, jak ktoś nie zna. Nie? Takie siedzisz około mnie, mówię, audycja Klaudisz Karadek. Już...
3: Łapy w górę o psach. Tak trzeci jest. Sezon Łap, słuchaj, dzięki temu, że dostaliśmy polecenie, żeby opowiedzieć ludziom o ramówce, wiem, że Łapy dostały kolejny sezon. Wspaniała w ogóle historia.
2: Inne cykle, które też znacie z anteny Radia Campus, Stacja Warszawa, Kronika Wypadków Filmowych albo Poczytam, Tutorial, Jaja w Kuchni, czy... audycje tak zwane ramówkowe. Tu też się nic nie zmienia. Kapitan Poranek w poniedziałek.
3: Kapitan Poranek, jedyna zmiana poniedziałek. zmiana prowadzących. Od przyszłego tygodnia już nowa, świeża krew na rozpoczęcie tygodnia.
2: Wiesz, no jak mówisz takie rzeczy, to...
3: Wojtkowi zasiewam ziarno.
2: No ja myślę, że część osób zawsze tak jest, że...
3: wierzą.
2: Część osób bardzo się ucieszyła, że to usłyszała.
3: A część zapłakała. Zawsze
2: których
3: tak
2: jest więcej, nigdy się nie dowiemy. Na pewno, więc long story short, tu się nic nie zmienia, tak samo jak kampus główny, normalnie o tej porze, który będzie, tak jak zawsze, normalnie o tej porze, czy chociażby Alternator od 17:00. Więc zachęcamy, że jak jesteście tu, więc pewnie cały czas będziecie i te informacje, które od nas dostaliśmy, nie sprawią, że powiecie, a nie, idę sobie gdzie indziej.
3: Małgosia napisała, jak to nie?
2: No.
3: I nie wiadomo, czy Małgosi chodzi o to, że my się kończymy i ona protestuje, czy że to był żart, a ona się już ucieszyła. Nigdy się nie dowiesz.
2: Tak samo, ile szampanów w tym czasie zostało otwartych? Chase and Status, już teraz.

0: I'm six.
1: Kapitan Poranek.
2: Zaskoczę cię być może pytaniem, ale czy grałaś w GTA?
3: Ja nie gram w gry. Oglądam jak ludzie grają. Tak, no oglądam to... czasem jak ludzie grają, ale to też rzadko.
2: A w takim razie oglądałaś jak ktoś gra w GTA?
3: No wiem o co chodzi w GTA. Może tak
2: nie
3: ci odpowiem.
2: Albo jak masz starszych braci, nie patrzyłaś jak oni na przykład jak byłaś mała, jak grali w GTA Vice City?
3: Wiesz co, Ligo, ja mam braci o tyle starszych ode mnie, okay. O 15, 16 lat, że mogłam oglądać jak żołnierzyki układają na dywanie i to było nasze GTA stare. To nie jest tak, że oglądałam, wiesz... Ty zapominasz, że ja jestem jednak starsza trochę.
2: No nie, no ode mnie to może nie jakoś, nie aż tak dużo, ale...
3: Także mój brat resorakami jeździł po dywanie i układał żołnierzyków takich plastikowych. Tak, i to oglądałam.
2: Na takim dywanie z drogą, jak
3: nie,
2: kiedyś było.
3: Nie, nie takim dywanie z drogą. Taki dywan z drogą to się pojawił, jak byłam w zarówce, kiedy mój brat już się zaręczał.
2: No nic, no dobrze.
3: Nie wiem, do czego zmierzasz, ale dojdźmy.
2: Do GTA. To w takim razie... Część z was być może tak i grało w GTA i jest taki sentyment, że tam jak się wsiadało, to ja ci tak będę odpowiadał. Wsiadało się do auta, to tam były stacje radiowe. Aha. I to było takie bardzo popularne. Mi się to przede wszystkim kojarzy z GTA Vice City, bardzo old school, że się wsiadało i zmieniało się stacje radiowe i tam były no, dopasowane, wiesz, miałaś stację z muzyką latynoską, bardziej rockową, byli normalnie DJ-e z tych stacjach radiowych. Poniosło się to pewnie takim wiralem, no i też takim bardzo sentymentalnie. Teraz jest duży larum, bo wychodzi GTA 6. I zostało ogłoszone jakby, jakie tam będą stacje radiowe, z jaką muzyką i jacy tam będą DJ-e.
3: Okej.
2: Okay. I wśród na przykład będą podcasty na przykład też.
3: Co ty mówisz?
2: W stacjach radiowych w GTA.
3: Ale jakie podcasty? Jakieś wygenerowane, tak? AI-owe, no, czy jakie?
2: I to jest właśnie kolejna rzecz.
3: Czy łapy w górę?
2: Jeszcze nie, to daję, zaznaczam ci jako, wiesz, że... to jest jeszcze czas, żeby zareagować.
3: Okej. Okay.
2: Ale też będą tam też występowały znane osoby. Kurczę, właśnie mi uciekło teraz serce.
3: Jakie?
2: Gdzieś mi się obiło. No i przeskrolowałem to.
3: Widziałeś detektywa Rutkowskiego z panem Kołodziejczakiem?
2: Jezu, to jest...
3: Ale mu zmieniłam temat, słuchajcie. Ligo jest jak taki szczeniaczek, który zobaczył listka uciekającego. Właśnie szukał czegoś o stacji radiowej, ale musiałam ci to powiedzieć, stary, bo strasznie mnie to... Przed chwilą mi mignęło i jest to piękny obrazek.
2: To jest coś, co naprawdę domyka klamrę internetu, kiedy wydaje się, że już tam coś...
3: Final boss! Ja nie wiem, co jeszcze by się miało wydarzyć.
2: Ja mam pewne założenie. Co może być dalej.
3: Dobra, Ligo, spróbuj z tym GTA.
2: GTA, stacje radiowe GTA, zalecam, żeby sobie zobaczyć, co ma ogłoszone listy stacji, jaka tam będzie muzyka, kogo będzie można w nich usłyszeć, więc zachęcam, premiera już w listopadzie. Jeśli chodzi o to uniwersum, to sprawa przykra, ale...
3: Mało powiedziane, że przykra, ale cudowna jednocześnie.
2: Ale to, że się pojawia tam... Pan Rutkowski, no to jest takie, mówię, nie.
3: Nie, nie, jak nie. Naprawdę chyba gdzieś miałem jakiś tam kanał informacyjny włączony i to jakoś leciało na żywo i nie mogłam w to uwierzyć.
2: Ja mam poczucie, że koniec symulacji, jeśli chodzi o internet, bo teraz jest dosyć głośno o związku pana Heizera, pani Bianki i jest dużo shortsów z ich działań. Życzę wszystkiego co najlepsze, ale wydaje mi się, że jeśli w którymś momencie internetu Filip Heizer będzie w związku z Marianą Schreiber, to będzie już wszystko. Nic się tam nie wydarzy.
3: Udzieli im ślubu pan Rutkowski.
2: No, jestem w stanie to sobie wyobrazić.
3: Niesamowity jest 2026 rok, ale nie nudzimy się przynajmniej.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: Zaczęłaś o panu Krzysztofie Rutkowskim i odpaliło mi nową klapkę po prostu w głowie. I to jest content generator.
1: Niebywała postać. Gdyby on gdzieś zniknął, to naprawdę wszyscy bardzo dużo byśmy stracili.
2: To odwrotnie, gdyby on zniknął, to wszyscy by go szukali.
1: Bardzo ładne, Ligo, ale on teraz nie jest detektywem, tylko rzecznikiem prasowym.
2: Doradcą do spraw bezpieczeństwa.
1: Okej.
2: Bo to bądźmy precyzyjni. Wiem, tylko skończę myśl. Bad Bunny, Lana Derley i wielu, wiele innych, ale do tych dwóch, bo głównie postacie mi chodziło, jeśli chodzi o radio w GTA 6.
1: Chciałam też powiedzieć, że słuchacze, niektórzy przeżywają, że to jest nasz ostatni poranek, który prowadzimy, bo tak zażartowałam i chciałam powiedzieć, że to był żart jednak. Ale w każdym żarcie może być jakaś tam szczyptucha prawdy.
2: Nie afirmuj.
1: Tak, ja jestem dobra w negatywne afirmacje.
2: Przypominam, że Wojtek się do nas odezwał, odzywa się rzadko, a jest nowa ramówka, więc to wszystkie, wiesz, kropki się mogą łączyć.
1: Weź mnie, nie strasz.
2: Właśnie. Ale byłaś zapowiedź, przynajmniej twoja audycja zostanie. Bo jest w ramówce.
1: Ale ja cię doproszę do łap w górę i zrobimy taki fałszywy, że to będą łapy, ale zrobimy poranek sobotni po prostu.
2: Czyli ostatni sezon też łap.
1: Tak.
2: Dobrze. W moje nerwicowo wypowiedziałem o Radiu GTA 6, to mamy to odhaczone.
1: Ale mówiłeś
2: o panu Rutkowskim. Tak. Ostatnio moja przyjaciółka miała urodziny i myślę, kurczę, co, jak złożyć życzenia? Co powiedzieć? No bo wiecie, no zawsze daje nas takie słowa, tego nie wyrażą, 100 lat zaśpiewać, coś ten, wszystkiego najlepszego. Szczere, ale jednak takie bez jaja.
1: Mhm.
2: I dzwoniąc, na kamerce odpaliłem z YouTube'a Krzysztofa Rutkowskiego.
1: 100 lat, niechaj żyje nam. Po jednej nutce, chłopie.
2: To jest to, mi się kojarzy z tym memem, kiedy tata w randomowy dzień.
1: Kiedy przestawisz sobie datę urodzin na Facebooku. Tata i randomowy ziomek z podstawówki. 100 lat.
2: Tak, więc
1: piękne.
2: Dużo uśmiechu nam to dało i moje takiety i usłyszałem, no to są najlepsze życzenia, jakie być może dzisiaj dostanę. No kurczę, jakby w pewnym sensie, no nie dzięki mnie, dzięki wykorzystaniu akurat wykonu pana Krzysztofa.
1: W 2030 roku Prima Aprilis wypadnie w poniedziałek. Pamiętajcie wtedy o tym żarcie z ostatnią audycją.
2: O, kubula. Musimy to zapisać. Bardzo rzeczowo, merytorycznie.
1: Myślę, że będziemy pamiętać, bo będą mówić o świętach nietypowych i wtedy będziemy robić tyle żartów. Będzie niebywale. 886-971-971 to jest opcja kontaktu, widzisz? Wybija AI.
2: Teraz
1: będziesz na to zwracał uwagę. I czekamy na wasze informacje, jak wam się tam żyje. Wydaje mi się, że wszyscy mają taki leciutki zjazd do bazy, bo ta pogoda trochę tak dojeżdża.
2: Jesiennie.
1: Ale może się mylę. Dajcie znać, czy tylko ja mam taką lekką meteopatię, czy wy też. Bo to wiecie, w kupie siła, jakby to powiedział Ligo.

0: Kapitan Poranek.
1: Chciałbym pociągnąć dalej wątek tego, że to nasze ostatnie spotkanie i że Wojtek nam podziękuje i trochę tutaj podlać to ognisko benzyną i poruszyć ten temat, który może być kontrowersyjny w kontekście Radia Campus, ale w sobotę była impreza, która nazywała się Roztańczony Narodowy.
2: Jezu Chryste, Ligo, naprawdę robisz wszystko, żebyśmy po prostu zakończyli.
1: I nie chcę, jakby było to, akurat byłem u znajomych i to leciało sobie w tle.
2: Bo tak, akurat był u znajomych i akurat to leciało. Tak.
1: Słuchajcie, ja już nie będę teraz opowiadał jakby...
2: Akurat przechodził koło Narodowego i zaczepił go taki mały skrzan i powiedział, chcesz bilecik?
1: Dobra, idę. Było to transmisowane w Polsacie. Chcę powiedzieć tylko o jednym wykonawcy, który bardzo mnie zaskoczył, a wiąże się to akurat z serialem, który się wyjdzie na Canal Plus, czyli jednym z artystów, który śpiewał, rapował ze sceny, był Grzegorz Krychowiak.
2: Co ty mówisz?
1: No. Wyszedł teraz, będzie wychodził serial, w którym Kłębu na Fide uczy Grzegorza Krychowiaka rapu.
2: Ale to jest serial dokumentalny, czy to jest serial?
1: No serial.
2: Dokument, czy to jest fikcja?
1: No, biorąc pod uwagę, że Grzegorz Krychowiak rapował na Stadionie Narodowym, PGE Narodowym, to odpowiedz sobie sama.
2: No nie, no to co to znaczy odpowiedz sobie sama? Może to być promocja serialu, który no jest tak. Fikcyjny.
1: No, ale naprawdę nie jest rapował, dokumentem. Naprawdę go uczył i naprawdę to się wydarzyło.
2: Muszę sobie sama wygooglować, bo mi chłop nie powie.
1: Jest serial, w którym naprawdę Kłębo uczy rapować, znaczy będzie serial, w którym Kłębo naprawdę uczy rapować Grzegorza Krychowiaka.
2: Dobra, szukam sobie.
1: Wyszedł utwór promocyjny.
2: Krok od szczytu?
1: Nie pamiętam nazwy. Wyszedł utwór promocyjny, w którym rapuje Grzegorz Krychowiak. I ten utwór właśnie rapował na trakcie imprezy Roztańczony Narodowy.
2: Okej.
1: Koniec historii. Zrobiło to na mnie takie... w jakimś sensie wrażenie pod... No, dobra, wrażenie. Bo miałem takie wow. Gość dobrze się bawi po zakończeniu tej kariery sportowej i naprawdę wchodzi w nowe rewiry. Występował już też, były jakieś filmiki, jak występował na bitwie raperskiej, więc fajne.
2: Okej. Nazywa się to Druga Połowa. Jest to program, eksperymentalny format rozrywkowy. Grzegorz Krychowiak po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczyna zupełnie nową grę. Tym razem ma odkrycie tego, co naprawdę kręci go poza boiskiem. W każdym odcinku wspólnie z ekspertami i wyjątkowymi gośćmi zanurzy się w inny świat i podejmie wymagające, angażujące, a czasem zupełnie abstrakcyjne wyzwania. Wszystko po to, by sprawdzić, co może stać się jego zajawką na drugą połowę życia.
1: No.
2: No.
1: I wystąpił na PGE Narodowym.
2: I co, jak mu poszło?
1: Spoko, znaczy ja to mam tak, że mówię, kurde.
2: Jest Krychowiak, jest okej.
1: Szanuję. Po wielu latach wrócił, znaczy po wielu latach, tak, to powiem, bo niewielu. Po latach wrócił na PGE Narodowy w zupełnie innej roli, no bo nie było na murawę piłkarską, ale miałem takie, ja...
2: Jesteś za.
1: Pana Krychowiaka lubię.
2: Bardzo jestem ciekawa, jakie to są odczucia, jakie są różnice w odczuciach, jak grałeś jako piłkarz, a jak grasz jako, powiedzmy, raper. No, ale się nie dowiemy.
1: Chyba, że od pana Grzegorza.

0: No ja kontrowersyjnie jak polecam, może nie polecam, ale mówię o roztańczonym narodowym, a ty może jakieś odbij to, zrób balans, jakieś ambitne polecajki.
1: No ja mówiłam ci, że ja ostatnio słabo siedzę w różnych rzeczach, bo się zajmuję różnymi pracowymi tematami. Natomiast ja niezmiennie jakąś książkę dobrą polecam, polecam Murdle.
0: A piratów ruszyłaś?
1: Nie ruszyłam jeszcze tych piratów.
0: Ja też.
1: No, ale myślę, że ja wcześniej ich ruszę, bo ja ich kupiłam po polsku, a ty po angielsku, więc...
0: No nie, to nic z tego ten, ale...
1: Piracka nomenklatura, piracki język po angielsku to może być bardzo ciekawa sprawa.
0: No oni to nie gadają po piracku.
1: No, jeszcze nie wiesz tego.
0: Tak mi się wydaje.
1: No.

0: Weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
4: Ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Reklama.
6: Jest 9.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Ala Gocławska.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Już za niedługo otwarcie konferencji Warsaw Security Forum. W Indiach rusza protest przeciwko sztabowi wyborczemu oraz szefowa unijnej dyplomacji o pomyśle rozejmu energetycznego.
7: Wiadomości.
8: Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się konferencja Warsaw Security Forum, która będzie dotyczyła bezpieczeństwa i obronności w Europie. Wydarzenie potrwa przez najbliższe dwa dni i zgromadzi uczestników z ponad 90 państw. Wśród gości są m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premierzy Norwegii i Litwy. Na temat wyczekiwanego wystąpienia naczelnego dowódcy sojuszniczych sił w Europie, Aleksusa Grynkiewicza, wypowiedziała się szefowa konferencji Katarzyna Pisarska.
9: Generał Grynkiewicz zdecydował się ujawnić strategię, teorię zwycięstwa przeciwko wojnie konwencjonalnej tutaj w Warszawie właśnie dlatego, żeby odstraszać potencjalnych agresorów.
8: Generał po raz pierwszy publicznie zaprezentuje założenia teorii zwycięstwa nad Rosją, która zakłada połączenie sił lądowych i nowoczesnych dronów, a także użycie systemów bezzałogowych namierzania, wspartych sztuczną inteligencją. O godzinie 10 konferencję oficjalnie otworzy premier Donald Tusk. W stolicy Indii, Delhi, władze zamknęły 6 stacji metra i ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji pod Sąd Najwyższy. Protestujący domagają się dymisji szefa komisji wyborczej po wykreśleniu około 130 milionów osób z list wyborców. Od początku miesiąca w stolicy Indii niemal codziennie odbywają się demonstracje organizowane przez partie opozycyjne i zwolenników młodzieżowego ruchu Karaluchów. Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej. Rozpoczęta w 2025 roku weryfikacja spisów doprowadziła do wykreśleń, które dotykają przede wszystkim muzułmanów i inne mniejszości. Komisja i partia rządząca odpierają zarzuty, zapewniając, że niesłusznie wykreśleni wyborcy mogą ponownie się zarejestrować. Obecną falę protestów wywołały doniesienia, według których dwaj zastępcy Kumara zgłaszali zastrzeżenia dotyczące weryfikacji list wyborców i procedur rejestracyjnych. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie rozejm energetyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą, o ile będzie on przestrzegany. Zastrzegła jednak, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja się do niego stosowała. W ten sposób Kallas odniosła się do ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa w niedzielę energetycznego zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą. W rozmowach szefów dyplomacji weźmie udział szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiha. Jak podkreśliła Kallas, przekaże on ministrom informacje z pierwszej ręki. Kallas była też pytana o ogłoszone przez Trumpa porozumienie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, w ramach którego Rosja dostarczy na rynek światowy łącznie niemal 5 milionów ton oleju napędowego, co ma wiązać się ze zniesieniem przez USA sankcji na rosyjski sektor energetyczny. Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i obronnych podkreśliła, że wspólnota podejmuje w tej kwestii odpowiednie działania.
7: Sportowy kampus.
8: Magdalena Fręch prowadzi w trwającym meczu pierwszej rundy turnieju WTA Wuhan. Jej przeciwniczką jest tajska tenisistka Mananchaya Sawankao. Stawka tego pojedynku jest wyjątkowo wysoka dla polskich kibiców, ponieważ zwyciężczyni tego meczu zmierzy się w następnej rundzie z Igą Świątek. Polka zwyciężyła w pierwszym secie wynikiem 6-2. W drugim secie obecnie prowadzi Sawankao.
7: Pogoda.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, moi drodzy, to już ustaliliśmy, że dzisiaj taki poniedziałek w kratkę, trochę słońca, ale mało, trochę deszczu, ale mało, wszystkiego mało. I niestety poniedziałek nada rytm całemu tygodniowi. Jutro 13 stopni i deszcz, 13 stopni zachmurzenie umiarkowane także w środę, 14 stopni i deszcz w czwartek. Na szczęście weekend zapowiada się całkiem w porze, bo 14-16 stopni i prawie bezchmurne niebo w piątek, sobotę i niedzielę, zatem trzeba przetrwać do weekendu, a później czeka nas piękny, słoneczny, zacny czas. Mam nadzieję.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet.
2: Zatem, nie wiem, co mogę wam powiedzieć, ponieważ ja ostatnio bardzo, bardzo słabo siedzę w internecie.
1: Okej.
2: Mogę natomiast powiedzieć, że już praktycznie skończyłam lalkę, tak jak zresztą mówiłam wcześniej.
1: Serial.
2: Tak. I uważam, że jest spoko, niezmiennie. Że nie jest to coś takiego, że wiesz... Widziałam, że żurnalista przeprowadzał wywiad z
1: Mateuszem
2: Damięckim i kilka shotów, które widziałam, mnie zainteresowały, więc wrzuciłam to sobie gdzieś tam na playlistę i myślę, że w tym tygodniu też sobie przesłucham.
1: Jestem na tym etapie, coś mogę kilka spoilerów dać.
2: Kto to jest?
1: Jest właśnie Mateusz Damięcki.
2: To nie spoiluj, ale powiedz, czy warto?
1: Tak, ja mam bardzo, bardzo lubię pana Mateusza. Na kilku rozmowach, na kilku podcastach odpalałem sobie. Myślę, że może momentami być trudny.
2: O.
1: Trudnym rozmówcą, ale przez to, że jest bardzo tak challenge'ujący.
2: Okay.
1: Nie daje się podpuszczać.
2: O, to sobie chyba włączę.
1: I to było nawet jak był kiedyś w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Jeszcze. To tam właśnie nie dał się wyprowadzać trochę. I nawet napisaliśmy o tym, pisałem o tym do ciebie, że nie dał się wyprowadzać na różne zaczepki od strony Kuby Wojewódzkiego. I wtedy tak miałem, wow, spoko.
2: Dobra, a propos właśnie, widziałam, że nowy sezon... I Kuba Wojewódzki sam prowadzi.
1: A to zastanawiałem się.
2: Jest tam jest jakaś zagadka w tym, ale też nie wkręcałam się, poczekaj, aż sobie wejdę.
1: Plotki medialne były takie, że po tym jak Piotrek Kędzierski nie będzie go w tym sezonie, to, że będzie nowy współprowadzący, czy jednak Kuba Wojewódzki będzie sam, potem pojawił się konkurs, że wrzucił, żeby ludzie zgadywali, z kim będzie prowadził ten podcast, no i ostatecznie wyszło, że podcast będzie się nazywał Wojewódzki i będzie go prowadził po prostu sam.
2: Okej.
1: A i jeżeli nic się nie zmieniło, no to...
2: Tak będzie.
1: Znaczy to w poniedziałki o 20, więc dzisiaj pierwszym gościem będzie, na pewno będzie Wojciech Cejrowski.
2: Z tego,
1: co widziałem.
2: Więc zaczynamy sezon. Sezon w mediach odpala się na dobre i będziecie mieć na pewno trochę smakołyków i ciekawostek do przesłuchania, zobaczenia, obejrzenia, przeżycia.
1: Ja dowiesz, a propos przeżycia, to teraz chyba jeszcze trwają ostatnie, które może was zaskoczyć, ale Shakira grała koncerty w Madrycie.
2: Mhm.
1: I było ich tam 9, czy nawet więcej. I było takie rozstawione trochę taki festiwal. I jak sobie wpiszecie na YouTubie, było to transmitowane na żywo na Prime, jeden z koncertów, i na YouTubie można znaleźć cały dwugodzinny.
2: Pani Shakira to jest. To jest klasa.
1: Klasa.
2: Tak. Byłam, też kilka rolek mi się wyświetliło i z ogromną przyjemnością obejrzałam każdą od początku do końca.
1: Polecam.
2: Mati L.

0: Żegnajcie, państwo drodzy.
1: Niezmiennie mnie to bawi. Bądźcie dzielni, życzymy wam przepięknego tygodnia, bez trosk, bez zmartwień, z uśmiechem. A jeśli się pojawią jakieś troski, to życzymy wam, żebyście szybko przez nie przeskoczyli. Niczym konik polny przez rów.
0: Musiałem sobie wyobrazić. Nie, że to było jakieś takie, przerosło to moją wyobraźnię, ale już teraz wszyscy mamy przed oczami tego konika polnego, który skacze przez ten rów i mu się udaje.
1: Tak, bo to właśnie o to chodzi, że na końcu jest happy end.
0: Życzymy udanego tygodnia, dnia, słodkiego, miłego życia. Widzimy się, nie, może nie widzimy.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJ-ska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
3: He was coming and he made a left. He was running top speed till he was out of breath. Knocked an old man down and swore he killed him. Then he made his move to an abandoned building. Ran up the stairs.

komputer. Niech to będzie piękne, zwiewne, kruche, smukłe. Albo weź spółczesny odjeb gnój i atonalną zrób porutę. Niech to jedzie, czesze i ciora. Tak piękne, żeby białasy na handrę puszczały ten numer, by móc czuć, że będzie alright.

0: Reklama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
4: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
5: 10.30, Ala Gocławska.
6: Serwis akademicki.
5: Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. To intensywny maraton kreatywności i innowacji organizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od 2020 roku. Wydarzenie odbywa się na oficjalnej licencji europejskiej inicjatywy EIT Climate i jest częścią globalnej akcji organizowanej w miastach na całym świecie. Uczestnicy mają dokładnie 24 godziny na zespołowe opracowanie projektu i stworzenie jego koncepcji. W tym czasie mogą konsultować swoje pomysły z mentorami i specjalistami. W tym roku wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w dniach 26-27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 19 października do 6 listopada Uniwersytet SWPS organizuje Dzień Maturzysty. Wydarzenie będzie odbywać się w kilku miastach, w tym w Sopocie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Warszawie. Celem akcji jest pomoc maturzystom w wybraniu kierunku studiów i w radzeniu sobie ze stresem oraz pokazanie, jak zrozumieć zmiany na rynku pracy. Wydarzenie będzie miało formę wykładów, warsztatów i rozmów ze studentami w kampusie uczelni. Każdy kampus będzie miał własny plan wydarzenia, podporządkowany znajdującym się na nim kierunkom. Udział wymaga zapisu przez formularz na stronie uniwersytetu. Dzisiejszy dzień jest ostatnim w 8. edycji Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Eksperci w studiu zlokalizowanym w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego na żywo skomentują ostatni tegoroczny werdykt. Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. O godzinie 11.35 zaplanowana jest transmisja na żywo, która dostępna będzie na kanale YouTube Centrum Współpracy i Dialogu UW. Sam werdykt Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie zostanie ogłoszony najwcześniej o godzinie 11.45.
6: Radio Campus.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

sensacje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy santra, kto czy han pan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stantła jak smuga światła u Rembrandta w D.

wydziedziczam, pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolica, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
3: Reklama.

To było What We Got Mike D, a my zaczynamy kampus główny. Złota Polska Jesień przechodzi już w etap, który ja określiłabym jako zimno, mokro i coraz ciemniej. A dzisiaj temat, który przypomni nam jednak, że wcale nie jest aż tak źle. Porozmawiamy o wyprawach polarnych, a dokładniej o wyprawie Belgika. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Naukowcy z PAN SGGW tłumaczą, że chociaż na wodowskazie w Warszawie poziom wody w Wiśle spada, to wcale nie oznacza to, że jest jej mniej. Jak to jest możliwe? Badacze uzasadniają, że to przez erozję dna. Pomiar, na który wskazują jako ten, który jest istotny, to przepływ, czyli objętość wody, która pokonuje dany przekrój koryta w ciągu jednej sekundy. I pomiary z końca września na wysokości bulwarów warszawskich wskazują, że przepływało tam około 150 metrów sześciennych wody na sekundę. Bywało gorzej, ale bywało też lepiej. Badacze wskazują, że przez zwężenie koryta na odcinku warszawskim woda płynie tam szybciej i wypłukuje materiały z dna.

To ma swoje konsekwencje, bo piasek zalega potem w dalszych odcinkach rzeki i badacze nas jednak uspokajają, że opadający poziom wody, który możemy zaobserwować, nie jest wcale dowodem na to, że Wisła nam wysycha. A więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na naukawpolsce.pl. Trwają badania prowadzone przez studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzą je w komunikacji miejskiej i badają, jakie bakterie są na powierzchniach, których dotykają pasażerowie. Projekt nazwali Pasażerowie na gapę. Próbki pobierają z siedzisk, z kasowników, z uchwytów, z poręczy, a następnie poddają je analizie laboratoryjnej. A ponieważ te pojazdy są codziennie czyszczone w zajezdniach, to najpierw muszą pobrać tak zwaną próbkę zerową w tramwajach, które wyjeżdżają z zajezdni. Czekamy więc na wyniki tych badań. No i ciekawe, co wyszłoby w Warszawie. A więcej informacji możecie przeczytać na Nauka w Polsce, ale także na różnych stronach poświęconych komunikacji miejskiej i zdrowiu. Teraz przed nami paranoja szczyl.

Index, który przygotowuje Światowe Forum Ekonomiczne, lepszy wynik od 2024 roku osiągnęło aż 92% analizowanych krajów i zbadano 110 gospodarek, a to, co jest brane pod uwagę przy tworzeniu tego rankingu, to jest bezpieczeństwo, ceny, infrastruktura, zasoby naturalne oraz kulturowe i rozwój. Pierwsze miejsce w tym roku zajęła Japonia, która wyprzedziła dotychczasowego lidera, czyli Stany Zjednoczone. Na trzecim miejscu jest Hiszpania, na czwartym miejscu Australia, na piątym Francja, szóstym Niemcy, siódmym Wielka Brytania, ósmym Chiny, dziewiątym Szwajcaria, a na dziesiątym Włochy. I skład tego top 10 nie zmienił się w porównaniu z poprzednią edycją, natomiast przetasowała się trochę kolejność. A poza tym top 10, to największą poprawę wyniku zanotowano dla Albanii. Indie awansowały natomiast o 9 miejsc i są 31, a więcej informacji, a dokładniej analizę tego rankingu możecie przeczytać na National Geographic. Natomiast w ten weekend startuje Ogólnopolski Festiwal Mitologiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Sobota będzie dniem naukowym i organizatorzy podkreślają, że wykłady będą w formie storytellingu. Będzie można posłuchać o Quo Vadis, Odysei, Herbercie. Zostanie też otwarta wystawa Niezwykła podróż Odyseusza. Będzie także koncert z elementami warsztatów wokalno-instrumentalnych Mitologia i pieśń. Na panelu o 16 gościem będzie Bartek Kierzun, czyli autor i dziennikarz kulinarny. Będą także warsztaty, w tym warsztat w formie oprowadzania po kampusie głównym, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim skryły się antyczne bóstwa. I ja mogę na pewno wskazać, że jest pomnik Uranii. On jest przy budynku Wydziału Archeologii. Jest jeszcze jedna Urania. Ona jest na bramie kampusu i tam jest jeszcze Atena. Ale ciekawe, co uda się odkryć podczas tego spaceru, i to już w tę sobotę.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
2: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Przechodzimy do tematów mroźnych, trochę o odkrywaniu, o przetrwaniu w trudnych warunkach i o polskim badaczu za granicą. O Henryku Arctowskim porozmawiam dzisiaj z Maksymilianem Rębiszem, historykiem polarnictwa, animatorem żywej historii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Idąc na Uniwersytet Warszawski od strony metra, możemy minąć pewną tablicę, która dotyczy właśnie Henryka Arctowskiego. Dlaczego właśnie to miejsce i o co chodzi?
2: Tablicę postanowiliśmy podnieść w krakowskim przedmieściu 16-18. Jest to adres specjalny dla osób zainteresowanych Henrykiem, ponieważ tam właśnie on się narodził w 1871 roku i tam spędził swoje dzieciństwo, wspominając potem, że z okna miał widok na Kościół Świętego Krzyża i na pomnik Kopernika przed pałacem Staszica, więc jest to bardzo symboliczne miejsce dla polskiej nauki w ogóle, ale też dla Henryka.
1: Co robił dalej mały Henryk? Gdzie się uczył?
2: Mały Henryk został zaprowadzony przez mamę do obserwatorium astronomicznego przy Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, co go zainspirowało do podjęcia studiów matematycznych i fizycznych na Uniwersytecie w Lisz, a potem w Paryżu, gdzie studiował chemię i geologię, więc po tym dość przekrojowym wyborze nauk można zauważyć, że była to osoba o bardzo szerokich horyzontach naukowych i te horyzonty miały być poszerzone jeszcze bardziej, kiedy w 1897 skontaktował się z belgijskim oficerem Adrienem de Gerlache, który planował wyprawę w bardzo dalekie strony.
1: Można już powiedzieć, że chodzi o Antarktykę. I dlaczego? Dlaczego właśnie tam wybierali się naukowcy?
2: Naukowcy wybierali się na Antarktykę pod koniec XIX wieku nie tylko i wyłącznie z powodów naukowych. Był to okres rozwijającego się kolonializmu w Europie i Antarktyka była też celem podboju imperiów. I właśnie taki bardziej przygodowo-zaborczy stosunek był takim kanałem, w który nauka mogła się powoli wkradać. I taki cel miał Arctowski. On później działał na rzecz pokojowego rozwoju nauki i nie interesowało go bicie rekordów. Natomiast osoba, która była szefem tej wyprawy, czyli Adrien de Gerlache, dla niej było ważne, żeby pobić jakiś rekord. I statek Belgica, który był oryginalnie norweskim wielorybnikiem, notabene zbudowanym przez tę samą osobę, która później nadzorowała konstrukcję statku Ernesta Shackletona Endurance, o którym Państwo być może słyszeli, został wprowadzony w lód w sytuacji, w której nie było to bezpieczne. Jeżeli wyobrazimy sobie Antarktykę jako duże koło, to w lewym górnym rogu, patrząc z północy na południe, z zachodu na wschód, jest taki wystający element, który się nazywa Półwyspem Antarktycznym. I po lewej stronie tego miejsca, na Morzu Bellingshausena, Belgika została wprowadzona w lód i tam wmarzła i utknęła na prawie cały rok, co zrobiło bardzo dobre nagłówki gazet po powrocie, ale z perspektywy bezpieczeństwa wyprawy było przynajmniej ryzykowną decyzją. Okazało się, że statek był jednak na tyle solidny, że wytrzymał tę przygodę, co niestety nie stało się udziałem bliźniaczego statku, o którym przed chwilą powiedziałem, Endurance, który był budowany według podobnych wzorów, ale okazał się być słabszy i to jest ta słynna historia Ernesta Shackletona, ale to jest temat na zupełnie inną audycję.
1: Jakie były warunki na miejscu, że udało się części załogi przetrwać?
2: Możemy zastanowić się nad tym, dlaczego części się udało przetrwać, ale albo też dlaczego aż dwie osoby podczas tej wyprawy zginęły, a jedna oszalała. Wyprawa jest o tyle ciekawa, że można na nią patrzeć z perspektywy bardzo dobrego przygotowania naukowego, albo też z perspektywy dość pobieżnego przygotowania, jeżeli chodzi o przetrwanie właśnie, o które pytasz. Dużym wyzwaniem była ciemność, z którą przyszło zmierzyć się podróżnikom przez kilka miesięcy nocy polarnej i oczywiście zimno, ale też brak świeżej żywności. Tutaj warto wspomnieć o postaci amerykańskiego lekarza Frederica Cooka, który był lekarzem i fotografem wyprawy. Utrzymywał zdrowie uczestników dzięki swoim nowatorskim na tamte czasy metodom jedzenia świeżego mięsa i terapii, którą on nazywał terapią cieplną bądź świetlną, która polegała na spędzaniu czasu przy kominku, tak żeby mimo wszystko zapewnić sobie jakiś kontakt z ciepłem i światłem. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta wyprawa mimo wszystko zakończyła się śmiercią dwóch osób i szaleństwem jednej z nich.
1: Jak statek się wydostał z tej części świata?
2: Statek był mocny, więc de facto wydostał się sam. Uczestnicy zaczęli przekopywać kanały w lodzie przy pomocy siekier, pił, a także dynamitu. Była to bardzo mozolna praca, ale ostatecznie udało się przekopać bardzo długi kanał, którym statek mógł wypłynąć w sytuacji, kiedy było już na tyle ciepło, że lód był słabszy.
1: Moim gościem jest Maksymilian Rembisz, a już za chwilę zapytam, jakie były wyniki badań z tej wyprawy.

0: Kampus Główny.
1: O Henryku Arctowskim rozmawiam z Maksymilianem Rębiszem, który już przedstawił nam wyprawę Belgika. Jednak co udało się odkryć podczas tej wyprawy?
2: Powiedziałem, że na tę wyprawę można patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony przez to, że była pionierskim wysiłkiem osób, które cierpiały, ale z drugiej strony była też bardzo dobrze przygotowana naukowo i tu właśnie znowu wracamy do postaci Arctowskiego, który razem z rumuńskim biologiem Emilem Rakowicą przygotował tę wyprawę pod kątem merytorycznym, ale też logistycznym. Oni obaj przed wyprawą jeździli po Europie, uczestnicząc w kursach naukowych dotyczących na przykład oceanografii, która oryginalnie nie była specjalnością Arctowskiego, chociaż on sam zaprojektował laboratoria naukowe na statku, które były wzorowane na laboratoriach, które znajdowały się na okręcie Challenger, który był okrętem wyprawy oceanograficznej, która odbyła się kilka lat wcześniej. Te przygotowania opłaciły się, bo osiągnięcia naukowe wyprawy Belgiki to przede wszystkim pierwsze całoroczne, codzienne badania meteorologiczne w Antarktyce, co jest o tyle kluczowe, że ciągłość badań jest ważna w tej dziedzinie nauki, ale nie tylko. Właściwie badania były prowadzone bardzo przekrojowo i dotyczyły zarówno oceanografii już na drodze z Ameryki Południowej do Antarktyki, ale też glaciologii, klimatologii, geologii, badań nad lodem. Tutaj z kolei można wspomnieć o koledze Henryka, Antonim Dobrowolskim, który był drugim Polakiem na pokładzie statku i który skupiał się na badaniach, na obserwacjach lodu, ale także chmur. Ta jego twórczość naukowa podczas tej wyprawy była przyczynkiem do jego późniejszego założenia w ogóle nowej dziedziny naukowej, która jest nazwana kriologią, czyli nauką o lodzie właśnie. Dobrowolski stał się światowym autorytetem w tej dziedzinie po tym, jak opublikował w latach 20. dzieło pod tytułem Historia naturalna lodu. Z kolei biolog Rakowica prowadził badania na temat na przykład zachowań wielorybów, rysując bardzo autentyczne szkice ruchów tych zwierząt i znowu tutaj dając wkład do behawiorystyki zwierząt, ale też odkrył na przykład rośliny na Antarktydzie. To było pierwsze odkrycie roślin kwitnących właśnie w tej części świata.
1: Badania z tej wyprawy zostały przygotowane w 10 tomach, prawie 4000 stron. Czy więc tak wielką masę informacji można wciąż wykorzystać dzisiaj w nauce?
2: Tak, oczywiście. I uczynił to w swojej przełomowej książce na temat wyprawy belgijski, australijski paleontolog Patrick De Decker, który znowu przeanalizował właśnie tą gargantuiczną ilość materiału i doszedł do wniosku, że te badania są bardzo ważne dla nas dzisiaj w dobie kryzysów klimatycznych, ponieważ one pokazują stan rzeczy na właśnie rok 1898 i mają bardzo duży potencjał porównawczy. To znaczy Patryka De Deckera, taki call to action jest taki, że należy udać się tam i przeprowadzić badania, monitoringi ponownie i zobaczyć, co się zmieniło. Więc w tym sensie te badania są bardzo ważne i ich rzetelność zdaje próbę czasu i faktycznej wiarygodności naukowej nawet 100 lat od.
1: Henryk Arctowski miał też bardzo pokojowe nastawienie do tego, w jaki sposób Antarktykę badać. Już o tym wspomniałeś. Czy mógłbyś jeszcze trochę rozwinąć?
2: Tak więc należy zdać sobie sprawę, że sposób prowadzenia nauki, jaki dzisiaj dla nas oczywisty, wcale nie był taki jasny dla osób na początku XX wieku, kiedy wciąż nacjonalizm był dominującą polityką stosunków międzynarodowych i Arctowski miał wtedy taki pomysł, żeby zamiast wysyłać losowe wyprawy, które prześcigały się w tym, która popłynie dalej, która zgromadzi więcej materiałów, wysłać jedną, ale dobrze zorganizowaną ekspedycję i miał taki pomysł już w 1905 roku, żeby właśnie zorganizować na początku oceanograficzny rejs dookoła Antarktyki, który będzie międzynarodowym przedsięwzięciem i będzie stanowił taki niejako rekonesans przed konkretnymi wyprawami do już miejsc, które należałoby zbadać jakoś szczególnie. Ta jego praca trwała 10 lat na początku XX wieku, publikował na ten temat pamflety, artykuły, występował na konferencjach, więc jest to naprawdę wspomniane dziedzictwo Arctowskiego, które warto przypomnieć sobie dzisiaj znowu w dobie rzeczywistości, która wcale nie jest aż tak radykalnie inna od rzeczywistości, która była jego codziennym światem, mimo że wydaje nam się, że żyjemy w świecie zglobalizowanym, który więcej łączy niż dzieli. Natomiast nadal jest to ważne, żeby faktycznie patrzeć na naukę przez pryzmat pokoju, a nie rywalizacji i kolonializmu.
1: A czy mógłbyś nam powiedzieć więcej o szczegółach tej wyprawy, którą planował Henryk Arctowski?
2: Tak, jest to bardzo ciekawy projekt. W ogóle ja zainteresowałem się tym oryginalnie trochę dlatego, że to była wizja niezrealizowana, więc trochę taki projekt z duch. I jako taki jest prawie fikcją, ale jednocześnie wspaniale wiedzieć, że wyszła z umysłu jednego człowieka, który naprawdę istniał. I chociaż była to wyprawa oceanograficzna w zamyśle, to miał być tam taki bardzo ciekawy incydent samochodowy, a Henryk miał pomysł, żeby po śniegu poruszać się pojazdem z napędem mechanicznym. Wydaje się to dla nas dzisiaj oczywiste, kiedy mamy skutery śnieżne, ale nie wiemy o tym, że to właśnie Henryk był niejako wynalazcą skuteru śnieżnego, ponieważ miał pomysł, żeby zastosować napęd samochodowy, oczywiście dostosowany do warunków lodowych, czyli de facto sanie motorowe. Sanie z jakimś kołem, z jakąś łopatą taką kręcącą się, która będzie je popychać naprzód, albo nawet z napędem gąsienicowym, taki, który znamy chociażby z czołgów, ale właśnie też ze skuterów śnieżnych. Henryk rozważał różne opcje napędu. Mnie osobiście fascynuje to, że powiedział o napędzie gąsienicowym, który jest dzisiaj uważany za najbardziej oczywisty sposób poruszania się w trudnym terenie, czy to po piasku, czy to po śniegu. I właśnie podczas tej wyprawy ten transport miał zostać przetestowany. Niestety Henryk nie znalazł wsparcia dla swojego pomysłu. Nie wynikało to w żaden sposób z braku starań z jego strony, bo jednocześnie promując międzynarodową współpracę naukową, zabiegał także o sponsoring dla swojego projektu właśnie samochodowego. Niestety nie przekonał osób, które miały ku temu środki, żeby zbudować seryjnie taki pojazd. Chociaż to ciekawe, powstał prototyp, którego zdjęcie istnieje. I nigdy nie powstał pojazd, który zostałby faktycznie przez Henryka przetestowany, czy to gdzieś w Alpach, tak jak to planował, czy już w ogóle w Antarktyce. Natomiast jest to pewnego rodzaju ironia historii, że w roku jego śmierci, czyli w 1958, Antarktyka została właśnie po raz pierwszy przemierzona przy pomocy pojazdu z napędem gąsienicowym, o których Arctowski pisał już w 1906 roku. Więc jest to dla mnie fascynujący przykład człowieka, którego wizja znacznie przekraczała ducha swojej epoki.
1: Do rozmowy z Maksymilianem Rębiszem wrócimy już za chwilę, a ja zapytam, czy Arctowski jeszcze na Antarktykę

0: Weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Kampus Główny.
1: Z Maksymilianem Rembiszem rozmawiam o wyprawach polarnych. Mówiliśmy o wyprawie Belgika, a także o życiorysie Henryka Arctowskiego. Czy po zimowaniu na Arktyce udało mu się tam jeszcze wrócić?
2: Nie, Henryk do Antarktyki nigdy już nie wrócił. Brał udział w rejsie do archipelagu Svalbard w Arktyce. Natomiast po wyprawie Belgiki nieco zmienił kierunek swoich badań, chociaż nadal żywo interesował się sprawami polarnymi, przyjaźniąc się między innymi z Roaldem Amundsenem czy Robertem Scottem, którzy są Państwu być może zdani jako pierwsi zdobywcy bieguna południowego, i komentował w prasie różne osiągnięcia świata polarnego. Natomiast po powrocie do domu i po tej dekadzie, kiedy starał się lobować nową wyprawę oceanograficzną, zaangażował się w pracę Komisji Prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona do spraw pokoju po I wojnie światowej i tam pracował w sekcji Europy Wschodniej. Ta komisja dotyczyła terenów spornych i Arctowski dostarczał informacji o Polsce, które mogły pomóc w ustaleniu granic. To, co jest bardzo ciekawe, że on jednocześnie pracował właśnie dla Amerykanów, ale też dostarczył informacje dla Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, między innymi na temat dostępu Polski do morza. I dzięki tym informacjom ci politycy lobowali dostęp Polski do Bałtyku, więc możliwe, że dzięki Henrykowi Polska ma teraz dostęp do morza.
1: A jakie były losy Henryka Arctowskiego po I wojnie światowej?
2: Po I wojnie światowej odrzucił proponowane mu Ministerstwo Edukacji i zajął się tworzeniem Instytutu Geofizyki i Meteorologii na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie badał m.in. zmiany klimatu, ale także bardziej aplikowalne rzeczy, takie jak geotermikę szybów naftowych, czy nawet warunki atmosferyczne na potrzeby polskiego szybownictwa. Życie Henryka obfitowało w historyczne ironie i tak w momencie wybuchu II wojny światowej był znowu w Ameryce. Tym razem był tam na delegacji, natomiast do Polski nie mógł już wrócić i nigdy nie wrócił za swojego życia. Znalazł zatrudnienie dzięki stypendium Smithsonian Institute, ale też pomagał rodakom zarówno na emigracji, jak i w kraju. I tutaj powoli zmierzamy do końca biografii tego niezwykłego człowieka.
1: A jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej o Henryku Arctowskim, to gdzie warto zajrzeć, co warto przeczytać?
2: Polecam Państwu biografię, pierwszą biografię Henryka Arctowskiego pod tytułem Henryk Arctowski w świecie myśli autorstwa moich przyjaciółek Katarzyny Domkowskiej i Dagmary Bożek. Zapraszam także na stronę Dagi na Facebooku pod tytułem Polska Literatura Polarna, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o innych sylwetkach polskiej polarystyki, bo to nie tylko Henryk Arctowski, nie tylko Antoni Dobrowolski. A jeżeli interesują Państwa ogólnie wyprawy polarne i chcieliby Państwo zobaczyć, jak one wyglądają, to zachęcam do obserwowania strony sygnowanej moim imieniem i nazwiskiem, gdzie będzie więcej o projektach znowuż z polarnej żywej historii.
1: Moim gościem był Maksymilian Rembisz, historyk polarnictwa i animator żywej historii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Kampus główny.
2: Znamy już laureatów Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zostali nimi Robert E. Hall z Uniwersytetu Stanforda i Michelle Woodford z Uniwersytetu Columbia. Otrzymali tą nagrodę za to, że wykazali, w jaki sposób można przebudować modele ekonomiczne, żeby ożywić politykę stabilizacyjną, a te modele oparli o podstawy mikroekonomiczne.

0: Teraz przed nami kolejny odcinek Przekuć w sukces.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To jest Przekuć w sukces, czyli Przemek Krawczyk i Kamil Kuci. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki. No, pierwszy odcinek z gośćmi. Po tej wakacyjnej przerwie, kiedy stwierdziliśmy, że nie będziemy ludzi ganiać na urlopach.
1: W ogóle, że nie będziemy ludzi bić dookoła siebie.
2: Tak, i nagrywaliśmy te odcinki we dwóch, ale no już najwyższy czas, żeby naszą formułę poszerzyć i wrócić do ciekawych rozmów. No i żeby te wakacje jakoś nadrobić, to dzisiaj mamy nie jednego gościa, tylko dwóch.
1: I proszę państwa, tak oto przedstawiam podcastek, czyli Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
2: No właśnie, to który jest który? Kamil powiedziałeś, że nie ma to znaczenia.
3: Proszę
2: oczywiście
3: bardzo,
2: ma.
3: Jak chcecie, nie, naprawdę, użyjcie nas po prostu. Jak chcecie, jak mam wygodniej.
2: Tak, na pewno jeszcze to sobie rozwikłamy, jak będziemy potem rozmawiać o samym
1: pod koniec, zostańcie do końca.
2: Tak, to jest taki trik, żeby zaprosić, tak, żeby dłużej z nami słuchacze zostali. Nie, ja chciałbym zacząć.
1: Tak.
2: Bo żeby nie, żeby sobie narzucić jakiś taki temat przewodni tej rozmowy, to doszliśmy do wniosku, że porozmawiamy o takiej właśnie modzie na retro, która istnieje w kulturze, w biznesie, wszędzie dookoła nas. I no, ja widzę, że już sam powoli zaczynam się na to łapać, ze względu na wiek, bo gdzieś mi się wydaje, że taki moment, kiedy zaczynamy czuć
1: nostalgię do starych, dobrych czasów.
2: Tak, to są takie już po trzydziestce, tak? No bo to już jest tak, że te nasze, powiedzmy, takie super młodzieńcze lata w stylu nastoletniość czy studenckość już są za nami i zaczynamy tęsknić, ale chciałbym się was zapytać na początek, na ile rzeczywiście my tęsknimy do tego, co się wtedy działo, do tego, czego wtedy słuchaliśmy, w co graliśmy, jakie filmy oglądaliśmy. No, przez to, że nie wiem, nie mieliśmy zobowiązań typu muszę iść codziennie rano do roboty, tylko albo gdzieś tam studiowałem, więc poznawałem ludzi, imprezki, nie miałem obowiązków, mieszkałem w domu, gdzie mogłem wyjść na podwórko i sobie tam czereśnie zerwać z drzewa. No bo to chyba nie do końca jest tak, że kiedyś rzeczywiście coś było lepsze, dzisiaj jest gorsze, bo to w ogóle pojęcie gorsze, lepsze. Tylko jak wy sądzicie, jaka jest ta proporcja, jaka jest ta mieszanka tej nostalgii spowodowanej po prostu tym, że my byliśmy w innym miejscu w życiu wtedy?
3: No nie, no jest absolutna przewaga jednak tęsknoty za młodością, czy dzieciństwem, czy nie wiem, brakiem zobowiązań. To prawie nigdy nie jest tęsknota do czasów, bo gdybyśmy porozkładali te czasy, no na przykład nasze, dziecinne czy nastoletnie, no, to był przecież ogólnie, akurat dzisiaj mieliśmy w innym miejscu rozmowę na ten temat. To był koszmarny w ogóle moment w historii Polski, mimo że była nadzieja i się zanosiło na rzeczy w rodzaju Unii, natomiast 20% bezrobocie i jakby fakt jest faktem, tylko nas to jakoś specjalnie kłopotało, chyba że komuś rodzice tam odpadli od pracy i nie mogli znaleźć, to wtedy tak. Natomiast dominujące jest absolutnie to, a poza tym jeszcze przy okazji, no jest to specyfika absolutna przeszłości, że ta przeszłość jest zawsze dosyć bezpieczna, bo jest raz, że zamknięta, już nic tam się nowego nie wydarzy, przyjmując oczywiście tradycyjne postrzeganie czasu, ja tam będę się tego trzymał. I jeszcze sobie nakładamy na to filtr przy okazji, bo lepiej mieć dobre wspomnienia, nie?
1: Niż właśnie to chciałem powiedzieć, że może niekoniecznie tutaj chodzi o dzieciństwo samo w sobie, bo zawsze jest takie poczucie, nawet jeśli jesteśmy już starszymi ludźmi, którzy mają po 60 lat, to też te lata 40 nawet nasze były świetne, prawda? Ale mam wrażenie, że w momenty, w których nie dzieje się nic złego dzisiaj, później, czyli które dzisiaj odbieramy jako neutralny dzień, zwykły moment w życiu, to potem za jakieś 20-30 lat to będą świetne czasy.
3: Jestem przekonany, że tak będzie.
4: No, nie jestem pewien. Znaczy, znam osoby, które źle wspominały swoje dzieciństwo i jakby cieszą się z tego, że już nie są dziećmi. Tak? Znaczy, znam osoby, które są absolutnie zauroczone faktem, że mają lat 20 parę, 30 parę.
1: Szczerze
4: 40,
1: mówiąc, nie? Ja jestem taką osobą, ale nie wiem, czy to przez to, że nie chcę być człowiekiem, który mówi, ale kiedyś było fajnie. I tak trochę boję się, że może się na tym łapię, że nie wspominam. No, nie mam złych wspomnień z dzieciństwa, ale po prostu uważam, że jest teraz super i nie ma co tęsknić za tym, co było kiedyś.
4: to zależy, co się za chwilę wydarzy, prawda, tak? Znaczy, być może, natomiast faktycznie też znam, no nie wiem, nie jestem pewien, czy na przykład mój ojciec dobrze wspomina swoje lata 40. Mój ojciec, który jest teraz sporo starszy, no a te lata 40 miał, przypadły u niego na przełom lat 80-tych, 90-tych, nie? To dla niego chyba to jednak jest niewesoły czas, ale generalnie co do zasady rzeczywiście jest tak, że ludzie tęsknią za tym bezpieczeństwem przeszłości, tak? Ta niepewność, która zwłaszcza w tak niepewnych czasach, w których teraz żyjemy, przynajmniej pod tą szerokością geograficzną, ale nie tylko, to już jakby ta niepewność jest w zasadzie teraz globalna, tak? Jest rzeczywiście dość diaboliczna i mam wrażenie, że może doprowadzić do niewesołych skutków społecznych.
3: No ale a propos tego, o czym wspomniałeś, to jest to, co mówiłeś, użyłeś sformułowania, te momenty, w których nie dzieje się nic złego, mhm. Nie? Więc
1: właśnie o to chodzi.
3: Oczywiście wyjmujemy z tego wszystkiego jakieś traumy, jakieś, nie wiem, tam śmierć kogoś bliskiego, tylko z takim właśnie neutralne momenty. Takie
1: neutralny dzień.
3: Idziesz do roboty, tak, wiesz, nie jesteś ciężko chory, tak. Nikt z bliskich nie jest ciężko chory, mhm. Nie? Nikt ci złego nic nie zrobił, nie straciłeś roboty, cokolwiek. Nie? Takie po prostu, że jakby doświadczając tego.
1: Dzisiaj tego nie doceniamy, ale docenimy
3: zaraz. Sobie myślisz, no co, nuda dzisiaj jak cholera, jakiś tam beznadziejny, dzisiaj jest akurat piątek, ale no coś takiego powszedniego i to ci nie dostarcza jakichś specjalnych emocji, tylko to jest totalnie konstans, a potem się okaże, że jest coś cieplutkiego z tego. Tak mi się wydaje, wiadomo, nie? To jest indywidualne.
1: Wydaje mi się, że jak nawet świadomie wrócimy do czasów młodości swoich, w których faktycznie, ale tak naprawdę świadomie, że pomyślimy sobie, co sobie wtedy myślałem i wtedy często się zdarzało tak, że dzisiaj był zwykły, nudny dzień i nic więcej nie było tak naprawdę. Nic takiego ekstra, a jednak mimo wszystko ta nostalgia jest. I wydaje mi się, że jest to ponadczasowe. Dobrze, od tego zaczynamy. Nostalgicznie, moi drodzy. Już macie nakierowanie, w jaką stronę pójdzie ta rozmowa, ale mam nadzieję, że zahaczymy trochę wątków biznesowych jeszcze do tego wszystkiego, więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.

0: Korpus główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces i podcastek z dzisiaj razem z nami cały czas.
2: Tak, dużo, tak jest, dużo męskiej, tak. Dużo męskiej energii jest dziś w studiu.
3: Jest testosteron.
1: Another wild male podcast.
4: To jeszcze sprawdzał ceny tam w Turcji tych przyszczepów wszystkich. Ale już panowie, to już ten moment, nie?
2: Bartek, ja cię chcę skonfrontować z taką myślą, która mnie naszła, jak się zastanawiałem nad takim właśnie scenariuszem rozmowy, bo mi się wydaje, że też może nostalgia nasza wynikać z tego, że jak kiedyś byliśmy młodzi i mieliśmy dostęp do jakiegoś filmu na kasecie, to my łoiliśmy ten film pewnie przynajmniej raz w tygodniu i dla mnie taki Tarzan, Król Lew, Shrek 1.
3: Shrek 1, oj tak.
2: No to ja nie wiem, obejrzałem go chyba z 80 razy. Pewnie po prostu miałem kilka kaset, więc wkładałem je do magnetowidu. Jak miałem jakąś książkę, to był akurat dla mnie Harry Potter, a dla kogoś to mogło być coś innego. Przeczytałem każdą część chyba też z 8 razy, nie? Dzisiaj dostęp do tej kultury, ilość tej kultury jest tak ogromny, że czy to nie jest tak, że ta nostalgia po prostu się bierze stąd, że dzisiaj mamy trochę przebodźcowania wszędzie dookoła, a kiedyś tego było po prostu mniej i też trochę może tęsknimy do tych czasów, kiedy mniej musieliśmy tych bodźców po prostu przyjmować, czy... bo ja sobie tak myślę, że chyba kiedyś jednak trochę mi było łatwiej po prostu gdzieś się odnaleźć i
1: to nie jest tak, że po prostu Shrek był po prostu świetnym filmem i wyprzedzającym swoje czasy.
2: Dlatego najpierw do Bartka skieruję to pytanie, ale oczywiście jakby skomentujmy to sobie, bo dla mnie to jest ciekawe w ogóle, taki worek.
4: Tak, i to też niesie ze sobą niewesołe konsekwencje w postaci takiej, że na przykład bardzo ciężko dzisiaj, od jakichś 10 lat, zrobić film, który ma wpływ na wszystkich. To się działo kiedyś,
2: taki,
4: nie?
2: Taki generacyjny?
4: Że rzeczywiście jak ten Quentin Tarantino sieknął te Pulp Fiction, no to się o tym mówiło przez 5 lat i wszyscy to znali i wypadało to znać. No. Dzisiaj jest już stosunkowo niewiele tekstów kultury, które wypada znać. Oskar Rogowski z Napisów Końcowych, z takiego kanału YouTube'owego, ma taką tezę, że ostatnim serialem takim powszechnie znanym, także wszyscy po prostu znają, był Stranger Things, który się właśnie skończył. Może pewnie będą jakieś kontynuacje i coś tam, ale jakby to
2: spin-offy, tak, planują, nie?
4: Tak. No i jak człowiek na przykład pomyśli sobie o takim istotnym filmie z roku 2019, czyli o Parasajcie, nie? Który tam zdobył Oscara, Złotą Palmę w Cannes i tak dalej, no to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle ever.
3: To jest dobry film.
4: Ale zapomniany bardzo, nie? Znaczy, czy on jakoś, nie wiem, żyje w naszych sercach?
3: No właśnie, on nie przekroczył tej bariery generacyjnej, mam wrażenie.
4: Bo nie da się przekroczyć. Bo nie ma czegoś takiego już. Znaczy, w sensie, nasze generacje tak się podzieliły na takie małe bąbelki, że w zasadzie, no jasne, są seriale, które oglądają wszyscy, typu Sukcesja, tak i tak dalej, no nie? Ale trudno o coś takiego, do czego wszyscy się odnoszą od tak, na szybko, nie? Być może Avengers Endgame był ostatnim takim rzeczywiście, wiesz, że to było przeżycie jakoś tam pokoleniowe, tak? Że jednak musimy tutaj w te blockbusterowe uderzyć, nie? Żeby poszukać takiego tekstu, nie? Z książek, nie wiem, Chłopki, I guess, w ostatnią taką książką były, że też wszyscy, no nie? Ale nawet są pojedyncze przykłady, gdzie jestem w stanie wymienić po kilka takich tekstów kultury na rok z lat 90. czy 80., nie? Różnych, filmowych przykładów, muzycznych i tak dalej, nie?
2: Ale czy to oznacza, że jakbyście chcieli ten projekt podcasteksowy kontynuować i nagrywać, nie wiem, za 5, 7, 10 lat, no to będzie wam już trudniej wtedy?
3: Będzie. Będzie. No, my tak naprawdę nagrywamy teraz w dalszym ciągu o czasach, w których istniało jeszcze coś takiego jak monokultura albo monopopkultura. To znaczy tych przekaźników było dużo, dużo mniej. Wracając do tego, o czym mówiłeś oczywiście, więc bardzo łatwo otworzyły się jakieś takie wspólnoty doświadczeń odbiorczych, takich czysto też popkulturowych. Po prostu, bo kanałów jest tyle, bo internet jest jeszcze w powijakach. No, akurat my już zahaczamy o czasy, gdy się rozwinął, no ale lata 90. to tak naprawdę jeszcze przedinternetowe czasy i to na stówkę. Więc trudniej będzie wyjmować rzeczy, które są jakimś takim emblematem danego czasu. No dlatego, że praktyki odbiorcze się zmieniły, dlatego, że wybór... Możemy to nazwać bodźcem, możemy to nazwać liczbą tekstów po prostu, nie? Ale wytworzenie takiej monokultury jest trudne, chociaż wracając do tego, bo cytowałeś Oscara i mówił o tym Stranger Things. Stranger Things się pojawiło już w momencie, gdy ten zanik monokultury był faktem. To znaczy to, że jest bardzo, bardzo trudno, nie znaczy, że coś takiego się nie będzie pojawiać z jakichś powodów. W przypadku Stranger Things na pewno ta jednak wielopokoleniowość, to znaczy różne tryby odbioru, połączenie zajawki na 80s u dzieciaków i połączenie z ich starych, którzy pamiętają 80s i tak dalej, i tak dalej. Więc jest na to szansa, tylko jest to dużo, dużo trudniejsze, nie? Te strzały są rzadkie. Nie ma za bardzo warunków, żeby tworzyły się tego typu teksty, nie? Które będą dla połowy twoich znajomych czymś bliskim zupełnie, przynajmniej połowy.
2: A już nie wspominając o, tak, tym AI slopie, który nas zalewa i w zasadzie to już w ogóle jest takie tsunami, nie? Które nas tym wszystkim trochę przykryje, nie?
1: Oby tak nie było. Zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. facebook.com/radiocampus

0: Kampus Główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Dzisiaj trochę nostalgicznie, dlatego że myślimy o tym, a kiedyś to było. Mam wrażenie, że na tym nasza trochę rozmowa utknęła z podcastexem, z którym teraz rozmawiamy. Coś pozytywnego w takim razie musimy znaleźć jeszcze na koniec naszego radiowego wejścia odnośnie, no co,
2: Ja mam, bo chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem, paradoksalnie, zaprosiliśmy was tutaj i użyliśmy słowa nostalgia już jakieś kilkanaście razy, ale sam wasz podcast i to wy powiedzieliście w jednym z wywiadów, już nie pamiętam którym, ale że on, chcecie, żeby był nienostalgiczny. I zacząłem się nad tym zastanawiać, no bo rzeczywiście nostalgia się wiąże z takim idealizowaniem tych czasów. Mm. Czyli gdyby wasz podcast był nostalgiczny i rozmawiamy o, nie wiem, w jakiejś płycie, w jakimś artyście, jakimś filmie, no to się zachwycamy, jaki on był wspaniały, prawda? A u was jest często zupełnie odwrotnie. I moja żona, którą serdecznie pozdrawiam i powiedziałem jej, że nagrywamy z podcastexem, ona powiedziała, przekażcie chłopakom, że im jednego nie wybaczę, że mi tak zepsuli Mysłowic.
3: No to czy my to pisaliśmy?
4: No właśnie.
2: Bo to jest po prostu płyta mojego życia. Słuchałem tego właśnie na tej wieży już ileś tam set razy, a wy zaczęliście omawiać te teksty. I ja teraz jak słucham tego Mysłowic i zaczynam analizować te teksty, rzeczywiście na takim jakimś metapoziomie, już nie mogę tego słuchać.
3: No, ale wiesz, no pozdrowienia dla twojej małżonki. Natomiast
2: to jest Wałbrzycha swoją drogą.
1: Ona powinna podziękować chłopakom.
3: Właśnie, że uratowaliśmy.
1: Dokładnie.
3: No to nigdy nie był zespół, który by tam, wiecie, walczył o literackiego Nobla, nie? To nawet ma swój urok momentami. To znaczy to, że to jest takie koślawe i że te frazy, no gdzieś tam też pamiętamy, tą długość dźwięku samotności, co każdy pewnie potrafi zacytować.
2: No na karaoke, no to możesz wziąć randomowego człowieka w w takim wieku jak my i on jest w stanie wziąć mikrofon i zaśpiewać, no. Nie, nawet jak nie ma tekstu przed sobą.
3: No i to też tak na marginesie był zespół, który mam wrażenie łączył różnych, bardzo różnych odbiorców, nie? Trochę funkcjonował jako zespół rockowy, trochę jako głównonurcowy, popowy już na pewno na wysokości miłości w czasach popkultury. To też było inne, to już nie oceniam czy lepsze czy gorsze. No, ale wracając, nie my pisaliśmy te teksty, nie my pisaliśmy tę muzykę, że nie nasza wina.
2: Ale tak. Żeby zadać wam pytanie, to czy wy celowo, jak omawiacie jakiś wątek, to staracie się, żeby to było nie nostalgiczne, tylko krytyczne?
3: No, nie.
5: Takie było założenie początkowe, tak? No bo my trochę się odbiliśmy od czysto nostalgicznych twórców YouTube'owo, tam powiedzmy podcastowych, których analiza krytyczna lat 90. polegała na tym, że czy pamiętacie to, czy tamto, tak?
2: No
5: że,
2: dokładnie.
5: Były karteczki i było fajnie, nie? No i my mieliśmy takie założenie, że to będzie nienostalgiczne, ale okazuje się, że nawet treści nienostalgiczne, czyli patrzcie, jak było słabo, było kiepsko. Nawet takie treści są odczytywane nostalgicznie, dlatego, że to było kiepsko, jasne, ale miałem 7 lat i zbierałem naklejki z gumy turbo, tak, te karteczki. Więc nie da się tego do końca zrobić. No to też pokazuje przykład, ja bardzo polecam taki eksperyment, zrobić jakiś, o nim mówiłem już chyba, żeby wejść na YouTube'a i zobaczyć jakiś stary polski mecz, jakaś polska liga, jakiś Groklin Grodzisk Wielkopolski kontra Amika Wronki, tam 0-0, nie? Jakiś koszmar taki zupełnie, naprawdę człowiek zasypia na skrócie, nie? I jakby polecam zobaczyć komentarze tam, nie? I że kiedyś była piłeczka, fajnie było. Nie, to jest obiektywny fakt, że nie było fajnie. Polska dostawała w cymbał po prostu, reprezentacja Polski od każdego, albo prawie każdego. Jakiś smutny mecz z Izraelem po prostu, gdzie tam, nie wiem, Kowalczyk coś tam, jakąś czerwoną kartkę za kłótnię z sędzią, nie? I tam ludzie piszą, ale było
3: Kosecki,
5: ekstra.
3: Kosecki.
5: Tak, ale tam Kowalczyk chyba za nim poszedł. Tak? Tam więcej kartek było. No. Tam było, tam się działo, nie? W każdym razie polecam kiedyś zobaczyć komentarze, Kosecki też. Bo rzeczywiście ludzie wzdychają do jakiegoś naprawdę, z takiego smutku, że o Jezus, nie? Więc do wszystkiego mogą ludzie tęsknić, również do koszmarów obiektywnych.
3: Tak, ale to masz rację, że faktycznie to początkowe założenie było takie, nie że my staramy się o rzeczy jakieś tam randomowej mówić krytycznie, tylko że raczej wybieramy rzeczy, które będą nam pomagać w odbrązowieniu lat 90. Tak, wobec tego właściwie, właśnie przemysłu nostalgii takiego właśnie, wtedy to coś tam. To tak, rzeczywiście my gdzieś się wyłoniliśmy w kontrze, ale to poszło potem swoim torem i na pewno nie jest tak, że jak bierzemy coś, co nas interesuje na warsztat, to że staramy się po prostu jechać, bo łatwiej jest cisnąć cisnąć, niż coś chwalić, też tak językowo, bo to prawda. Mhm. Ale nie, to nie, staram się nie być tacy tendencyjni, nie? Tylko po prostu czasem tak wychodzi, bo niektóre rzeczy były dosyć złe.
5: Plus jesteśmy takie przekorne chłopaki, że lubiamy, tak, odwołując się do kardynała Dziwisza, gdzieś tam się lubujemy w tym, żeby chwalić teksty kultury, które są uznawane za kiepskie i krytykować te, które są uznawane za dobre, ale też nie na siłę, nie? Tak, żeby nie było, że tam szukamy specjalnie. No ale jak na przykład wróciliśmy niedawno do tego, do filmu Gulczasa, jak myślisz, no to przecież to byłaby nuda, gdybyśmy po prostu gdybyśmy walili w niego po prostu przez całą audycję. No bez sensu, już wszyscy, kto miał się powiedzieć, co się powiedział, tak? I postanowiliśmy poszukać czegoś innego, jakiegoś innego spojrzenia na ten film. I to dotyczy też, no w jedno właśnie Namysłowic, kolej na odwrót, nie? Że jakby to jest trochę święty zespół w Polsce, nie? Że tak rzeczywiście...
2: No,
5: taki
2: pomnikowy.
5: Tak, przyznam, że to chyba ja byłem radykalniejszy, ale też dlatego, że nie znałem tej płyty wcześniej po prostu, nie? Ja nie znam, więc ja się po raz pierwszy z tymi tekstami, z większością z nich, no bo to tam single to kojarzyłem, ale z tymi tekstami z płyty nieznanymi, ja się pierwszy raz w ogóle zetknąłem. Byłem zaskoczony po prostu tym, jak to wygląda. Gdybym to znał, no to ten, z kolei pewnie jakby dzisiaj ktoś, nie wiem, odsłuchał Skandal Molesty po raz pierwszy w życiu w 2026, no to pewnie te wnioski byłyby nieciekawe, no bo wszystko jest strasznie prostokątne. No nie, ja to troszkę lat, nie słuchałem tego wtedy, nie, ale parę lat to znam, no i przymykam oko jednak mimowolnie, nie, więc tu byłbym trochę bardziej litościwy, no bo nie oszukasz swojej głowy, nie.
2: Ale już sport tego, jakby ktoś sobie puścił to dzisiaj, to są piosenki, które wciąż jakby fresh dla mnie są, nie?
5: I... grubsza. To jest taki numer o tej, o II wojnie światowej. O Jezus, taki freestyle z Wujkiem Samozło.
2: Musiałeś akurat te ze wszystkich wybrać, tak. Te, którą ja, jak Spotify da taką możliwość, żeby piosenkę ukryć, że jak się leci cała płyta, to może przeskoczyć. To akurat ten nie jest taki wyszarzony. No rzeczywiście nie jestem w stanie.
3: I na tym wniosku zakończymy wejście antenowe, więc dziękuję wam bardzo serdecznie antenowo. Zaraz się będziemy słyszeć wszyscy w podcaście. A razem ze mną oczywiście, jak zawsze, Przemek Krawczyk.
2: Kamil Kuć.
3: I razem z nami Podcastex, czyli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.

Na tym kończymy dzisiejszy kampus główny. A gdybyście chcieli zobaczyć tablicę poświęconą Henrykowi Arctowskiemu, to jest ona na krakowskim Przedmieściu przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: to promocja.
1: Nowy sezon w Radio Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę

107.1 FM.

Głosy. Campus. Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od

Kocham kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

mikrofon w łapie, czego nie łapiesz? Mikrofon w łapie, czego nie łapiesz? Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja O Jewelry. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.

Nanga i Soprano, 4 minuty po 15 w Radio Campus. W ten sposób zaczynamy normalnie o tej porze. Bartosz Perguł, witam w nowym tygodniu. Zostańcie ze mną przez te 2 godziny. Trochę pokażę wam, co w Warszawie w tym tygodniu w kulturze.

0: Kultura w mieście.
1: Dzisiaj zaczniemy tanecznie, a to dlatego, że właśnie taneczny spektakl jest do zobaczenia w Nowym Teatrze w tym tygodniu. Dokładniej zobaczycie go w sobotę, niedzielę lub poniedziałek. To wszystko w ramach festiwalu Kultura Dostępna, a więc również z audio... Kultura Bez Barier, a więc również z audiodeskrypcją. A co to za spektakl? Kolekcja prywatna Claude'a Barduil. To opowieść po kulturze w... Oprowadzenie po kulturze francuskiej, po postaciach emblematycznych, ale może polskiej publiczności nie aż tak dobrze znanych. Marguerite Duras na przykład będzie tam przedstawiona, czyli pisarka i scenarzystka filmowa, nagradzana w latach 80. Chantal Akerman również się pojawi, belgijska reżyserka filmu Jean Dillman, Bulwar Handlowy 1080 Bruksela. Film legendarny, ale jeden z tych trudniejszych do obejrzenia. Nie, żeby był aż tak mało dostępny, ale po prostu długi, spokojny i pokazujący codzienność życia zamkniętego w domu, a więc raczej taka medytacyjna opowieść. Ale to w kinie, a w teatrze wszystko to ma być pokazane za pomocą tańca i choreografii. Barduila właśnie i Grudziński, a do tego aktor z zespołu Nowego Teatru, a więc Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Ewelina Pankowska i Magdalena Popławska. Jeszcze tej rzeczy nie widziałem, ale tak samo jak wy mam na to okazję w ten weekend. Kolekcja prywatna do zobaczenia w Nowym Teatrze. Nieco mniej tanecznie, ale myślę, że też ciekawie i też w ramach 14. Festiwalu Kultura Bez Barier będzie w Teerze Warszawa. Tam spektakl Powerplay, spektakl, w którym po raz kolejny w zasadzie, bo tydzień po tygodniu podobna konwencja w Teerze, na scenie pojawiają się dzieci, ale tutaj nie licealiści, tak jak ostatnio przy okazji Dryfu, ale młodsze dzieci tutaj w roli aktorek i aktorów, ponieważ w Powerplay to przedstawienie o relacjach właśnie dzieci i dorosłych i o dorosłości jako procesie przybierania ról, maskowania i cóż, trochę udawania może, takiego udawania, że kimś jesteśmy, aż to stanie się prawdą. Czy w momencie, pytają też twórcy, gdy polityczni przywódcy, niektóre, nie wskazujmy palcami, zachowują się jak dzieci, czy właśnie w dzieciństwie jest coś, dzięki czemu możemy nasz świat zrozumieć lepiej? Cóż, jeżeli was to nurtuje, no to już od 15 przez kilka kolejnych dni i cały weekend możecie Powerplay zobaczyć w Teerze Warszawa. Przy Marszałkowskiej 8 Samara Hersz jest twórczynią tego spektaklu. No i cały czas teatralnie, ale tym razem nie o nowości, bo w Teatrze Studio... Możecie w ten weekend zobaczyć Empuzjon. Bardzo fajna rzecz, ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Śląskim i adaptacja sceniczna opowiadania Olgi Tokarczuk. Mieczysław Wojnicz, młody kuracjusz, przyjeżdża do sanatorium i na scenie w takich oparach dymu, w leśnej, nieco surrealnej scenografii, w Sokołowsku dzisiejszym, czyli Gobersdorfie, będzie Wojnicz rozwiązywał zagadkę kryminalną, chociaż bardziej będzie zagłębiał się właśnie w opary tej tajemniczości początku XX wieku. Bardzo fajna rzecz, taka typowo teatralna, że tak powiem, żadnych udziwnień, po prostu ciekawa historia opowiedziana przez świetnych aktorów. Empuzjon w Teatrze Studio, do zobaczenia w ten weekend. Tyle jeżeli chodzi o teatr, wracam do was za chwilę, bo nie samym teatrem człowiek żyje. Wcześniej problem, słyszymy się za moment.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Kultura w mieście.
2: Bardzo ciekawe wydarzenie artystyczne już dziś, a więc o 19:00 cały czas możecie zdążyć dojechać do domu, coś zjeść i wybrać się do kina Iluzjon, żeby zobaczyć instalację Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego. Instalację, która już w listopadzie będzie prezentowana w pawilonie polskim na 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Do Wenecji wybrać się trochę trudniej niż na Mokotów do kina Iluzjon, więc okazja jest naprawdę fajna. A no, tak to zostało właśnie pomyślane, żeby projekt, który Polskę będzie reprezentował, wcześniej polska publiczność miała okazję zobaczyć. Projekt nazywa się Języki z wody i jest koprodukcją wielu, wielu osób. Natomiast chodzi o pokazanie chóru w ruchu, który składa się z osób słyszących i głuchych, który w projekcie jest punktem wyjścia. Dźwięk i taniec jest punktem wyjścia do eksperymentów z interpretacjami pieśni i zawołań wielorybów, żeby pokazać właśnie dźwiękowy aspekt świata podwodnego. To jest również metafora i w ogóle opowieść o głuchości. No, Daniel Kotowski od lat już tworzy projekty, które właśnie społeczność głuchych reprezentują. Wszystko to w polskim języku fonicznym oraz polskim języku migowym. Projektu nie widziałem, ale bardzo chętnie zobaczę go w Warszawie, bo do Wenecji pewnie jak większość z was się nie wybieram. A okazja dużo bliżej, bardzo, bardzo fajna. No ale dobrze, zostawmy instalację artystyczną. Również dziś dwie okazje książkowe. Pierwsza z nich to wydarzenie w kafe Turnus, spotkanie z książką w wydawnictwie, znaczy książką wydawnictwa Bęc Zmiana, antologia Polski komiks lesbijski. Wydarzenie poprowadzi Olga Wróbel, czyli recenzentka, pisarka, no i sama w sobie rysowniczka komiksowa, a razem z nią naprawdę szerokie grono rozmówczyń, bo i teoretyczki, i rysowniczki, i działaczki społeczne, i kuratorka wystawy Beata Sosnowska. Wszystko to, żeby zaprezentować antologię, w której twórczość 20 queerowych autorek komiksowych i z tego starszego, i tego najmłodszego pokolenia z ostatnich dwóch dekad zostaje zaprezentowanych. Bardzo fajna rzecz. O 19:00 z kolei również queerowo, bo będzie spotkanie premierowe z Michałem Witkowskim. Rozmowę prowadzi Katarzyna Janowska w Nowym Teatrze. To wszystko o książce Substancja Michała Witkowskiego, czyli pierwsza po autobiografii Witkowskiego, tutaj cudzysłów, książce nagrodzonej przez Nikę i nagrodą imienia Mickiewicza. Cofamy się w przeszłość do roku 1770 i opowieści o Sodomie i Gomorze, jak piszą organizatorzy wydarzenia, gdzie Anna Potocka pociąga zręcznie za sznurki. Historyczna rzecz, w sztafarzu historycznym w każdym razie Substancja. Książkę możecie przeczytać, to już, że tak powiem, we własnym czasie, natomiast możecie też wpaść dzisiaj o 19:00 do Nowego Teatru i z autorem oraz Katarzyną Janowską o Substancji porozmawiać. I na koniec jeszcze wrzucę czwartkowe wydarzenie w ramach cyklu spotkań Background Check w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Można porozmawiać ze wschodzącymi polskimi architektami i architektkami. Rozmowa o tym, czym architektura dzisiaj ma być, czym może być. Rozmowa o fajnych projektach, które pokazują, że ta dziedzina naprawdę nas otacza w sensie jak najbardziej fizycznym i warto lepiej ją zrozumieć. Here we go again.

0: Dizzy Rascal, See You Dance w 3:30 w Radiu Campus. Wiecie, co to znaczy? Pora dowiedzieć się, co nowego w świecie nauki. Emilia Młynarczuk jest i opowie.
1: Serwis akademicki.
2: Laureatami tegorocznego ekonomicznego Nobla zostaje Robert Hall i Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Doktor habilitowany Łukasz Goczek wyjaśnia, co zostało wykazane przez naukowców.
3: Tegoroczni laureaci w dziedzinie Nagrody Nobla z Ekonomii poświęcili swoją pracę przede wszystkim stabilizacji makroekonomicznej. To jest to, co wykonują banki centralne, starając się trzymać inflację i bezrobocie na niskim poziomie. I w obu przypadkach, aczkolwiek są to, że tak powiem, oddzielne dziedziny, to jednak takim kluczowym elementem tego są oczekiwania, zarządzanie tymi oczekiwaniami, to jak my, społeczeństwo, podchodzimy do tego, jak będzie wyglądać polityka pieniężna, jak powinna być zarządzana w taki najlepszy możliwy sposób, żeby uniknąć fluktuacji, uniknąć recesji, uniknąć nadmiernych boomów.
2: Najważniejsze było więc to, aby zmodyfikować dotychczas znane modele ekonomiczne, aby polityka gospodarcza znów stała się skuteczna. 28 przedstawicieli Politechniki Warszawskiej znalazło się w tegorocznej edycji zestawienia World's Top Scientists. Ranking przygotowany przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier prezentuje naukowców, których dorobek i publikacje mają istotny wpływ na rozwój światowej nauki. World's Top Scientists obejmuje dwie listy. Pierwsza uwzględnia całokształt kariery naukowej, a druga opiera się na danych bibliometrycznych z ostatniego roku kalendarzowego. Na liście dotyczącej całej kariery naukowej znalazło się 76 badaczy z Politechniki Warszawskiej, w tym 10, którzy nie byli uwzględnieni w ubiegłorocznej edycji. Oczy inżynierów kosmicznych znów są skierowane w stronę Księżyca. Menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski z NASA podkreślił w studiu PAP, że kolejnym krokiem nie jest podróż na dzień lub dwa, ale pozostanie tam na dłużej. Jak wyjaśnił, z tymi śmiałymi zamierzeniami dłuższego pobytu na Księżycu wiąże się jednak wiele wyzwań.
4: Tam jest kilka niesamowitych wyzwań. Pierwsze to, żeby zrobić tą bazę, żeby tam przetrwać dzień i noc, co jest potwornie trudne, dlatego że no kilka dni można w czasie dnia, bo ten dzień jest 14 dni, noc 14 dni, ogromna różnica jest temperatur, bo nie ma atmosfery na Księżycu, która wyrównuje zawsze te temperatury, więc jest minus 130 w nocy, plus 130 w dzień w Słońcu. Także te cykle termiczne, poradzenie sobie z tym, żeby ta baza utrzymywała astronautów przy życiu, żeby maszyny funkcjonowały przez te cykle i te różnice temperatur.
2: Dodał także, że początkowo w takiej bazie zamieszka kilka osób, ale później będzie ich więcej, już nie tylko astronauci, ale i naukowcy, a może i turyści. Jego zdaniem baza może stać się czymś w rodzaju międzynarodowej stacji kosmicznej w wersji księżycowej. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl. Do końca tygodnia trwa wystawa z okazji 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspozycja prezentuje SGH jako uczelnię, która od 1906 roku kształci kolejne pokolenia liderów i liderek życia gospodarczego oraz społecznego, łącząc tradycję z nowoczesnością, a działalność naukową z praktyką gospodarczą. Ukazuje również dokonania szkoły przez pryzmat związanych z nią osób, przede wszystkim ich dorobek intelektualny i zawodowy. Wystawa plenerowa będzie dostępna dla zwiedzających na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki do 14:30 w niedzielę.
1: Korki.
0: A ja mogę potwierdzić, że o tej wystawie trochę więcej usłyszycie w kampusie o 12:30 w czwartek. Ale przejdźmy do korków. Naprawdę solidny jest na Wisłostradzie, jeżeli jedziecie na północ. Tutaj jeszcze przed Mostem Łazienkowskim zaczyna się zator i trwa, hu, hu, hu. No tak do Zamku Królewskiego mniej więcej. Sam w nim stałem jakieś 2 godziny temu, ale patrzę na mapie, że on nie ruszył się. To znaczy rusza się cały czas, ale cały czas w wolnym tempie. Również sporo samochodów przy metrze Wilanowska oraz na ulicy Chynka przy skrzyżowaniu z Aleją Krakowską. Tam rzekomo nawet jakaś stłuczka, która nie ułatwia i tak zatkanemu przecież regularnie fragmentowi miasta. Również korki na Wawelskiej, przy rondzie ze Słańców Syberyjskich, na Alei Solidarności, na zjeździe w Nowy Zjazd, no, super to powiedziałem, i przy rondzie Radosława. Tutaj zwłaszcza jeżeli z Jana Pawła wjeżdżacie na rondo, no to tam chwilkę wam to zajmie.
1: Pogoda.
0: Chłodno. Skończyło się babie lato, mamy jesień pełną parą. Dzisiaj 10 stopni, odczuwalne trochę mniej, takie 7-8. W nocy nawet do 5 ta temperatura spadnie i może trochę rano popadać, ale raczej bez ulewnych jesiennych deszczów jeszcze. Kolejne dni również chłodne, raczej nie nastawiajcie się na temperaturę wyższą niż 12 stopni, chociaż na szczęście jutro może przynajmniej być słonecznie, to znaczy takim słońcem wychodzącym zza chmury, gorzej w środę, bo tam już ma zacząć padać. Cóż, kurtki wyciągnięte, bluzy przygotowane, czas je pozakładać.
1: Akademickie Radio Campus.

Co za numer? Chasing Status i Little Sims z numerem Carnage. Wybitny głos Little Sims razem z drum and bassowym podkładem od Chasing Status. Wow, wow, wow. Tak, słyszałem właśnie po raz pierwszy i jestem zachwycony. Możecie dać znać, czy wy też, by the way, bo nasze SMS-y są cały czas otwarte. Linie telefoniczne nie. John Hopkins teraz i Imogen Heap z Reckoning, a ja później wracam do was z kolejną garścią ciekawości.

0: Broken Hip, John Hopkins, Reckoning. A teraz przenosimy się do polskiej muzyki i trochę cofamy w czasie, albo celebrujemy teraźniejszość, ponieważ magazyn muzyczny dzisiaj o 19, ale również do posłuchania każdy w zasadzie odcinek z muzyczną rozmową w formie podcastów. No i w ten sposób można wrócić na przykład do rozmowy Kasi Rodek z Kubą Karasiem o jego najnowszej, pierwszej solowej, jakimś cudem, płycie. Fragment dla was, całości posłuchacie w podcastach Radia Campus.
1: Kuba, jak u siebie w kampusie, mam wrażenie, że po prostu znamy się lat tyle.
2: Wiesz co, z jednej strony tak, od kiedy zmieniliście siedzibę i trzeba przejść przez faktycznie prawdziwy kampus Uniwersytetu Warszawskiego, tak? To nie powiedziałem jak u siebie, bo ja nigdy nie studiowałem, więc patrzę na tych ludzi zdeterminowanych, żeby zdobywać wiedzę tutaj, a ja się wygłupiam, no.
1: A tak czytasz po ich twarzach, że są zdeterminowani, bo ja tak różnie mam nieraz.
2: No dobra, niech będzie, no.
1: Ale wiesz, nie przyzwyczaję się, na Bednarsku wracamy za jakiś czas.
2: Tak, a okej.
1: No, ale tam też będzie duży budynek, też będzie dużo ludzi.
2: No ja wiem, ale to nie miałeś tych studentów wszystkich po drodze, to jest dla mnie takie pyszące zawsze, że wiesz, na ich teren wchodzę, nie studiowałem.
1: No co ty? Przecież ty jesteś Kuba Karaś, pomyśl, wiesz, nie, klana do przodu. No,
2: znasz mnie już trochę, wiesz, że tak nie jestem.
1: No z bara nie ściągniesz kogoś?
2: Przynajmniej nie o tej porze dnia,
1: No tak, no tak. Spotykamy się w tym pięknym momencie, bo twój album solowy, i to ostatnio też o tym rozmawialiśmy, że trudno mi trochę uwierzyć, że to jest twój pierwszy taki solowy, własny.
2: No a i nawet i tak nie jeszcze. Bo już są goście i współpracę, więc pierwszy taki solowy nie jest. Ten taki pierwszy solo, free solo możemy powiedzieć, to może jeszcze nadejdzie. Ale tak jest, tak jak mówisz.
1: Miłość to nie wojna, tak się nazywa album, który właśnie się ukazał. I ja, robiąc sobie taki mały remanent w głowie, pomyślałam sobie, że na albumie jest gościów trochę, ale ja tak trochę z pamięci, ja trochę notowałam sobie, z kim ty, mój drogi, współpracowałeś, bo oczywiście The Dumplings, Karaś Rogucki, no to są takie duże, że tak powiem, rzeczy, ale my mamy w bazie twoje współprace Cats & Dogs, z Astmą, z Holakiem, z Anią Szlagowską, remix Kiwi gramy twojego autorstwa, remix albo inaczej, to chyba było
2: Wodeckiego.
1: Tak, tak. Z Marceliną pamiętam, chyba epka to była.
2: Całą płytę.
1: Tak, tak, tak. Jan Rapowanie i pewnie jeszcze mi się nie zmieściło na karcie wiele innych osób. Strasznie dużo się dzieje w twoim życiu, wypominając młodym.
2: Zresztą, no, lubię to, co robię, więc to dość naturalnie tak przychodzi i pytanie, czy coś nie tak?
1: Nie, ja sobie też takim szłam tokiem myślenia, że z tyloma osobami na różnych poziomach współpracowałeś i dlaczego dopiero teraz pod własnym imieniem, nazwiskiem Miłość nie wojna wychodzi? Ty to masz takie rozkminki, że za późno, za wcześnie, albo...
2: Nie, myślę, że dopiero zacząłem być gotowy chyba na taki album i żeby zmienić trochę swoją rolę w zespole z tego, wiesz, instrumentalisty, producenta na to, żeby trochę bardziej na front wejść, to trzeba się czuć gotowym i ja myślę, że dopiero teraz się czuję gotowym po tych wszystkich, tak jak powiedziałeś, współpracach, doświadczeniach. I też w głowie coś musi się przestawić. I też uważam, że teraz zrobiło się na to miejsce, bo zrobiliśmy 3 albumy z The Dumplings, 3 albumy z Rogucem. No i pytanie jest takie, co dalej? I gdzieś tak naturalnie zawiało mnie w stronę, że tak powiem, solowego albumu, bo też na to się umawialiśmy z Justyną już bardzo dawno temu, że każdy z nas wyda solówkę przed tym, zanim Dumplings wróci. Więc to jest taki idealny moment, tak się złożyło.
1: Zaraz będę pytywać o Justynę i jej solowe rzeczy, ale skupię się na tobie, twoim albumie. Miłość to nie wojna. Rozmawialiśmy przy singlu Obejmij mnie, pamiętam, to już jakiś czas temu. I jak teraz siadłam do całego albumu i słuchałam go, pomyślałam sobie, że, znaczy w moim odczuciu, za mało ciebie tam wokalnie.
2: Za mało.
1: Takie miałam odczucie.
2: To dobrze powiedziałeś, że za mało. Mogłeś powiedzieć za dużo.
1: Za dużo. Na swoim albumie jest ciebie za dużo.
2: za mało, bo wiesz co, ja odkrywam dopiero tą przestrzeń gdzieś i tak trochę klamrą ta płyta się zamyka, bo otwiera się jakby... Pierwszy singiel jest Obejmij mnie. Ostatni focus track to miał być Kiedy czuję serce ból, ale na to jeszcze zostawię małą niespodziankę, bo jednak Enjoy Game Over w dniu dostanie się potwierdzenie, że wyjdzie animacja bardzo ciekawa. W takim stylu trochę, jak opowiadałaś o swoim synu przed, to jest taka stylowa, bo ta artystka robiła klip dla Sueli, z Rajeszem Urt też kiedyś. I chodzi o to, że wiesz co, ja bym chyba nie uciągnął całego albumu wokalnie, tak mi się wydaje, na tym etapie jeszcze, ale pracuję nad tym i myślę, że już kolejne kroki będą w tę stronę, że ta ostatnia piosenka na płycie trochę zapowiada już kolejny album. Tak sobie o tym pomyślałem, więc powoli.
1: Poza anteną mówiłam ci, że jest jeden numer, że czuję niedosyt, że jest za krótki i to jest właśnie Kiedy czuję serca ból, ostatni track.
2: Że mógł być dłuższy, tak?
1: Tak. Bo na przykład 40 jest jakiś taki, na nie, chyba niecałe 3.
2: To jest piosenka, która powstała w ogóle w Barcelonie podczas takiego obozu songwritingowego mojego publishera i tam poznałem Scotty DK, który ma na imię Abel. I to była taka sytuacja, że trochę mieliśmy niejasno rozpisane role podczas tej sesji nagraniowej i ja się zawsze lepiej czuję jako producent, a okazało się, że Abel jest producentem, a ja jestem wpisany jako artysta. Więc zostałem niejako przymuszony do tego, żeby zaśpiewać i zacząłem tak fajnie muzyczne rzeczy wychodzić, ten pomysł gdzieś tam zaczął nabierać jakichś takich kształtów, że ja pomyślałem, no dobra, nie będziemy marnować przecież popołudnia w Barcelonie słonecznej w już fajnym studio i też super przelody są złapaliśmy, więc stwierdziłem, że coś tam pośpiewam i odkupałem jakieś swoje zapiski tekstów i też ta piosenka tak powstała. I on mnie do tego jakoś tak pchnął i pierwszy raz usłyszałem swój wokal w ogóle tak brzmiący. Więc to jest ciekawe, bo zaczęło się trochę od Obejmij Mnie i no ja słyszę na przykład swój progres wokalny między jednym a drugim utworem i takiego więcej pewniaka trochę, więc ty jak pytasz właśnie o to, że mało z mojego wokalu na tej płycie, to oswajam się z tym. Myślę, że confidence is competence, więc jakby sam, wiesz, jakiś trening taki wokalny i też wiara w to, że mogę śpiewać i że to będzie jakoś brzmieć sensownie, to też jakby się otwiera, więc ten album, tak jak się mówi, że pierwszy album nagrywa się całe życie, to mniej więcej to jest tego typu sytuacja i dlatego jest taki eklektyczny i pomieszany, bo dużo jest piosenek, które chciałem bardzo wrzucić na tą płytę i mają na przykład po, nie wiem, 4-5 lat, no ale nie czuć, żeby się zestarzały. No byś miała na przykład strzelić, która piosenka jest jakby pierwsza powstała na tą płytę.
1: Och, wiesz co, ale to jest trudne pytanie, bo ja słuchając albumu, myślałam sobie też w ogóle filmowo jakoś, zaraz ci o to zapytam, ale ja myślę, że...
2: Znaczy dobrze, że nie jesteś w stanie tego określić, jasno. Bo naprawdę na tej przestrzeni to łatwo jest zrobić coś takiego, że te piosenki mogą się zestarzeć po prostu i tak utworów, które myślałem, że na płycie wylądują jest dużo więcej.
1: Ale to powiedz mi, bo jestem teraz strasznie ciekawa. Jestem spokosowana już na tym, która najstarsza.
2: Przedostatnia z Karoliną Artymowicz.
1: Okej, okay, dobra.
2: To powstało jako pierwszy z myślą dobra. O albumie. I też dużo odrzuciłem z płyty, bo miało być więcej utworów, ale stwierdziłem, że to będzie taki core, a o reszcie pomyślimy.
1: Zagrajmy w tym momencie coś z twojego albumu świeżutkiego, Miłość to nie wojna i zaraz wrócimy do wątków różnych.
3: Normalnie o tej porze.
0: Do tych wątków, a i owszem, wrócili. Wrócili, chociaż nie usłyszycie rozstrzygnięć teraz za chwilę, to możecie w każdej chwili włączyć sobie najnowszy odcinek podcastu Magazyn Muzyczny, gdzie reszta rozmowy Kasi Rodek z Kubą Karasiem. To był fragmencik, zajawka, ale polecam Magazyn Muzyczny w tej podcastowej formie serdecznie. Polecam też go na żywo, bo już dzisiaj o 19:00 kolejne wydanie, a tam słyszałem rozmowę z Emadem. Także zostańcie z nami albo zasubskrybujcie i bądźcie na bieżąco z nowymi rozmowami o najnowszych albumach polskich muzyków, których i my lubimy, i wy lubicie. Wiemy, jak to jest. Tymczasem Kuba Karaś i numer ciebie i mnie, żeby też tej rozmowie stała się zadość i sprawiedliwość.

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną gościni Maria Wachowicz z Fundacji Avalon. Cześć.
2: Cześć. Dzień dobry.
1: Tak, dzisiaj spotykamy się porozmawiać o naprawdę dużej grupie, o dzieciach, których jest aż 500 000, a które, chociaż o neuroatypowości wśród dorosłych ostatnio, myślę, dowiedzieliśmy się bardzo dużo i temat faktycznie przeszedł, zmienia się też nastawienie po prostu ludzi, no to pytanie, jak zmienia się w klasach, jak zmienia się w szkole, jak dotyczy on dzieci i czy mowa o osobach, o których cały czas mówi się, że rozwalają lekcje, że są dziwne, że nie mogą może usiedzieć w miejscu. Kim są dzieci neuroatypowe w polskich szkołach?
2: Tak, no to w ogóle myślę, że najpierw możemy zacząć w ogóle od tego, czym ta neuroatypowość jest, bo to jest określenie różnych sposobów funkcjonowania i przetwarzania informacji przez mózg. Może to dotyczyć osób z spektrum z autyzmu, z ADHD, dyslekcją czy zespołem Tourette'a i dla dziecka to może oznaczać po prostu inny sposób odbierania bodźców, regulowania emocji, koncentracji czy komunikowania swoich potrzeb. I rzeczywiście ta neuroróżnorodność nie jest widoczna często na pierwszy rzut oka i nie każde dziecko neuroatypowe ma formalną diagnozę lub orzeczenie, co też może być trudnością. I tak się mówi, że w polskich szkołach...
1: I łatwo w ten sposób trochę pominąć te wszystkie udogodnienia szkół specjalnych, kiedy się tej formalnej diagnozy nie ma, no to jest taki niebezpieczny moment, w którym się, prawda, jest ocenianym, a trochę można nie rozumieć w ogóle, skąd się biorą te kłopoty.
2: Tak, często po prostu, jak brakuje nam wiedzy, to na pierwszy rzut oka wysuwają się takie stwierdzenia, że ktoś jest niegrzeczny, że ktoś nie słucha, że nie może się skupić, że ciągle się wierci i zamiast po prostu zrozumieć potrzeby dziecka i zrozumieć, czego ono potrzebuje w takim procesie edukacji, to oceniamy i zamykamy je w jakichś naszych wyobrażeniach, co też jest bardzo krzywdzące. Dlatego my w Fundacji Avalon staramy się to zmienić, prowadząc działania mające na celu edukowanie właśnie na ten temat.
1: Na pewno prowadzicie też pomarańczowy telefon wsparcia, więc jeżeli jesteście rodzicem dziecka neuroatypowego, to możecie zadzwonić pod 530 001 130 i pogadać o sytuacji w szkole. A zapytam jeszcze ogólnie, no to czego dzieci neuroatypowe w szkołach dzisiaj potrzebują, zwłaszcza, że mówimy o bardzo dużej grupie?
2: Tak, myślę, że przede wszystkim zauważenia ich, że to wcale nie wynika z tego, że one właśnie są, tak jak często je oceniamy, niegrzeczne, niesforne, nie mogące się skupić, tylko że to wynika właśnie z tej neuroatypowości. I myślę, że takiego zrozumienia, otwartości, przyjęcia, ale też na przykład edukacji włączającej, czyli edukacji, która jest przystosowana do każdego ucznia i która odpowiada na potrzeby każdego ucznia, nie tylko tego, który tych specjalnych potrzeb nie ma.
1: Powiedziałem na początku, że jeżeli chodzi o neuroróżnorodność wśród dorosłych, to chyba mamy coraz większą świadomość. A czy w polskiej szkole, twoim zdaniem i z twojej praktyki, coś się zmienia na dobre?
2: Tak, wydaje mi się, że się bardzo dużo zmienia na dobre, szczególnie, że w ramach kampanii Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka, tak brzmi tytuł naszej właśnie najnowszej kampanii o neuroróżnorodności. Z racji tej kampanii przeprowadziliśmy badanie na rodzicach, którzy albo mają dziecko z neuroróżnorodnością, albo po prostu mają dzieci, które się uczą w szkole z takimi dziećmi, bądź nie. I najbardziej w tych wynikach badań, taka rzecz nam najbardziej zaskoczyła, że nie jest problemem to, że rodzice albo właśnie otoczenie mają taki brak dobrej woli. To nie jest w ogóle problem. Zaskoczyła nas największa różnica między otwartością a poczuciem bezradności, bo 50% rodziców popiera tak wspólną naukę dzieci neurotypowych i neuroatypowych, a tylko 14% jest przeciwnych, a z drugiej strony 34% rodziców nie wie, jak zareagować, kiedy zachowanie dziecka odbiega od normy, a 63% obawia się trudnych, nieprzewidzianych sytuacji w klasie, więc tutaj mamy rozdźwięk, bo tak też w Fundacji Avalon to postrzegamy, że problemem jest brak wiedzy, przygotowanie i brak konkretnych narzędzi, bo właśnie nie jest to problem, że rodzice mają złą wolę albo nauczyciele.
1: czyli brak wiedzy i narzędzi, umiejętności, a nie zła wola, to dobre wieści. Kampania Fundacji Avalon nazywa się Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Chodzi o piosenkę Vito Bambino mimo najlepszych chęci, więc posłuchajmy jej teraz, a do rozmowy z Marią Wachowicz z Avalonu wrócimy za chwilę.
0: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: System.
1: Vito Bambino z numerem Mimo najlepszych chęci. To część kampanii Fundacji Avalon dla dzieci neuroatypowych w polskich szkołach. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Kto tę piosenkę pisał, Vito czy wy?
2: Vito. Tak, Vito. My Vito zaprosiliśmy do współpracy i okazało się, że ta piosenka tak już po premierze porusza bardzo wiele serc i bardzo dużo ludzi się z nią identyfikuje i mamy taki niezwykle pozytywny feedback tego, jak ten temat jest ważny i jak ludzie bardzo potrzebują tej dyskusji o neuroróżnorodności i jak bardzo wiele zachowań dyskryminacyjnych dzieci neuroróżnorodnych jest w tych szkołach, więc ten numer rzeczywiście porusza nie tylko nasze serca i bardzo się z tego cieszymy. I jeżeli chcą Państwo trochę na co dzień reklamować ten utwór, to warto wybrać się do Kauflandów i zakupić specjalny merch z okazji tej kampanii. Całość będzie przeznaczona na wsparcie dyżurów pomarańczowego telefonu wsparcia, więc myślę, że cel jest szczytny i bardzo zapraszam, żeby też propagować taką uważność na tą neuroróżnorodność i dla siebie po prostu nawzajem, bo to jest, myślę, podstawa w ogóle wszystkich relacji.
1: Mówiliśmy wcześniej o tym, że właśnie tak jak w piosence Mimo najlepszych chęci, że tych chęci nie brakuje, ale że często brakuje narzędzi i wiedzy o tym, jak sobie z czasami trudnymi sytuacjami poradzić albo czego się w ogóle spodziewać w szkole, czy to z własnym dzieckiem, czy z sąsiadem. Avalon Fundacja od lat osoby z niepełnosprawnościami, również osoby neuroróżnorodne wspiera. No i rozumiem, że właśnie u was jakąś wiedzę i narzędzia można uzyskać.
2: Tak, rzeczywiście. I można skorzystać z naszej takiej bezpiecznej przestrzeni, którą w ramach tej kampanii poszerzyliśmy działalność. Pomarańczowy telefon wsparcia 530 001 130. I w ramach tej kampanii rodzice i nauczyciele dzieci neuroróżnorodnych mogą skorzystać z porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. A oprócz tego to w ogóle jest w swoim założeniu linia, która funkcjonuje dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, której też są udzielane darmowe porady z wielu zakresów, na przykład informacyjne, prawne, zawodowe, medyczne, seksuologiczne czy też właśnie psychologiczne. Więc rzeczywiście po te narzędzia można sięgać, ale też już tak zapowiem, że warto obserwować nasze social media, ponieważ jeśli chodzi o tą kampanię, to jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy dużo merytorycznej wiedzy właśnie dla rodziców i nauczycieli. Ciekawe też narzędzia, które wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej. Dlatego myślę, że warto z nami zostać i szerzyć ideę takiej uważności na siebie nawzajem. No i jeżeli Państwo potrzebują, to nasz pomarańczowy telefon służy pomocą i jest otwarty na każdego, który chce się czegoś dowiedzieć, chce sobie poradzić może z jakąś trudnością albo po prostu zapytać i uzyskać jakąś informację.
1: O kampanii Fundacji Avalon Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka opowiadała właśnie z fundacji Maria Wachowicz. Wielkie dzięki.
2: Dzięki.
3: Normalnie o tej porze.

0: co chodzi i Lolek na samplu z Krystyny Prońko, czyli jutro zaczyna się tu sezon. A u nas sezon zaczyna się dzisiaj, tak, ponieważ z tym pięknym, w sumie pięknym rzeczywiście w miarę, poniedziałkowym popołudniem w październiku zaczynamy jesienny sezon w Radiu Campus, a to znaczy, że na naszej antenie pojawiają się nowe audycje, do których serdecznie zapraszamy i wraca kilka klasyków, których w ostatnich miesiącach nie było. Z nowości już dzisiaj o 21:00 zostańcie z nami, żeby posłuchać premierowego wydania audycji Dziki Flow. Mike Kicks razem z zawodnikami i ekipą klubu Dziki Warszawa będzie rozmawiać o koszykówce, ale nie tylko o tym warszawskim, w którym Dziki sobie radzą, ale w ogóle w amerykańskim, europejskim i krajowym baskecie, bo koszykówka to więcej niż sport, to styl życia, kultura, emocje, naprawdę rzecz fenomenalna, z czym się ja osobiście bardzo mocno zgadzam. Jeżeli i wy, no to zostańcie do 21:00 z kampusem, czy do 22:00, bo o 9:00 właśnie pierwsze wydanie audycji Dziki Flow, której później posłuchacie też pewnie z odtworzenia, ale o tym już w swoim czasie się na pewno dowiecie. Nie tylko Dziki wchodzą do kampusa, ponieważ w kolejnych dniach posłuchacie też nowych audycji Ikarus Chat, czyli audycji o internecie i muzyce, audycji Trykoty, również to pod koniec października pierwsze wydanie. Duet, który znacie z klubowych scen w audycji, duet Kaleti oraz Agnt, będzie mówić o polskiej muzyce elektronicznej oraz lubianych przez was przecież doskonale brytyjskim klasykom gatunków Grime Jungle czy UK Garage. Cóż, w kampusie lubimy iść w tamtą stronę często. Teraz w audycji Trykoty wchodzimy tam na poważnie. Wraca parę audycji bardzo dobrych, na przykład Suwak już w tę środę o 19:00 znowu zabierze nas to the streets, bo Suwak on the streets wraca opowiadać o polskiej kulturze ulicznej, o deskorolce, o graffiti, o różnych innych rzeczach i często o bardzo fajnych wydarzeniach otwartych także i dla was. A zaraz po nim, bo o 20:00 też w tę środę Szymon Fuchs wraca przez wakacje, zabierał was w przestrzenie festiwalowe. Teraz powraca z audycją z Fuchsem, żeby rozmawiać z polskimi muzykami i pytać ich, czy mają w życiu Fuchsa, czy może raczej talent. Poza tym jeszcze wiele, wiele nowości i powrotów, ale może nie wszystkie będę teraz wymieniał. Możecie sprawdzić je sami razem z godzinami, w których w kampusie ich posłuchacie. To wszystko na naszej stronie w zakładce aktualności, spis tej bogatej jesieni.
1: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
2: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
3: W pół do piątej pora przyjrzeć się wydarzeniom w Polsce, Warszawie i na świecie. Emilia Młynarczuk jest ze mną.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Zamknięcie dwóch stacji drugiej linii metra, utrudnienia na trasach S2 i S8, odrzucenie oferty Zełenskiego i wezwanie do działań przeciwko Rosji oraz o nadchodzącym ekscytującym meczu tenisa.
4: Wiadomości.
5: Na Bemowie trwają prace wykończeniowe na trzech stacjach metra oraz przejazdy testowe pociągów. Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że zbliża się moment połączenia nowego odcinka trasy z istniejącym. Z tego powodu konieczne jest wyłączenie z ruchu stacji Bemowo i Ulrychów. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych połączeń autobusowych. Utrudnienia dla pasażerów rozpoczną się już w tym tygodniu w nocy z piątku na sobotę. Stacje pozostaną zamknięte do nocy z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października. Podczas testów składy linii M2 będą dojeżdżały tylko do stacji Księcia Janusza. Utrudnienia czekają także na trasach S2 i S8. Drogowcy będą pracowali na terenie województwa mazowieckiego w związku z przygotowaniami do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. W kilku miejscach pojawią się przewężenia. Zmiany w organizacji ruchu są wdrażane już dzisiaj i potrwają do piątku. Pierwsze istotne utrudnienia pojawią się na węźle Opacz, łączącym drogi ekspresowe S2 i S8, a od godziny 17 na około 100-metrowym odcinku drogi S8 wyłączone z ruchu zostaną lewe pasy w obu kierunkach, zarówno w stronę Warszawy, jak i Wrocławia. Kreml odrzucił propozycję zawieszenia broni na 60 dni w celu organizacji w Ukrainie wyborów. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa oferta Zełenskiego ma służyć nie wyborom, lecz zaleczeniu ran i kontynuacji wojny. Pieskow stwierdził, że zawieszenie broni jest możliwe wyłącznie na jeden dzień, dokładniej w dzień wyborów. Jednocześnie premier Donald Tusk wraz z Wołodymirem Zełenskim wzywają Zachód do zdecydowanych działań przeciwko Rosji.

0: W Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu, że szukamy jakiejś groźnej, romantycznej przygody. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek. Nikt nie chce eskalacji ani wojny. Wszyscy marzymy o pokoju. Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość. Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami.
1: Mówił Donald Tusk na dzisiejszym Warsaw Security Forum.
2: Sportowy kampus.
1: To dopiero druga runda, ale emocji wśród polskich kibiców tenisa będzie co niemiara. Iga Świątek zmierzy się w swoim pierwszym meczu w Wuhanie z Magdaleną Fręch, która wyeliminowała Tajkę Mananchaye Sawankę. Fręch miała w Wuhanie dosyć dużo szczęścia, choć przegrała swój drugi mecz kwalifikacji z Japonką Aoi Ito, to ostatecznie dostała się do głównej drabinki na skutek kontuzji innej zawodniczki. Teraz poprzeczka powędruje zdecydowanie wyżej. Łodzianka zmierzy się ze swoją koleżanką z reprezentacji Polski zajmującą 9. miejsce w zestawieniu WTA Świątek, a mecz już w środę.
2: Korki.
3: Emilia powiedziała trochę o nadchodzących utrudnieniach na S2 i S8, a ja o tym, co dzisiaj już w samym mieście. Na S8 też nie jest kolorowo. Jeżeli przejeżdżacie przez most Grota Roweckiego na stronę Mormontu, no to tam chyba jakaś stłuczka i możecie trochę dłużej postać na tym moście niż zazwyczaj. Nie, żebyście zazwyczaj o 16.30 przejeżdżali przez niego, prawda, w jakimś dzikim tempie. Również utrudnienia na Ochocie, stoi Wawelska i most Łazienkowski w stronę Grochowa. Widzę też, że ten korek na Wisłostradzie w kierunku północy od właśnie mostu Łazienkowskiego aż do Zamku Królewskiego, o którym wspominałem godzinę temu, chyba cały czas trwa. Spodziewajcie się również utrudnień na Sikorskiego, gdzie widzę sznur samochodów w obie strony.
2: Pogoda.
3: Jesień, drodzy Państwo, 5 stopni odczuwalne jutro rano na termometrach koło 12-13, około 10, maksymalnie 12, ale nie podskoczymy, jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę powyżej, w rejon dwucyfrowy stopni Celsjusza. Więc tak, ubrać się należy ciepło, jutro natomiast raczej bez parasolek. Pierwszy mocniejszy deszcz w tym tygodniu ma nadejść dopiero w środę po południu.
2: Akademickie Radio Campus.

0: może.
1: Często zachęcam was, żebyście wchodzili na naszą stronę i sprawdzali nowości, ale dzisiaj zachęcam do tego wyjątkowo mocno, a to dlatego, że otwieramy nowy jesienny sezon w Radiu Campus. Z tej okazji nie tylko wracają audycje przez was lubiane, a których przez wakacje nie było, ale też pojawiają się zupełne nowości. Nieco dłużej już wspominałem o audycji Dziki Flow, czyli koszykarskiej audycji, którą robimy razem z koszykarską drużyną Dziki Warszawa. Ta już dzisiaj o 9 wieczorem, więc zostańcie, posłuchajcie. Ja naprawdę jestem ciekaw, jak otworzymy ten nowy koszykarski kampusowy rozdział. No ale poza tym oczywiście w reszcie tygodnia też dużo, dużo, dużo nowych rzeczy. Możecie pamiętać audycję Generacja Jazz, która w zasadzie wraca na naszą antenę, chociaż już nie pamiętam, trochę czasu minęło od ostatnich odcinków. Wraca Groch właśnie z nią, z nową porcją jazzu, więc w niedzielę Stay Tuned. Regularnie spodziewajcie się też nowych odcinków audycji Dobre Teksty i audycji Sztuka dla Sztuki, niedzielę 17, ale i starsze, i te nowe nadchodzące odcinki, wszystkie są do posłuchania w serwisach streamingowych, albo też na naszej stronie, bo podcasty Sztuka dla Sztuki i Dobre Teksty regularnie dla was na fale internetowe wpadają. Wraca ten typ mes z nowym sezonem Messing Around. Lazy One otworzy audycję Lazy Edit w piątkowe poranki. Lazy One doskonale przecież z naszej anteny znacie. Suwak wraca i wiele, wiele innych. Naprawdę, musiałbym tu spędzić parę minut wszystko opowiadając, więc zamiast tego odeślę was do pełnej listy na naszej stronie radiocampus.fm w aktualnościach, a jak już tam będziecie, no to możecie też zajrzeć do zakładki podcasty, gdzie każdego dnia wpadają dla was nowe odcinki audycji, które może wam umknęły w ciągu tygodnia, a może chcielibyście je nadrobić. Warto, polecam.

Jonahara i Sabur Rakab z numerem Cadillac. Bardzo mi się ten numer podoba, muszę przyznać. Zwłaszcza, że Jonahara to jest wspaniała młoda polska raperka i życzę jej, żeby ta kariera się rozwijała i rozwijała. Ale wystarczy o mnie i wystarczy o Juniarze. A to dlatego, że doskonale widzicie godzinę i wiecie, że muszę opuścić to studio, zrobić miejsce na

0: 12 minut po godzinie 17.
1: Dotarłam.
0: Marta dotarła, bo założyła słuchawki. Marta Boroń.
1: Kuba Sołtysik.
0: Alternator.
1: Nie spodziewaliście się dzisiaj nas.
0: Nie spodziewaliście się, ale jesteśmy. Bo jesteśmy niespodziewani.
1: Bo jest poniedziałek.
0: Bo jest poniedziałek, a nie piątek. Ale to na P i to na P. A my przychodzimy do was z pierwszą parą. Na sam początek Król i te smaki i zapachy. Taki jakby trochę letniaczek, mam wrażenie. No, Marta się nie zgadza.
1: Dobrze, drugi numer będzie bardziej jesienny.
0: No okej, nie spoileruj. No dobrze, no to klasycznie 228 27 7205. To jest numer do nas. Możecie dzwonić i głosować. No albo oczywiście podsyłać SMS-y 886 971 971. I głosować na te smaki i zapachy od Króla. Alternator.
2: Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może.
1: No i co mówiłam?
0: Miałaś rację.
1: Mówiłam, październikowy facet. I co tam było? Dziewczyna listopad?
0: Tak. I dziewczyna listopad.
1: Jutro może. Pablo Paweł, Iwanek i Pracza. To propozycja numer 2 dzisiaj. Jeszcze
0: dziś. Nazwijmy to lato versus jesień. Jeszcze raz.
1: Jeszcze. 228 27 7205 to numer telefoniczny do nas. Jeszcze dziś. Lub 886 971 971. Tutaj SMS-y i WhatsAppy. Jeszcze tu. Głupie ty, głupie ja. Ale muszę ci powiedzieć, że te smaki i zapachy to przecież też tak jesiennie. Tak? Jesień też ma mnóstwo smaków i zapachów przeróżnych.
0: No dobra, tak mi się skojarzyło.
1: No
0: wiesz,
1: dobrze,
0: tak.
1: Dobrze. Andy na posterunku, Marta i Kuba pozdro, fajnie, że jesteście w poniedziałek. Friday, Andy. Oczywiście klasycznie piszcie, gdzie słuchacie kampusa Oslo, Holanda, UK, Polonia w Chicago, Andy. Pozdrawiamy, pozdro leci.
0: Oczywiście, że tak.
1: Numer 536 napisał jesień, bo bardziej mnie ciekawi. Czyli dwójeczka, jak rozumiem.
0: Czy
1: głos
0: to
1: na dwójkę.
0: Czy jesień jest bardziej ciekawa?
1: No, powiedz, co myślisz na ten temat.
0: Ja jestem lato guy, także ja uwielbiam, że tak powiem, jak
1: czyli
0: jest
1: po
0: gorąco.
1: Polsku jesteś fanem lata, tak?
0: Tak, ja wróciłem z korporacji, wiesz jak jest.
1: Dobrze, to muszę na SAP-ie wszystko powiedzieć.
0: Jest mała szansa na to, ale spróbujemy. Zobaczymy. No, także...
1: Nie, no ja ci powiem, że ja też bardziej lato. Aha. Nawet tak 1000 razy bardziej, ale jesień doceniam. Tylko tak... Wiesz, tak jesień do 20 października, później jest tylko gorzej.
0: A, czyli jesteś taki sezonowiec.
1: Takie babie lato, jak jest, wiesz, babie lato / wczesna jesień.
0: Okej.
1: No, to wtedy git. Dobrze, zbieramy wasze głosy, jedynka lub dwójka. Na jedynce mamy Króla, te smaki i zapachy, na dwójce październikowy facet, Pablo Pawo, Iwanek i Praczas. Czekamy, oczywiście czekamy też na wasze propozycje muzyczne, bo do 19 postaramy się spełnić, a co? Wszystkie!
0: Wow. Taki... To jest odważna obietnica.
1: No, wszystkie.
0: To jest odważna obietnica, ale kiedyś się pojawił u nas taki case, że... Ach, znowu case. Taka sprawa się u nas...
1: Taki przypadek,
0: taki
1: no.
0: Taki przypadek się u nas pojawił, że właśnie słuchacz utworzył jedną z par.
1: Było.
0: Było, tak.
1: Było, nawet nieraz.
0: Było, nieraz. Może dwa razy.
1: To nieraz.
0: Nieraz, dokładnie.
1: Więc już jesteśmy jak najbardziej otwarci na propozycje. Jeśli chcecie ułożyć parę, zaproponować nam coś w SMS-ach, na WhatsApp, albo telefonicznie, też tak może być. Bo
0: też
1: czemu
0: tak
1: nie?
0: Może być, dokładnie tak.
1: No i odbierzmy telefon.
0: Mamy pierwszy.
1: Czy mamy tutaj
0: mamy
1: włączone?
0: Wszystko,
1: oczywiście.
0: Tak.
1: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
3: Jesieniara z Bielan.
0: Jesieniara z Bielan.
1: O, siema, Aga. My już chyba kiedyś rozmawiałyśmy, bo tak kojarzę jesieniarę z Bielan. Coś
3: mi...
1: Tak,
3: miło.
1: Tak. Mi również.
3: Natomiast ja nie wiem, co się dzieje. Zdziwiłam, że się zadzwoniłam, więc musicie mnie wprowadzić.
1: No to słuchaj, na początku załatwimy sprawy formalne, czyli jedynka czy dwójka. Na jedynce Król, te smaki i zapachy. Na dwójce październikowy facet, Pablo, Paweł, Iwanek i Praczas. Jak się rozkładają głosy u ciebie?
3: Dwójeczka, bo nie znam jeszcze.
0: Okej.
3: Okay. Dobra, dwójeczka. Bo lubię, więc jest potencjał.
0: A, czyli w ciemno tak trochę.
3: Znaczy, Paweł lubię, ale nie znam tego numeru jeszcze, więc, ale wiem, że no, to jest jakoś słówka, no nie, więc
1: no właśnie.
3: Sygnowana Paweł, więc...
1: Tym bardziej, że tak. Aga jest jesieniarą, a tytuł tego utworu to październikowy facet.
0: No
1: nie
0: tak.
1: Ważne, że facet, ale październikowy.
3: Ale od tego powinnam była zacząć. No, tak, to niech będzie, że to.
0: Dobra, tak, Aga, a jakbyśmy mieli zrobić dzisiaj plebiscyt, co robi prawdziwa jesieniara, to co robi?
3: A... Ja dzisiaj maluję.
0: O, co malujesz?
1: I na czym?
3: Mam szaleństwo w głowie, więc jedynym ratunkiem jest wzięcie flamastra w dłoń i po prostu bezgrolenie.
1: Tak po prostu na kartce?
3: Dopiero się uczę tego.
0: Okay. Tak. Okej. Czyli nie ma ja też jakiegoś zamysłu, że coś, nie wiem, narysuję auto
3: zupełnie.
0: Albo jabłko.
1: Ale to jest super właśnie, jak nie masz,
3: właśnie
1: nie masz pomysłu.
3: Chodzi,
1: tak.
3: Nie wiedzieć.
1: Tak. Ja na przykład bardzo lubię, tylko no, to wtedy się jednak wkładam w jakieś ramy, bardzo lubię kolorować kolorowanki, takie dla dorosłych, takie bardzo szczegółowe.
0: A, tak.
1: Uwielbiam.
0: Tak,
1: bardzo tak, mnie to relaksuje.
0: Ja mam tak, że ja lubię malować takie zwierzęta, których w ogóle nie pomyślałbym, że namaluję. Ostatnio sobie tak odbiłem koguta. Tak.
3: Myślałam, że powiesz, że lubię malować zwierzęta, których nie pomyślałbym, że istnieją.
1: Istnieją, też o tym pomyślałam.
0: To podrzucam ci pomysł, Aga. Ale Aga, jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy jest szansa, że ty nam swoje dzieło do 19 podeślesz, albo przynajmniej jego część?
1: No, ale myślę, że to, może to jest bardzo intymne to, co Aga rysuje.
0: No może, takie,
1: byś...
3: Nie.
1: Nie?
3: Nie, ale na własną to.
1: Odpowiedzialność.
3: Na naszą, dobrze.
1: Dobra.
0: Jesteśmy otwarci, w razie czego na WhatsAppie śmiało można nas podsyłać.
1: No to super, to mamy umowę.
0: No to super.
3: To,
0: no
3: to gorącej razie... herbatki w dłoń i jazda.
1: Tak,
0: no to
1: właśnie. 17:19 robimy herbatkę, robimy kisiel, budyń, czy co tam chcecie i tak. I czekamy do 19 i słuchamy.
3: Tak, albo kakaoko.
1: Albo kakaoko.
0: Brzmi jak plan.
1: To dzięki, Aga.
0: Dzięki, Aga. Miłego
1: dnia.
0: Trzymaj się, hej.
1: Siemanko, dla mnie jedynka, Agata też się odezwała w SMS-ach, pozdrowienia. No dobrze, no to
0: tak.
1: Posłuchajmy muzyki, żeby się stało tradycji.
0: W końcu jesteśmy w radiu.
1: Tak. Damy wam odpocząć.
0: Dobrze. Damy wam odpocząć od nas Far Away, The Avalanches. Teraz posłuchamy, a zaraz wracamy z parami.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: 17.30, Emilia Munarczuk.
0: Serwis akademicki.
3: Proces grupy przestępczej w toku, ceny paliw na jutro, o operacji papieża Leona XIV oraz o wynikach ostatniego wyścigu Formuły 1.
0: Wiadomości.
3: W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalać markety wielkopowierzchniowe, w tym centrum handlowe na Mariawilskiej. Przypomnijmy, że do pożaru doszło 2 lata temu. W centrum handlowym znajdowało się wtedy około 1400 stoisk i lokali usługowych, a straty poniosło około 2000 przedsiębiorców i ich pracowników. Rozprawa rozpoczęła się o około godzinie 11. Prokuratura złożyła jednak wniosek o jej odroczenie z uwagi na nieobecność jednego z oskarżonych. Mężczyzna zatrzymany przez służby litewskie do tej pory nie został przekazany do Polski. Strona litewska poinformowała w korespondencji, że widzi taką możliwość, jednak procedura potrwać może 2 miesiące. Znamy już ceny benzyny na jutro. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy. W przypadku benzyny 98 maksymalna stawka to 7,95 zł, a za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 2 grosze. W przypadku pierwszych dwóch rodzajów paliw oznacza to podwyżkę w porównaniu z cenami, które obowiązują od soboty do poniedziałku. Za olej napędowy kierowcy zapłacą jednak nieco mniej. Papież Leon XIV uda się jutro przed południem do Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Wcześniej wyjaśniono, że po zabiegu papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji czy w środę. O wykryciu guzka Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany oraz ograniczony tylko do płuca.
0: Sportowy kampus.
3: Za nami Grand Prix Singapuru, które odbyło się na ulicznym torze Marina Bay. Zwycięstwo odniósł Max Verstappen z zespołu Red Bull, który w taki sposób wypowiedział się po wyścigu. Start był kluczowy, więc wystarczył, żeby było dobrze, jednak znowu coś było nie tak, więc muszę zrozumieć, co poszło źle przed puszczeniem sprzęgła, ale wystarczyło, żeby było dobrze. Potem przez kilka okrążeń mieliśmy problemy z odzyskiwaniem energii, ale kiedy sobie z nim poradziliśmy, to było w porządku i samochód naprawdę dobrze sobie radził z oponami. Drugie miejsce zajął Charles Leclerc, a trzeci był Kimi Antonelli. Wyścig dostarczył kibicom wiele emocji, a wymagający tor po raz kolejny okazał się dużym wyzwaniem dla kierowców. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Kimi Antonelli, który zgromadził 340 punktów. Drugie miejsce zajmuje George Russell, a trzeci jest Lewis Hamilton. Sezon powoli zbliża się do końca, ale walka o mistrzowski tytuł wciąż trwa. Kto ostatecznie zostanie mistrzem świata? O tym przekonamy się już w kolejnych rundach Formuły 1.

0: Do 17.30 miałeś się wyleczyć z anglicyzmów.
1: No ale sorry, chciałabym
0: jakoś przetłumaczyć
1: numerów.
0: Dobrze Oldie but Goldie, albo Goldie but Oldie. Stare, ale jare. Killing in the name, Rage Against the Machine, to dwójka. L Plus Remix. No może teraz powiem, jaki numer telefoniczny, 228-277-205, no i odbieramy.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, witamy.
2: Ja ci dam Oldie. Zobaczmy Oldie. To dopiero co wyszła ta płyta w 99 roku.
1: Tak było, tak
0: to
1: było.
0: To coś.
2: Pod kominkę od kuzyna.
0: Chociaż
2: w 99.
0: Marcin, ale wiesz, że to było 27 lat temu?
2: Nieprawda!
1: Dobrze, że możemy modulować, jak głośno jesteś, Marcin,
0: ale a propos, Kuba się dzisiaj mnie pyta, Marta, ty masz 27 lat?
1: Czyli ty się urodziłaś w 99?
0: To tak dużo? No, więc tak, to ja się dołączam sobie do ciebie, Marcin, że...
1: Przepraszam,
0: to nie tak
1: ale
0: mówić.
1: To było... no dobra, no to po prostu Goldie, cofam Oldie.
0: Goldie.

0: pisujemy.
1: Dobrze.
0: A tutaj w tej parze na co?
1: Chyba wiemy na co.
2: Na jedyneczkę oczywiście.
0: Na jedyneczkę.
2: Lubię rage'ów, ale to jest tak po prostu generyczna muzyka do Radia Campus, że trzeba grać coś innego niż rage'ów cały czas.
0: No i fajnie, no i dobra.
1: Jak możemy, no dobrze, dobrze. Ja przepraszam jeszcze raz za to, za fopa z
0: dobra,
1: mojej strony.
2: Wypraszam.
0: A powiedz, czy dzisiaj cię słyszymy o 20?
2: Oczywiście, że tak. Dzisiaj Janek, Monika,

0: nie chcą wymyślać swoich przepisów, o tym jak celebrytka ukradła biżuterię z pierogami, o tym jak pan, który ukradł pomysł na sernik baskijski, kradnie całe rolki.
1: Ale może coś,
0: jeden do jeden
1: może coś zostawisz takiego,
2: nutkę, no to są właśnie,
1: niewiadomej.
2: To jest dobra zajawka, szczerze.
1: To jest dobra zajawka.
0: Ja tylko opowiadam, co będzie w pierwszym wejściu, bo później będziemy mówili o kiszeniu.
1: No i wielka klasa, wielka.
2: Czyli wszyscy o 20 przed radioodbiornikami. Nie no, super. Brzmi to jak same gorące tematy, więc tak, zachęcamy.
1: My będziemy słuchać.
2: No, no dobrze.
0: Ja jestem w kuchni od 10 lat na antenie Radia Campus. Oldie, but Goldie.
2: Tak jest!
1: Tylko Oldie. Przepraszam,
2: Goldie,
1: tylko Goldie.
2: Goldie, but Goldie.
1: Przepraszam, tylko Goldie, Goldie, Goldie. Tak, tak, tak, tak, tak. Bardzo super, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki za telefon.
1: Przepraszamy, polecamy się na przyszłość.
2: Pozdro, Marcin.
0: Trzymajcie się, pa,
1: na razie,
0: pa.
1: Hej.
2: No i odbierzmy następny telefon. Hello. Hello.
3: This is Classic Combo, Marcin Kutz and Andy. Welcome to the show!
1: Welcome, welcome, Andy. Właśnie dzisiaj dużo mamy anglicyzmów na antenie. Bardzo dużo.
3: No ja też zapraszam na jaja w kuchni, jak zawsze w poniedziałki w Endinatorze mówię o tym. Nie zapominajcie, najlepszy show zaraz po Endinatorze. No i Missy Elliot bym zamówił. Czy jest taka możliwość?
1: Missy Elliot, zapisujemy.
3: Any kawałek, jakikolwiek, będzie dobrze.
1: Dobrze, zapisujemy sobie w takim wypadku.
2: A w tej parze na co głosujesz?
3: Też na jedynkę, jak Marcin Kutz, jaja w kuchni.
1: Dobra, a czy ty też uważasz, że 27 lat to nie jest tak dużo? Bo tyle
3: no,
1: minęło.
3: Jak ktoś ma 27 lat, to jest młodziutki.
1: No dobra, ale czy wiesz, w skali utworu to jest dużo, czy nie?
3: No tak, to już jest taki średnio stary numer, aczkolwiek są starsze, no i są jeszcze takie, co nie wyszły, także tutaj...
2: No, jeszcze nienarodzone.
1: No, jest.
3: Tak, filozoficznie mówiąc, w połowie życia powiedzmy.
1: Aha, bardzo ładnie, zapisuję sobie, będę używał.
2: To jest tak, no, złote cytaty.
1: Złote cytaty, tak, tak, tak, zapisane, taka biblioteczka z tego powstanie.
3: Pozdro dla was, dla wszystkich regularstwów, Max, Wiaczesław, Marcin Kut i tak dalej. Ci, co wiedzą, to wiedzą. No, klasyka od kilkunastu lat już. Endinator Show od 5 do 7 weekdays. Codziennie, w tygodniu.
2: Pozdrowienia poszły, Weter. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, Andy. Mam nadzieję, że
3: się jeszcze na arrivederci, adios, pa, pa.
1: Pa, pa, hej.
2: Linia telefoniczna znowu jest wolna, pusta, więc zapraszamy, bo widzieliśmy, że dzwoniliście. W międzyczasie sprawdzam SMS-ki. Dobra, no i odbierzmy. Halo, halo.
4: Hej.
2: Hejka.
1: Hej.
4: Ja bym chciał zgłosić, że po 20, gdzie jest audycja Jaja w kuchni, z nową ramówką o 21 jeszcze jest audycja o dzikach Warszawa.
1: Właśnie
2: tak. Tak, wybrałeś temat.
4: Odbiornikami dłużej godzinkę.
1: Godzinkę zostajemy dłużej oczywiście, dziki Warszawa, tak.

0: Chcesz śledzić?
1: Nie tak jeszcze. Soul Park w niedzielę o 11. What the Funk w piątki o 20. Zapraszam. Super audycje.
2: To prawda. Też polecamy. Z całego serca. A słuchaj, Michał, a na co głosujesz?
3: Właśnie.
1: Ja głosuję na jedyneczkę, bo ja też jestem przed 2000 roku i uważam, że 27 lat to jest bardzo mało.
3: No właśnie, tak.
1: To jest początek życia.
3: No właśnie, to takie malutkie faux pas z mojej strony,
2: plus
3: ale
2: jeden,
3: to dobrze, właśnie
2: jeden.
3: Prostujemy wszystko. Także dobrze, Michał, że potwierdzasz, ja się uczę na błędach, ja już wiem, bo, że to nie jest tak dużo.
1: Bardzo dobrze, będzie tylko lepiej.
3: Tak jest, tak jest. Do 19 wyjdę mega, nowym Kubą wyjdę.
2: No, tutaj nowym. Się to edukujesz na tym programie.
1: Nie odchodź od radio odbiornika, bo 20 jaja w kuchni, 21 Warszawa.
3: No oczywiście, że tak, oczywiście tak. Radio będziemy
2: słuchać. W ogóle 24 godziny na dobę można słuchać, także...
1: Dokładnie
2: no.
1: Tak.
3: A Marta, przestań tego...
2: Dobrze, ale Michał sam zaczął.
3: Michał sam zaczął, ale wiesz, trochę skromno musisz być. Marta, daj.
1: Ty mój jebina niż ciebie.
3: Dzięki
2: Michał za telefon.
3: Trzymaj się.
2: Miłego wieczora.
3: Pa. Hej.
2: Halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: Hej, Kaśka z tej strony.
3: Cześć,
4: ja się troszeczkę do dyskusji wiekowych.
3: Tak.
4: Najpierw chciałam na jedyneczkę zagłosować, żeby nie zapomnieć.
2: Dobra,
3: oczywiście, zapisujemy.
4: A co do kwestii ramówek i wiekowych, ja mam 52 lata i z mężem zaczęliśmy słuchać antyradia mniej więcej 8 miesięcy temu.
3: Aha.
4: Wszystkie

0: usta.
1: No, no, bardzo nam miło. Słyszeć.
2: Czyli rozumiem, że tak. Muzyka was przyciągnęła do nas.
0: Tak, muzyka, przede wszystkim muzyka.
1: Super.
0: Dlatego też wiek jest pojęciem względnym.
2: Ale oczywiście.
0: Dla mnie piosenka 27-letnia już trąci troszeczkę...
2: Trąci myszką.
0: Troszeczkę, a jak słyszę w innych stacjach przeboje z lat 90., które grają zawsze te same, jakby jakiś zespół miał tylko dwa numery, to już wymiotuję. No, dlatego okay. dawajcie nowe rzeczy.
1: U nas są same nowe rzeczy. U nas są... Możemy się nawet tak lekko pochwalić, że nasze hasło rytmy, nie algorytmy, nie bierze się z niczego, bo to jest wszystko ręcznie ustawiane. To nie jest tak, że tak jakieś generycznie.
2: Wszystko, co my tutaj w tym programie ustawiamy, to wszystko, wiecie,
1: wszystko ręcznie.
2: Jest...
1: Marta mi mówi, ustaw to, bo to jest fajne.
2: No, tak jest. Tak jest.
1: No, tak jest, dokładnie.
0: Zostańcie przy tym, żeby nowe rzeczy dawać, naprawdę.
2: Dzięki, że nam Kaśka tak posłodziłaś. A Kuba się tutaj pije wodę teraz.
1: Pije wodę, bo po prostu nabrałem wody w usta. Nie wiem, co powiedzieć, tak mi miło.
2: Bardzo nam miło i co? No i zgadzam się też, że absolutnie znam mnóstwo osób, które wiekowo są dużo starsze ode mnie, a duszę mają bardzo młodą i na odwrót.
1: Tak.
2: To się zawsze tak sprawdza.
1: Jest. To jest, tak. To jest najlepsza puenta tej wypowiedzi, tak.
2: Dzięki za telefon, bardzo. Miłego. No, pozdrowienia. Bye.
1: Trzymajcie, hej. Ej,
2: halo, dzień dobry.
3: O, halo. Jednak się udało, długo wisieliśmy na linii.
1: Halo, jednak się udało. Nie czuję, że rymuję. Cześć, z kim mamy przyjemność?
4: Zbyszek razy dwa.
1: Zbyszek razy dwa, dwóch Zbyszków. No to dobrze, witamy was, cześć. Zbyszkowie. Na co głosujecie?
3: Na co głosujemy?
4: Ja oczywiście jedynka.
3: Oczywiście jedynka.
2: Doktor Dre. Dobra, doktor. Dwa głosy na doktora Dre, oczywiście.
3: No i odnośnie wieku, to ten, jeden zaniży, drugi zawyży.
2: Czyli razem macie 27 lat, tak?
3: Poczekaj, to trzeba by obliczyć, to nie będą łatwe obliczenia,
2: mediana z waszego wieku to jest... średnia z waszego wieku to 27.
3: Wiesz co? Nie, 27 nawet nie. Jakby dodać, to...
4: Ja mam 6,5.
3: O, syn mówi, że ma 6,5.
4: Prawie 7.
3: No 6,5.
1: Prawie 7.
3: A ja mam 45.
2: No to teraz wszystka matematyka. 45 plus 7.
3: 25,5.
2: No dobra, no to jesteście młodzi.
1: No, czyli, że tak powiem, ledwo co po prostu odrośliście od ziemi, tyle powiem, wiekowo.
2: Mam 6 lat, 6,5. Siekam głową ponad stół.
3: No, już zdecydowanie ponad stół. W tym wspominaliście 27, to tam był ten rocznik 99, to nawet z synem rozmawialiśmy wczoraj na ten temat i w 99 to ja byłem w czwartej klasie liceum.
2: Aha, proszę.
1: Okej.
3: Okay. Przygotowywałem się do matury.
2: No to dobrze, bardzo nam miło, że nasze rozkminki tutaj są przyczyną
1: tak
2: waszego
1: jest.
2: Powrotu do przeszłości.
1: Tak jest.
2: No dobrze, a czy wy zagłosowaliście tak? No dobrze, no to dziękujemy wam bardzo za telefon. I co, posłuchajmy teraz muzyki. Możemy nawet zapowiedzieć razem.
1: Możemy zapowiedzieć, tak jest.
2: In This World, Boris Brejcia Remix i Moby. Dzięki wam, pozdro.
3: Dzięki.

0: To też był taki powrót do przeszłości.
1: Był.
0: No,
1: był.
0: Ale się tańczyło do tego.
1: To wcale nie była stara piosenka. Proszę nie mylić tego ze starością.
0: Nie. Nie. Że tak powiedziałam?
1: Nie. Ja po prostu
0: powrót
1: teraz...
0: Powrót do przeszłości.
1: Ja po prostu teraz wszystko mówię, że nie jest stare. Tak.
0: Dobrze, tak. Zadzwoń dzisiaj do babci. Powiedz jej, że jest... Młoda. Dla ciebie jest młoda.
1: No, zawsze jej tak mówię. Nieważne. Nie posłuchaliśmy zwycięzcy, bo tak tutaj się zamotaliśmy i długo z wami rozmawialiśmy, że nie posłuchaliśmy zwycięzcy poprzedniej pary, a był to faworyt Marty, tak?
0: Wcale nie.
1: Wcale nie?
0: Nie, tutaj jestem bezstronna.
1: No dobra, niech będzie. Październikowy facet.
0: Pablo Paweł, Iwanek i Praczas, już teraz.
1: Tak jest.
0: Radio Campus.

musiał bać się pytań ani słów.

ptaki. Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne

0: weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJ-ska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy. Autopromocja. Alternator.
1: Tak zwane mocne wejście po zajawce. Rytmy, nie algorytmy. My też wracamy. Say My Name, Morgan Citri i Subfocus Remix. To ode mnie i od Marty na jedyneczce i możecie głosować na ten utwór. 228 27 7205, to jest do nas numer niezmiennie. No i też czekamy na wasze SMS-y i WhatsAppy i możecie je wysyłać pod 886 971 971.

0: Elektronika też na dwójce. Kill Them, Jamie XX. To numer telefoniczny do Radia Campus i 886 971 971 to SMS-y i WhatsAppy.
1: Nie ma wtopy, pamiętałaś.

0: utwór, ale trochę nie umiem. To jest takie...
1: To jest takie...
0: To jest takie...
1: Takie ciężko...
0: Ciężko
1: naśladownicze.
0: Ono ma ciężka. I odbieramy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, witam.
1: Dzień dobry.
0: Siemano.
2: Słychać mnie?
0: No słychać,
1: głośno i wyraźnie.
2: Super. Tak ogólnie to chciałem powiedzieć, że głosuję oczywiście na dwójeczkę. To
0: dobrze, na oczywiście zapisuję.
2: Na Science Pierw.
0: Dobrze.
2: No i ogólnie tak, przed przedmówcą się zgadzam, żeby Missy Elliot była puszczona jakaś, to jest super.
0: Właśnie, teraz popatrzyłam na moją notatkę, że Missy Elliot ma być, no więc
1: tak jest.
0: Przypomniałeś mi podwójnie.
2: A ogólnie jeszcze chciałem coś od siebie. Czy może macie marka Farinę Dream Machine?
0: Fajne. Dobra, sprawdzimy. Kuba coś tutaj klika.
2: No, bardzo bym prosił.
0: Dobra.
2: To super kawałek, mówię wam.
0: Dobra,
2: Taki chill typowy.
0: Taki chill na poniedziałek.
1: Chill.
0: Dobrze, dobra, zapisałam
2: chill,
0: sobie.
2: Dokładnie.
1: No dobra, będziemy zapisywać w takim razie.
2: No to ten, to pozdrawiam
0: no
2: serdecznie.
0: To pozdro.
1: Dzięki bardzo.
0: Dzięki za telefon. Halo, halo, dzień dobry.
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć, Bartek.
1: Co u ciebie?
3: No, obecnie stoję w korku przy Galmoku na skręt marynarską.
0: No, tak, czekałam, aż ktoś zadzwoni z korka.
1: Klasyczek. No. To jest wręcz klasyczny korek.
0: Każdy dzień.
1: Tak.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: Tak jest.
3: Ja na dwójeczkę.
0: Na Jamiego.
3: Już miałem na jedynkę. Jak usłyszałem na jedynkę, myślę, na jedyneczkę zagłosuję, ale potem poleciałem.
0: Tymczasem dwójka. No i takie pary są najlepsze właśnie. Kiedy
3: dokładnie
0: trudno
3: tak
0: jest zdecydować, no. No dobra, a zmierzasz do domu, jak mnie mam?
3: Tak, staram się przebić poza Warszawę.
1: Poza Warszawę
3: tak, jeszcze. Tak. Jeszcze klasyczne 8, drugi klasyczek będzie.
0: No oczywiście, a to jeszcze przed tobą, o Jezusie. No dobra, to trzymamy kciuki.
1: Trzymamy kciuki za ciebie, bo to nie będzie łatwa podróż.
0: No to mam nadzieję, ale nie życzę ci, żebyś do 19 nie dotarł do domu, ale przynajmniej będziesz z nami tutaj.
1: Będziesz z nami, co więcej, będziesz miał więcej dylematów muzycznych, także tak.
0: No, dobrze. Dobrze, nie wiem, czy tam wjeżdżasz w jakiś tunel,
1: ale
0: bo
1: tak,
0: trochę cię przerywa.
1: Trochę się przerywa, trochę się domyślamy, co mówisz.
0: Tak.
3: Dobrze.
1: Dzięki Bartek.
0: Dzięki,
1: trzymaj
0: pozdro
1: się. Hej, hej.
0: Pa, pa. Halo, halo, ponownie chyba.
4: Tak, cześć. Ja chciałam powiedzieć, że się zakochałam w tym październikowym facecie.
0: O,

0: Tak. Właśnie, ja miałam to sprawdzić, czy to jest w ogóle coś nowego, bo ja nie słyszałam wcześniej tego utworu i
1: ja też
0: wy też
1: nie.
0: chyba byliście lekko zaskoczeni, ale być może mówię głupoty.
2: Czyli jednak, no.
0: No to super, mam nadzieję, że wleci na twoją playkę.
1: Jednak, jesieniara 200%.
2: A, jednak, jeszcze bardziej.
1: No. Dokładnie oraz chciałam jeszcze powiedzieć, że nie wyślę wam tego, co rysuję, bo jednak to jest zbyt psychodeliczne, a miało być romantyczno-jesienne.
2: No dobra, tak się zdarza czasami,
0: no, tak się
2: nie?
0: Zdarza,
2: ale
0: no.
2: jeszcze będziemy tutaj w piątek,
1: proszę,
2: więc może w piątek coś tam wyjdzie, wiesz, nie nowego, nie?
0: No dobrze.
1: W piąteczek, tak, jakiś liść. Na przykład.
2: Możemy się tak umówić.
0: Liść albo kasztan, no.
2: Okej.
1: Okay, tak, a jeszcze w nagrodę, a czy w nagrodę za to, że się nie wywiąże z tego, mogę dostać numer, utwór. Wiem, że go macie w swojej...
2: Słuchamy.
0: Jaki?
1: To jest Machine Head, bo tu mnie zainspirował mnie poprzedni telefon.
2: Uh-huh.
1: Coś tam było z Machine chyba.
2: Tak.
1: Ale ja myślałam Machine Head i to jest chyba jakiś Monkeys zespół, coś tam, coś
0: dobra.
1: Z notami, coś...
0: Dobra, poszukamy. Głową, chyba.
2: Dobra,
0: chciałam tylko sprostować, bo październikowy facet jest z płyty Virus z 2015 roku, także...
2: Także
1: jak
2: dzisiaj ustaliliśmy, nie ma rzeczy starych u nas, także
0: właśnie.
2: To jest w ogóle nowy numer, Aga.
1: To jest nowy numer.
2: I on w zasadzie miał premierę jakby wczoraj.
0: Bo on miał w zasadzie premierę tutaj w Alternatorze, bo go wykopaliśmy na nowo, więc jakby...
1: Tak się ubywanie. Trzecia świeżość, trzecia młodość.
0: O właśnie.
2: Dokładnie tak.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy
2: ciebie. Miłego
0: wieczorku, ciepłej herbatki.
2: Tak
1: dziękuję.
2: Trzymaj się. Hej, hej.
1: Pa,
0: numer telefoniczny, to przypominamy, bo
2: tak.
0: Widzimy, że...
2: Dzwonicie do nas, ale nie pod ten, co trzeba.
0: 228-27-7205. Tutaj się
2: dokładnie
0: do nas
2: tak.
0: z pewnością dodzwonicie. Ja muszę jeszcze liczyć wasze głosy, których jest dużo. Jeszcze
2: tak
0: chciałam
2: jest.
0: Przeczytać... ta świadomość, że 30 albo 40 puka do drzwi i jedyne, co ci pozostanie, to bić rekordy na Strawie, zamiast imprezować z ekipą LOL XD. No,
2: ale to LOL XD to w ogóle cię nie zdradza. To w ogóle... Nie.
0: Czy ty bijesz, Kuba, rekordy na Strawie?
2: Ja właśnie jestem...
0: I może wytłumacz, co to jest, bo...
2: Strawa to jest taka aplikacja, w której mierzysz swoje treningi i wydaje mi się, że... No właśnie,
0: niekoniecznie.
2: Masz wszystkie. Ale wydaje mi się, że właśnie najpopularniejszym aktualnie na Strawie jest trening typu biegowy. I ja szczerze nienawidzę Strawy.
0: Wytłumacz.
2: Ja mam taki, w sensie z tego się zrobiła taka, mówi się, że teraz w ogóle randkowanie odbywa się na Strawie.
0: Aha.
2: Ciekawa teoria,
0: ja
2: no. Ja tego nie praktykowałem, ale właśnie dużo ludzi mi mówiło, bo nie chwaląc się, przebiegłem maraton. Nie tak dawno.
0: Całkiem niedawno.
2: Warszawski, tak. Dużo moich znajomych mówiło, że o dobra, dodawaj tam treningi na Strawie, dodawaj, będzie fajnie. I tu tak dużo ludzi mi to powiedziało, że aż mi się odechciało tam dodawać.
0: No ale
2: treningi.
0: Nie sądzisz, że po prostu siedzisz w tym środowisku i w tej bańce i dlatego tyle ludzi, twoich znajomych to dodaje? Generalnie to nie wiem, czy

0: Dobra, Marta, nie będziemy... A, dobra, może jeszcze zdążymy.
1: Halo, odbierzemy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Hej, cześć.
0: Cześć.
1: Siemano.
2: Sprawy, to polecam opcję Garmina, ona zapewne powie ci od razu, że poziom twój to jest zero i bierz się do...
0: A, Garmin.
1: Tak,
0: uwielbiam te właśnie komunikaty garminowe.
2: Tak, poziom demotywacji jest niezabójczy.
0: Tak, kiedy ty myślisz, że zrobiłeś trening życia, twój Garmin, zrobiłeś dopiero rozgrzewkę, kiedy prawdziwy trening?
2: Tak, dokładnie. Głosuję na jedynkę.
3: Na jedynkę.
2: Imię go uwielbiam, ale nie było głosów na jedynki.
3: Dobra, na jedyneczkę.
0: Przewrotnie.
3: A jak masz na imię w ogóle? Bo tutaj...
2: Maciek.
3: Maciek, dobrze, Maciek. Tak się zapiszę, Maćku.
0: Maćku, właśnie zostaje zapisany przez Martę w naszej bazie, tak, to już Maciek. Koniec anonimowości.
3: Maciek od biegania.
0: Maciek od Garmina.
2: Tak, tak. Ja też aktualizuję numer, bo z 5 razy dzwoniłem na stary komórkowy, ale...
0: A, właśnie, okej.
3: W sensie, że do nas, na stary komórkowy?
2: Tak.
0: Czyli to ty dzwoniłeś?
3: A, my to widzieliśmy.
0: Tak.
3: No to super.
0: Bardzo dobrze. Czyli ty jesteś, Maćku, biegaczem, rozumiem?
2: Niedzielnym.
0: Niedzielnym. A to, czyli, tak. Czyli,
3: to również,
0: czyli topowy.
3: No.
2: Triggeruje aplikację Garmina.
0: Okej. Ale faktycznie dostajesz takie komunikaty?
2: Nie, no żartuję, ale są różne takie memy w męki i ona z tego słynie, że no jakby nie wiadomo co trzeba zrobić, żeby ona cię dawała feedback taki pozytywny. Okay. Generalnie często wyświetla komunikaty, no w skrócie bierz się za robotę.
0: Okej.
2: Okay. To jest też urocze. A
3: z takich zabawnych komunikatów to słynie chyba też Duolingo, że wysyła jakieś takie, no ja już dawno o tym instalowałam, ale... No,
0: możliwe. Ach, te aplikacje. Okay. No nic. Dzięki,
3: dobrze.
0: Maćku.
3: Dzięki za telefon.
0: Trzymaj się.
3: Pozdro, pa.
0: Dobrze, teraz zapominamy o Dre i słuchamy doktora Dre, który był zwycięzcą poprzedniej pary.
3: Już teraz.
0: Razem z Eminemem Forget.

0: jedyneczka i możecie na Belmondziaka głosować pod 228277205. To mój rap, to moja barataria, ciekawy, która sprawa czakra. No i oczywiście SMS-ki 886-971-971. Alternator.
1: Dwójeczka w tej parze to Rem i Sonar. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć. Tutaj pod tym numerem się do nas dodzwonicie. Ale jeśli wolicie SMS-y albo na WhatsAppie, to 886-971-971.

0: Facebooku? Nie. Myślałam, że na Instagramie.
1: Na Instagramie to on mi docinał, ale mnie nie zablokował.
0: Aha, w ten sposób. Mm-hmm. No dobra, no to Belmont, daj się zastrzeżyć.
1: Jestem ofiarą docinek. Ostatnio docinał mi Grzegorz Krychowiak. Mówił, że jego nowa piosenka, którą napisał mu Kłebo, będzie wielkim hitem. No i nie wyszło i jest teraz obrażony na mnie za recenzję.
2: Tak?
0: No, w ogóle Marcin to ma taką zdolność do tego, że dużo osób blokuje go na Instagramie. To jest taka super moc Marcina.
1: A wiesz, ile ja mam zablokowanych?
0: Ajajaj. Nie dziwi mnie to w ogóle.
2: A, czyli dlatego nie wyświetlasz moich wiadomości. Okej, no i jest wszystko jasne. No dobra. Przyszło szydło z worka.
1: Tak, to w ogóle byś nie mógł ich wysłać tak naprawdę. Bo ja mam jeszcze takie turbo blokowanie.
0: To są jakieś poziomy blokowania? Być może.
2: Możliwe.
1: No pewnie, że tak jest. Jest gradacja od tego, ile się pieniędzy zostawia w mecie.
2: A, czyli ty zostawiasz dużo.
1: No, taka prawda, proszę pana, ja robię
0: Marcin
1: internet.
0: Marcin jest influencerem, no, to nie wiesz,
2: wiadomo. No, oczywiście, że wiem.
1: No. Ja jestem strategiem.
2: Strategiem influencerem?
1: Oj, drodzy, Belmondo. Dużo Belmondo grać.
2: Dobra,
0: zapisane.
2: Dobra, to tak
0: razie
2: na przeprosiny będziemy puszczać.
0: No, jakby Belmondo zadzwonił, ale by było...
2: Trzymaj się, hej.
0: I odbieramy następny telefon.
3: Halo, cześć.
2: Cześć,
3: Bartek, cześć.
2: Cześć,
3: Siemano, ale to są pozytywne, że jesteście pozytywni.
0: Dziękujemy, ty też brzmisz bardzo pozytywnie.
2: Tak jest.
0: Na co głosujesz w tej parze?
3: Głosuję na dwójeczkę. Jak normalnie bym chyba na Belmonciaka głosował, to jakoś mi ten kawałek nie pasuje.
0: A,
3: na
0: dobrze,
3: okej. Okay.
0: Dobra,
2: no dobra,
0: Sonara.
2: No spodziewaj się bloka na Instagramie od Belmondo, no okej. Okay. Na własne życzenie. Na własne życzenie.
3: A nie wiadomo, czy ja powiedziałem moje prawdziwe imię, spoko.
2: Słuchaj.
3: Jak nie znajdzie,
2: Belmondo zna
0: wpisuję
2: kogoś?
0: Tylko Bartek w wyszukiwarce na Instagramie i od razu Bartek wyskakuje jako pierwszy.
2: Tak.
3: To ten był, który dzisiaj powiedział w alternatorze to i tamto.
2: No. Belmondo zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna Bartka. Także wiem. To jest... niestety tego nie unikniesz.
0: Jest taka teoria, że wiesz, jak chcesz kogoś poznać, to po prostu musisz poznać osobę, która zna tę osobę. To jest bardzo prosta teoria.
2: Tak. I... ile uścisków dłoni dzieli cię od Belmondo?
0: Tak, ile? No właśnie.
2: Nas dzieli jeden.
3: No dobra. To dzieli, mam rozumieć, że mam się bać od teraz, jak wyjdę z samochodu.
2: Może nie bać, ale lekko obawiać.
0: No, i lepiej nie wchodź na Instagrama. No, co ci mogę powiedzieć, Bartek?
3: Kur, dobra,
0: no bo chcesz,
3: nie,
0: może zmienić
3: ja
0: głos.
3: Ja nie jestem Bartek,
2: No dobra, nigdy się tego nie dowiemy.
0: Dobra, dzięki.
2: Dzięki bardzo.
0: Za głos, za telefon.
3: Pozdro.
0: Pa. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: Hej.
2: Kto jeszcze raz?
4: Jakie są dzisiaj pary? Dopiero co was włączyłem.
2: Dobra, to jest tak. Mamy Belmondo z Kapcza na jedyneczce i Rem od Sonar.
4: Okej, okay. No to dzisiaj chyba Belmondo.
0: Belmondo, oczywiście. Dobra, drogi słuchaczu, jeszcze raz twoje imię bym poprosiła, bo nam coś...
4: Ponsardo.
0: Jeszcze raz?
4: Ponsardo.
0: Okej. To jest totalnie zwyczajne imię, dobra. Dobrze, co tam u ciebie? Co porabiasz?
4: Wracam właśnie z pracy i po prostu jestem bardzo śpiący, bardzo zmęczony i bardzo głodny, ale włączyłem radyjkę i od razu mi się lepiej zrobiło.
0: No i o to
2: bardzo
0: chodzi. Właśnie
2: bardzo
0: to taki
2: miło.
0: Jest cel radia w ogóle.
2: Tak, dokładnie.
0: To wieczorem tak działa, żeby się jeszcze raz rozbudzić, a w ogóle rano to już w ogóle. Jakby tak. Nie radio rano,
4: myślę,
0: to ja bym...
4: o każdej porze dnia i nocy mogłoby dobrze podziałać.
2: A wiesz, że dzisiaj o 21 jest audycja Dziki Warszawa?
0: No, na przykład o 20 są jaja w kuchni. No,
2: no właśnie.
4: Okej. Okay. I... bo ja mieszkam na Wawrze teraz i mamy tu bardzo dużo dzików i bardzo je lubimy.
0: No to właśnie oni. To jest właśnie o nich audycja.
2: Tak,
0: nawet prowadzą właśnie audycję dziki.
2: Tak, dziki Warszawa.
0: Tak.
2: No, musisz słuchać. O 21. No.
4: Dobra.
2: Umówienie.
0: No,
2: trzymaj się, na razie.
0: Pozdro.
2: Hej.
0: Pa. zbliżamy się powoli do serwisu, więc musimy rozstrzygnąć poprzednią parę.
2: Tak, rozstrzygamy poprzednią parę.
0: Jeszcze wrócimy.
2: Jeszcze wrócimy? Kiedy? A, niespodzianka.
0: A, jeszcze jedną sprawę chciałam, bo od Machine Head nie mamy tej piosenki, którą Aga chciała. Jakbyś Aga mogła napisać jakąś inną.
2: Komunikat dla ciebie, bo Marta bardzo chce spełniać wszystkie
0: dziewczyny. Bo ja dzisiaj chcę spełniać marzenia muzyczne.
2: Ja przeżywam piekło dzisiaj.
0: No
2: dobra, słuchamy piosenki. Aga, proszę mi o tytuł. Trzymaj się, hej, hej.

0: 12 października to dzień, w którym Kuba przeżywa piekło w alternatorze, gdyż Marta postanowiła, że spełnia dzisiaj każde życzenie muzyczne.
1: A że marzenia i życzenia są czasami nieco dziwne i nieco odjechane, to tym lepiej. Więc my dzisiaj spełnimy każde wasze marzenie. I między innymi numeru 792, no prawie każde. Tak, no tak prawie. I to jest jedno z tych marzeń. Niech poleci. Już teraz.
2: HG.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. 18.30, Emilia Munachczuk.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Kontynuacja patrolu w szkół, nowy musical Gdzie jest róża, o dzisiejszym Warsaw Security Forum oraz o tym, co w świecie tenisa.
2: Wiadomości.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że akcja patrolowania placówek szkół jest i będzie kontynuowana.
3: Tak jak zapowiadaliśmy dzisiaj w poniedziałek, wejście około 200 tysięcy policjantów kontynuowało patrolowanie szkół i okolic szkół. Z tego, co ustaliłem do tej pory, to nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
1: Wyjaśnia, że nie jest to na zawsze, ale na tak długo, jak będą obserwowane sytuacje, które budzą niepokój. W trakcie dzisiejszego spotkania głos zabrał też wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który wspomina o doniesieniach o aktywności rosyjskich botów w sieci i poinformował, że w niedzielę uruchomiona została specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści. Powstał musical Gdzie jest róża, przygotowanego przez warszawską operę kameralną z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Spektakl inspirowany książką Marty Milewskiej łączy komedię, kryminał i baśń.
4: Mnie zachwyciła książka pani Marty Milewskiej, książka legend Mazowsza i te wszystkie postaci. A poza tym w tej książce są jeszcze takie didaskalia, bardzo ciekawe opowiastki o danych regionach. Mówię, dlaczego by nie skompilować takiego muzykalu z tych legend? Bo tu jest Róża Zbyszkowa, tu jest Pan Twardowski i Bestia, i Boruta, i Wodnica z Płocka, więc wszystkie te miejsca na mapie są pozaznaczane, Mazowsza, ale jak zebrać ich w całość?
1: Mówiła agencji News Area Alicja Węgorzewska-Wiskert, dyrektor warszawskiej opery kameralnej. Pokazy spektaklu będą trwały do 27 listopada, a szczegóły o datach i biletach znajdziecie na operakameralna.pl. Generał Aleksus Grynkiewicz na dzisiejszym Warsaw Security Forum przedstawił założenia strategii przyjętej przez państwo NATO. Szef sił sojuszniczych w Europie zaznaczył, że nie jest to plan w wojskowym rozumieniu tego słowa, lecz wspólna wizja, która zapewnia przewagę w odstraszaniu i obronie. Dzięki naszej wspólnej sile chcemy odstraszyć i utrzymać pokój, ale jeśli ktoś będzie na tyle głupi, żeby nas zaatakować, będziemy walczyć. Zatrzymamy ataki i uniemożliwimy im osiągnięcie celów, jakiekolwiek by one nie były. Krótko mówiąc, zadbamy o to, aby każdy atak na sojusznika okazał się całkowicie feudalny. Generał zaznaczył także, że strategia opiera się na strategii przyjętej przez wszystkie państwa NATO, określanej jako koncepcja odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego, a także na doświadczeniach współczesnych wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
2: Sportowy kampus.
1: Maja Chwalińska pozostaje w Chinach, bierze udział w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan, gdzie została rozstawiona z numerem 16. Przeciwniczką Polki w premierowej rundzie zmagań jest Egipcjanka Maja Sharif. Tenisistki dotąd mierzyły się dwukrotnie i bilans wynosi 1-1. Spotkanie już jutro o godzinie 6.45 czasu polskiego.
5: Pracowałem cały dzień.

0: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam tą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze, jaśnij odejść pono.

albo status. (Zwrot) 228 27 7205 to są jedne z ostatnich telefonów, jakie do nas możecie wykonać. No albo oczywiście 886 971 971, to są SMS-y i WhatsAppy. Marta dzisiaj na Florę odpisuje.

0: No i widzisz, jakby po polsku nazwać utwór Osset?
1: Nie wiem, o co chodzi, ale buja.
0: To by było, od razu by było, że kontrowersyjne. +2 8 2 7 7 2 0 5 to dzisiaj ostatnia szansa, żeby się do nas dodzwonić, lub 886 971 971. W ogóle tak poleciał tlen Taco, bo ostatnio sobie przypomniałam tlen, Boże, nie tlen, tylko właśnie film Żółty Szalik. Nie wiem, czy kiedyś oglądałeś, z panem Januszem Gajosem, który ma tam tak doskonałą rolę, że gdyby był aktorem amerykańskim, to by dostał za to Oscara. 1000%. Odbierzmy telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
3: Cześć, cześć, cześć. Aga z Bielan, a.k.a. Jesieniara.
0: Siemano, z Bielan.
1: Witamy po raz trzeci.
3: Kilka spraw, Marta, bardzo ci dziękuję, że chciałaś spełnić moje marzenie.
0: Naprawdę chciałam.

0: pisanych. Fajny Radio Campus, mam taki na YouTubie. Taką playlistę, więc uratowało mnie to. I tak, i to jest New Machine.
1: Okay. Dobra.
0: New Machine, Monks, jakoś tak.
1: Dobrze. Jest tak.
0: A jeszcze chciałam dla tutaj kolegi, który dzwonił z Korka do Wawra i był głodny.
2: Tak.
0: Chciałam serdecznie pozdrowić, właśnie zajadam pyszne żeberka w sosie barbecue z opiekanymi pysznymi ziemniaczkami i suróweczką. Także
1: dobrze, że zaraz wychodzimy z tego radia, bo ja dzisiaj taki lekki obiadek tylko u mnie był. Tak, bardzo jest. Lekki jak na mnie i jestem nieco głodna, więc Aga, masz szczęście, że jest 18:42.
2: Tak jest, dokładnie tak.
1: No, ale brzmi to bardzo dobrze. Ale...
0: Musiałam to zrobić.
2: Tak jest, ale dobra, żeby nie było, że nasza umowa teraz mija po tym utworze, jeszcze się w piątek słyszymy.
1: No właśnie.
0: Jeszcze raz.
2: Żeby nie było, wiesz, że do piątku teraz, że ci teraz puścimy utwór, żebyś teraz też w piątek się pojawiła u nas.
1: Właśnie, nawet jak dzisiaj puścimy, to wiesz, to w piątek
0: obiecałam,
1: też...
0: Obiecałam, że liścia narysuję.
1: No właśnie.
2: No właśnie, tak. A to może Marta tak szukała, bo chciała o tym liściu jeszcze usłyszeć w piątek. No.
1: Ja chcę zobaczyć tego liścia w piątek.
0: Na zachętę.
1: No.
2: Tak jest.
0: Na zachętę, tak. Także dziękuję bardzo.
1: Dobrze. A czy było zagłosowane?
2: Właśnie.
0: Właśnie, bo poprzednio też pogadaliśmy, nie było, a nie zagłosowałam. Tak. Więc oczywiście jedyneczka.
1: Dobra.
0: Żywo nieraz, więc tak.
2: Zapisujemy.
1: Dobra, zapisane w takim razie.
2: Dziękujemy ci bardzo.
0: Odżywczo pod koniec, znaczy energetycznie. O,
2: tak jest.
1: Tak będzie. No to co, miłego końcówki poniedziałku. Miłej.
2: Trzymaj się.

0: 5.30 napisał.
1: Znaczy o tej godzinie...
2: Tak, już my o tej godzinie...
1: Spoko.
2: Tak, spoko.
1: Spoko,
2: bo... jakbyście zadzwonili 17.15 na przykład, tak, i mówili o tam, o ziemniaczkach i o żeberkach, tak, no to, to by lekko, wiecie.
1: Tak, my wtedy z Martą nie mamy o czym rozmawiać, bo wtedy jesteśmy rozmarzeni i jakoś tak
2: wtedy jeszcze jest ryzyko, że będziecie słyszeć nasze burczenie w brzuchu, no tak, wiecie, nikt by tego nie chciał.
1: Tak,
2: no,
1: tak, tak, no dokładnie.
2: Tutaj jakieś były pozdrowienia urodzinowe i chciałam je 100 lat dla Maksymiliana przesyła ekipa z Malucha jedząca parówki.
1: No i dobra.
2: No i poszło.
1: No i poszło.
2: Dobrze, odbierz telefon.
1: Halo, halo.
3: Dobry wieczór po raz trzeci.
1: Dobry wieczór, Marcinie.
3: Chciałem uratować słuchaczy przed słuchaniem Skrillexa.
1: Aha, dobra.
2: Co ty masz do Skrillexa?
1: Pewnie też go zablokował.
3: Nie wszystko, co milenialskie jest dobre. Dubstep powinien zostać w przeszłości.
1: czyli dubstep nie... A dubstep jest oldie, tak?
3: O Jezu, ale nie goldie. Jest stinky. Chciałem też powiedzieć, jak jesteście głodni, to w restauracji, która jest tuż przy naszym radiu, czyli w Butterburger, jest dzisiaj australijskie wagyu. Także można dostać tego na O jedząc.
0: Tam nas jeszcze nie było.
1: Tam nas jeszcze nie było. No,
3: ale właśnie.
1: No słuchaj, no dobra, właśnie, nie.
2: Dlatego, czy ja jestem gotowa na taką ekstazę dzisiaj? Nie wiem. Nie wiem.
1: Zobaczymy.
3: No, to jest bardzo dobry pomysł, jeśli miałbym coś rekomendować. Ale ja bym nie zrobił tego temu chłopakowi, co na Wawrze stoi w korku, żeby mu opowiadać o żeberkach. Ale na Wawrze polecam pizzę Jack Rabbit, która jest gruba, jest pizzą w stylu Detroit. Ale fantastyczna, jakby powiedział pan, z którym jutro umawiam się na termin wizyty w mojej audycji, gdyż wraca z Dalmacji.
2: Gruba pizza. Ja ostatnio jadłam grubą pizzę w Gdyni, w Gdyniance, i była to bardzo gruba pizza, tylko z serem i z sosem pomidorowym. I to w ogóle jakieś podobno jest tradycyjne w Gdyni. Nie wiem, czy to mówiłam już na antenie, ale było...
3: Takie zdanie, że... Danie tradycyjne, to jest trochę inna pizza. Ja niestety z grubych pizz jadłem ostatnio pizzę Książula.
2: No, wiedziałam, że do tego dojdziemy, do tego tematu.
1: Ale nie,
2: to
1: za dużo byśmy opowiadali.
2: No nie, poczekaj, jestem ciekawa, jak ci spakowało, jak twoje kubki smakowe to przyjęły.
3: Znaczy, ja połączyłem tę pizzę z kebabem z sapką, więc było to
1: czy
3: bardzo
1: ty jadłeś ciężkie. Pizzę z kebabem?
3: Oczywiście, że tak. A wiesz,
2: taka ciekawostka?
3: Jest najpopularniejsza w Szwecji. Słuchajcie, zadzwoniłem do Szymona, bo znamy się prawie 15 lat i zaprosiłem go po raz kolejny do audycji, on po raz kolejny odmówił, bo nie przychodzi, ale powiedział, poza tym ja teraz wyskakuję z każdej dziury.
1: No.
3: On miał tak cudownie wywalone na to, to jest tak piękne podejście, więc... Naprawdę życzę każdemu, żeby mieć przy takim hajpie, przy takiej liczbie rolek, udostępnień, informacji, TikToków i tych wszystkich instagramowych historii, tak bardzo wywalone na ten szum.
2: No i teraz dosłownie Książulo wyskakuje z lodówki, no. Do tego doprowadził, no. No dobrze, no ja jeszcze nie jadłam...
3: Także, konkludując, grajmy proszę Skrillexa.
1: To wszystko, co Irena zależy.
3: Santor już polecie.
1: Zobaczymy, Marcinie, czy możemy spełnić swoje życzenie.
2: To jest...
3: A jeżeli ktoś...

0: To będzie jak lalka film, tylko że to audycja jaja w kuchni.
1: Zaraz nam zarzucą, że to autopromocja jaja w kuchni.
0: No tak, a to co innego.
2: Bo to jest autopromocja.
0: No to tak jest. No dobrze, dziękujemy za telefon. Już chyba dzisiaj ostatni raz się słyszymy, więc no, więc do następnego.
1: Trzymaj się.
0: Mam nadzieję do piątku.
2: Do usłyszenia
0: o 20.
1: Do 20. To za 13 minut.
0: Nie, do 20. Czyli za godzinę 13.
1: A, godzinę 13, no tak się zdarza.
0: No tak się zdarza.
1: Zdarza się i tak.
0: Czyżby to jeszcze Aga do nas
1: chyba
0: mówiła?
1: Tak.
0: Halo.
3: Ale czas, słuchajcie, to jeszcze raz ja, Aga
1: Jesienia raz Bielan.
3: Słuchajcie, jest jakaś w ogóle niesamowita retrogradacja pomyślności, bo odezwały się do mnie dwie moje serdeczne jesieniary. Aha. Jedna jest zajmuje pierwsze miejsce na podium jesieniarstwa, a druga drugie, bo usłyszały mnie właśnie w kampusie, więc ja nie podejrzewałam, że one słuchają, a ja gdzieś tam sobie
0: przemykają. Pozdrawiamy dwie pozostałe jesieniary w takim razie.
3: Dokładnie,
1: tak jest,
3: Zosia i Barb, także serdeczne buziaczki okraszone tutaj cynamonem i wanilią może i imbirem rozgrzewające, tak. Buziaki, dzięki dziewczyny i serdeczne pozdrowienia. No i farta mam dzisiaj, bo już chyba nie...
1: No, czwarty raz, słuchaj,
0: niech wam herbatka i kocyk będą ciepłymi. Tak. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrowienia typu jesieniarskie.
3: W piątek tylko pisała. W piątek tylko będę SMS-ki.
1: Nie. Dzwoń do nas. Oczywiście, że
0: bardzo
1: tak.
0: Bardzo miło.
3: No dobra.
1: No dobra, mówię.
0: No to buziaki, pa.
1: Dobrze.
0: Jeszcze chciałam tylko sprostować tutaj jedną rzecz, o jedną propozycję, którą bardzo chciałam, ale nie możemy... Aha, Mark Farina, Dream Machines. Nie mamy tego, niestety. I już nie za bardzo mamy czas, żeby poszukać w innych naszych zasobach,
1: tak.
0: Więc może następnym razem. No, ale zapisuję sobie w głowie.
1: Marta sobie zapisuje.
0: Tak.
1: Dzisiaj ma taki dzień, że naprawdę puszcza wszystko, co piszecie.
0: No dobrze, już czas się kończy.
1: Więc czas nam się kończy.
0: Nie mówmy o tym.
1: Nie mówmy o tym, nie, to już w ogóle.
0: Co dzisiaj, wiecie, co dzisiaj w alternatorze 12 października zostaje w alternatorze.
1: Nie wynoście tego poza internet.
0: Właśnie, nikomu nie mówcie.
1: Tak, to będzie nasza tajemnica dzisiejsza.
0: Tak.
1: Ale to głównie dlatego, że po prostu zazwyczaj jesteśmy w piątki, więc
0: w
1: dzisiaj
0: ogóle,
1: sobie o.
0: Jeszcze prywolnie. Nie powiedziałam, bo nie dokończyłam historii,
1: tak.
0: Że w piosence Ten Taco jest użyty sample z filmu Żółty Szalik. Nie powiedziałam tego, bo tak powiedziałam, że nie wiadomo o co chodzi, więc
1: no,
0: tutaj
1: i,
0: dopełniam.
1: I teraz wszyscy wiemy już
0: wszystko,
1: o co chodzi.
0: Wszystko jasne. Dobrze, zagrajmy zwycięzcę poprzedniej pary.
1: Kapcza.
0: Kapcza.
1: Kapcza. Belmondo.
0: Belmondo.

0: Hajd, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego sprawdza.

0: się to od zobacza.
1: W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
2: Za 8 minut godzina 17, co oznacza,
3: która?
2: Że się... 19, żartowałem. Kuba Sołtysik.
3: Cofnęliśmy.
2: Kuba Sołtysik był z wami, Marta Boroń też tak była z wami, Marta spełniała życzenia. Słyszymy się w piątek.
3: Piąteczek.
2: A teraz zwycięzca pary.
3: Miłego.
2: Murder Music, Chasing Status.
3: Pa.
2: Boroń Sołtysik, out.

0: Magazyn muzyczny.
1: 12 dzień października 2026 roku. Magazyn muzyczny. Kasia Rodek. Dzień dobry, dobry wieczór. Zazwyczaj poniedziałkowy magazyn muzyczny prowadzi Kasia Wojtasik, ale zamieniłyśmy się i cała dzisiejsza godzina magazynu muzycznego będzie wokół premiery. Pisze Madę Tworzywo, człowiek nie do końca. Emadę będzie nas nausznie oprowadzał.
0: Magazyn muzyczny.
1: Emadę z nami, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzisiaj taki piękny dzień, że wychodzi album Człowiek nie do końca. A jesteś człowiekiem i udało się doprowadzić projekt do końca. Taki żart na początek.
2: Dokładnie, ale to jest bardzo miłe uczucie. Ja bardzo lubię doprowadzać projekty do końca. Wtedy jest to miłe uczucie. A jeszcze dodatkowo, jeżeli jestem zadowolony z tej pracy, to już w ogóle jest wspaniale. A tym razem jestem zadowolony i pierwszy raz w życiu mam coś takiego, i to naprawdę mówię szczerze, że nie mam tak zwanego zmęczenia materiału. Czyli może nie poświęciłem aż tak dużo czasu na grzebanie w miksach, bo ja nie dość, że robię muzykę, to też ją nagrywam i miksuję, więc bardzo dużo spędzam czasu z tymi utworami. A tutaj jakoś szybko, gładko to poszło i lubię słuchać tych rzeczy. A z reguły tak mam, że jak płyta wychodzi, to już w ogóle nawet nie wiem, czy ona mi się podoba, bo jestem tak zmęczony tym.
1: Ale mam wrażenie, że tak się zdarza, że jest takie zmęczenie materiału, jak powiedziałeś, że trzeba sobie znowu dać czas, żeby wrócić. A do poprzednich albumów waszych powracasz?
2: Nie, raczej nie. Powracam, siłą rzeczy muszę czasem wrócić, jak gramy jakieś utwory, których nie graliśmy dawno. I zmieniamy coś w tak zwanej setliście. To wtedy wrócę. Czasami też się zaskakuję, bo zapominam o jakimś numerze i tak sobie myślę, kurczę, fajny numer. W ogóle go nie graliśmy, albo nigdy go nie graliśmy. W ogóle tych numerów mamy bardzo dużo. Moglibyśmy grać koncerty, które by trwały 5 godzin na przykład, nie? Także ten wybór tych kawałków, już stał się taki, duży, duży. W ogóle jesteśmy już starym zespołem. Gramy czasami koncerty na festiwalach, gdzie jesteśmy najstarszym zespołem. I to nie chodzi o wiek, tylko o rok założenia.
1: Nie? W zeszłym roku spotkaliśmy się z takiej pięknej okazji, 25-lecie, nagroda aktywista za 25 lat na scenie. Ćwierć wieku. A młody chłopak ciągle.
2: Oczywiście, duchem przede wszystkim.
1: Ja też. Przecież.
2: Ale to też taka praca, która pozwala się wolniej starzeć, może w sensie jakimś takim mentalnym.
1: Ja mam teorię, bo pracuję w kampusie przede wszystkim z młodymi ludźmi, którzy przychodzą i przychodzą, kampus 21 lat, i mam wrażenie, może też jest tak u was, chociaż prawie jestem pewna, że współpracę, ciągła otwartość głowy, ruszanie mózgiem, kreatywność, i gdzieś tam goście, którzy są młodsi, w sensie przychodzą młodzi artyści, to pozwala na bycie ciągle jakby up to date, tak że tak powiem.
2: Trochę tak. Znaczy, gości mamy akurat na tej płycie mamy sporo gości. Do tej pory zdarzało nam się sporadycznie kogoś tam z zewnątrz zapraszać, ale zespół mamy młodszy, tak naprawdę, w sensie członków zespołu. Natomiast ja mam coś takiego, że czuję, że to są te same emocje cały czas, które miałem jak, nie wiem, chodziłem do liceum i robiłem już muzykę i kończyłem tą pracę i potem dostawałem gotowy produkt w postaci właśnie albo CD, albo winyla. I te emocje są identyczne dzisiaj, jak te 25 lat temu. I to jest właśnie super, że nie jest to męczące, nie jest to praca cały czas, technicznie jest, ale w ogóle nie podchodzę do tego w ten sposób, że muszę coś zrobić, żeby zarobić, żeby mieć na rachunki i tak dalej. Dopóki tak jest, to jest pięknie,
1: Chociaż w którymś z tekstów na albumie jest takie sformułowanie: nie za bogaty, nie za biedny.
2: Ale to nie ja piszę teksty, więc to nie do mnie. Ale ja nie jestem ani za bogaty, ani za biedny. To fakt. To się akurat tutaj z moim bratem zgadza.
1: Gdzieś po środku. Człowiek nie do końca. Album się właśnie ukazał. Fisze Madę Tworzywo. Ja słuchałam albumu i mam kilka rozkminek i pewnie jak to każdy dziennikarz, powiem coś i będę czekać, czy potwierdzisz.
2: No okej.
1: Słuchając całości, pomyślałam sobie, że jest wyraźna połowa z takim momentem na wybrzmienie pewnego momentu i może przerzucenie płyty, żeby tak nabrać, nie wiem, dystansu, oddechu. Ja już mówię, o co mi chodzi dokładnie. 8 track to impulsy i ten numer nie tak rąbnął, że tak powiem bardzo brzydko, ale tak mnie jakoś poruszył i tekstowo, ale też tam się doszukuje w muzyce takich alarmów, czegoś, co mi przypomina alarmy, że pomyślałam sobie, że no tu muszę sobie troszeczkę tak dać z 5 minut, a może to jest moment na przerzucenie winylka.
2: Na pewno nie jest to świadomy zabieg, przynajmniej z przerzuceniem winylka, bo to tak chyba wyszło po prostu samo z siebie, jak ułożyliśmy te utwory.
1: A to jest tak? Bo ja nie widziałam winylka, bo po 8 to nie jest tak super równo, bo jest 14.
2: A to nie, myślałem, że tak jest, że jak tak nie mówisz, wiem. To, że tak jest. Natomiast no jest to gdzieś tam dla nas przynajmniej ważny utwór, bo tutaj zarówno Bartek, jak i zaproszony Taco Hemingway, no takim bacznym okiem przyglądają się temu, co się dzieje generalnie w dzisiejszym świecie wśród ludzi, zarówno młodych, jak i tych starszych, czyli coś, z czym mierzymy się, czego wcześniej nie było i co nie do końca nam odpowiada. I jest to taki ważny temat, tak mi się wydaje. Też na początku nie wiedziałem, że zaprosimy Taco na tą płytę, ale też nie wiedziałem, bo temat wymyślił Bartek, nie wiedziałem, co wymyśli. I nie spodziewałem się, że będzie to taki poważny utwór, z czego jestem zadowolony bardzo, bo ja lubię, jak jest przekaz jakiś taki ważny.
1: No tak, a u was te przekazy są ważne. To jest tak, że mam wrażenie, jak myślę o waszych numerach, to nie jest tak, że coś tam mi umknie tirudilu, coś tam, nie?
2: No tak, raczej część liryczna jest dla nas zawsze ważna. A tutaj w przypadku tej płyty, no to naprawdę jest bardzo dużo liryki. Są bardzo długie zwrotki. No nawet ten kawałek Impulsy, są dwie zwrotki, a numer trwa prawie 8 minut, więc są prawie 4-minutowe dwie zwrotki, więc no jest taka konwencja dosyć przegadana, że tak powiem.
1: Gęsto jest.
2: Jest dużo liryki i to mi się podoba, bo to też troszkę jest nasz ukłon do tego świata hip-hopu, z którego my wychodzimy i jak my zaczynaliśmy, no to podejście do sztuki emceeingu no było takie, że ten tekst jest bardzo ważny, technika jest ważna, jest ważny przekaz tego tekstu, ma być też dużo i był na to kładziony nacisk. A dzisiaj jest odwrotnie. Jest więcej refrenów niż zwrotek. No u nas jednak bardziej jest tutaj położony nacisk na zwrotki. Nie?
1: Chociaż jest jeden numer z tego albumu, który jest krótki, ale ja zaraz o niego dopytam. Ale powiedz mi jeszcze, będąc przy impulsach, jak muzycznie do tego podchodziłeś? Bo czy moja teza, że tam sobie wyłapywałam jakieś takie elementy alarmowe? Ja nie wiem, jak to określić trochę, ale dla mnie też ten numer jest całością, bo muza jest też trochę taka, nie wiem, niepokojąca, która stopniuje, też podkreśla tekst.
2: No tak, tak, tak. To słuszna uwaga, natomiast te różne elementy, o których mówiłaś, podkreślające jakieś tam emocje, czy jakoś alarmujące, wyszły już w aranżowaniu numeru po nagraniu zwrotek. Czyli to dołożyłem już po chłopakach, tak? Jak nagrali swoje zwrotki. Natomiast najpierw powstała muzyka, więc gdzieś tam ja wyszedłem z jakimś, powiedzmy, niepokojem, który jest w tym bicie i Bartek i potem Taco, Filip gdzieś tam poszli za tym. Natomiast ja nadałem tylko jakiś taki klimat, a nie konkretny kierunek liryczny, czyli temat, to już wymyślił Bartek.
1: Cały czas rozmawiamy o albumie Człowiek nie do końca. W tym momencie zagralibyśmy coś, bo gadamy.
2: Tak.
1: I muzykę. Czy lecimy tymi impulsami? Chociaż mówiłam przed rozmową, że będziesz mógł wybierać. Ale powiedz mi...
2: Ale nie muszę wybierać.
1: Ale wiesz, może ja zadam pytanie. Emadę, co gramy w tym momencie? Rozmawialiśmy o numerze Impulsy.
2: Możemy zagrać Impulsy. Jak najbardziej.
1: Gramy do rozmowy, wracamy.
3: Nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać?

nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą? A ja wolę być sam, ale nie samym sobą. Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością. Czy to normalne, że miłość się kończy?

pisarz, ten Taco Hemingway. I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o

wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, nie czuję.

0: czujesz też mnie, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie.
1: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic, nie czujemy nic.
2: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na

Swój TikTok, żeby żyć tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, wzroku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend i wie viele kostet oraz Uberaschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk, nienawidzę tego miasta czasem. Kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl?

0: Teraz jak nie chcesz, to morda w kubl. Te, z którym będziesz stał w kolejce, poczesz to wodę jutr. Mówiąc faktycznie dosyć ciepły czerwiec, ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czuję.

0: Magazyn muzyczny.
1: Impulsy, ten numer za nami. Człowiek nie do końca, o tym albumie świeżym rozmawiamy. Fish Emadę Tworzywo, a Emadę z nami opowiada o różnych rzeczach związanych z albumem. Nie powiedziałam tego wcześniej, mówiłam poza anteną. Emadę, bardzo się cieszę, że przyszedłeś na rozmowę.
2: A również się cieszę, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Bo co, ty nie chadzasz?
2: Nie, prawie w ogóle. My też taki mieliśmy układ z moim bratem, że ja siedzę w studiu, miksuję te utwory, no to on wtedy będzie chodził i udzielał wywiadów. Oczywiście wiadomo, że też gdzieś tam ma więcej do powiedzenia, no bo jest twórcą tekstów. O tekstach można więcej mówić niż o muzyce. Muzyki najlepiej jest słuchać i ją czuć. Bo też jak się mówi o robieniu muzyki, to w sumie trochę nuda, nic ciekawego tak naprawdę. Ale no raz na jakiś czas jakoś zacząłem wyskakiwać. W sumie nie wiem czemu, chyba coś muszę wrócić do rozmowy dotyczącej tego podziału. Ale nie, no czasami lubię coś tam sobie pogadać.
1: Ale pamiętam, że parę lat temu Fisza zapytałam, czy przyjdziecie razem, a on powiedział powodzenia. Jakaś tak w zasadzie, to spróbuj no, sama, czy coś.
2: No.
1: Już po paru latach.
2: No, człowiek jakoś, wiesz, dojrzewa po prostu w swoim czasie.
1: A jak chadzasz rzadko, boisz się jakiejś sytuacji typu, uwaga, teraz właśnie będę, ej, a powiedz mi, jak powstały sample do Czerwonej Sukienki?
2: Nie boję się, bo to jest w zasadzie temat, o którym najłatwiej mi jest mówić, nie? Muzyka i chyba najwięcej wiem o muzyce. Bo tak naprawdę, gdybym przestał teraz robić muzykę, to zbyt wiele w życiu nie potrafię robić, nie? I też poświęciłem całe życie, wiesz, poszedłem na studia, które rzuciłem po roku, no bo już zaczęliśmy jeździć na koncerty, już nie musiałem wybrać między jednym a drugim, więc porzuciłem edukację na rzecz muzyki. Do tego pasjonuję się muzyką od kiedy pamiętam, od dzieciaka, takiego dzieciaka, już naprawdę małego dzieciaka. No więc jest to mój konik, powiedzmy, nie? Więc nie boję się żadnych pytań dotyczących muzyki.
1: Okej. A ja z samplowych jeszcze ostatni wątek, tylko oczywiście szczegółów nie pamiętam, ale czy to nie było tak, że z waszego pierwszego zespołu samplował Kaliber albo Paktofonika?
2: Z RHX? Aha. To pewnie to mogły być wycięte tak zwane katy, czyli po prostu słowa jakieś, tak? To nie do końca jest samplowanie, tylko DJ wycina cut. Możliwe, że tak było. No wiesz, i cutów zarówno z RHX, jak i z jakichś tam pierwszych płyt Fisha, no się przewijało trochę w polskim hip-hopie.
1: Bardzo mnie to interesuje, ale rozmawiamy o albumie. Tak. Człowiek nie do końca, który właśnie się ukazał. Trochę o impulsach gadaliśmy. Ja zaczęłam mówić o tym, że na tym albumie są też, możecie sobie na to pozwolić, numery dłuższe niż, nie wiem, tak się myśli standardowo. Kiedyś się myślało 3,40, teraz tak. Mam wrażenie, że artyści puszczają 2,40.
2: Tak.
1: Wy macie dłuższe, śmiałam się nawet pod wąsem moim na antenie, że 6 minut mądrości, chyba na swoich mediach społecznościowych napisaliście coś na zasadzie, żadne radio nie zagra, my graliśmy i tak jeszcze mówiłam, o, my gramy.
2: Dziękujemy.
1: Ale powiedz mi...
2: Długie są te piosenki tutaj, faktycznie.
1: Ale przewrotnie zapytam o Rozum Chłopski. 2,40. Mhm. Wydaje mi się, nie jest to jakiś zarzut, ale niezbyt skomplikowana też budowa dopasowana chyba do tematyki.
2: Tak.
1: Czy to jest wrzutka dla kogoś?
2: Nie. Chyba nie. Toż też trzeba by zapytać Bartka.
1: Pewnie by nie powiedział też, ale ja tak...
2: Możliwe.
1: Mam takie wyobrażenie, że mogłoby to być dla kogoś taki diss ładnie ukryty i ten ktoś nie dojdzie do tego.
2: Kurczę, dla kogo? Nie, bo nie wiem, naprawdę nie wiem.
1: No nie, bo
2: musiałbym się przyjrzeć teraz jeszcze raz.
1: Dla mnie magister Chłopskiego Rozumu to jest jeden dziennikarz internetowy.
2: Tak?
1: No. Ja nie oglądam, ale jest taki.
2: A, okej, może być. Ale to faktycznie, ja nic o tym nie wiem.
1: Wygodnie.
2: To w ogóle jest taki utwór skit tak naprawdę. To dla nas był skit. Nie traktowaliśmy go jako taka pełnoprawna piosenka. No ale jakoś nie dodaliśmy tego słowa skit do tego. No i tyle. No tak z tym tekstem to ci za wiele nie powiem.
1: Wracając do całości albumu Człowiek nie do końca, wynotowałam sobie w niektórych numerach obecność, nie wiem, tak sobie roboczo pisałam, chórków. Jak to się działo? Bo oczywiście goście są, ja zaraz jeszcze dopytam, będę chciała obmawiać na przykład Bryndala, znaczy sympatią całą, ale nie zauważyłam, żeby gdzieś te chórki były podpisywane. Sampelki? O co chodzi z chórkami? Czy to zależy?
2: To chyba zależy gdzie. Natomiast no dwa utwory, w których są chórki, to zrobili goście. W ogóle DJ Eprom zrobił chórek w tym utworze Londyn.
1: Więc tam, napisałam sobie serduszko, damski głos.
2: No to damski głos to są sample. To są sample w bicie. Ale pod koniec utworu dochodzą chóry do refrenu i popełnił je DJ Eprom. No i fajne chórki porobił Szczyl w piruetach, czego się nie spodziewaliśmy, bo wysłał nam wokale również z chórkami i bardzo miło byłem zaskoczony. A reszta to albo Bartek, albo sample.
1: Okej, dobrze.
2: No ale goście troszkę tak porobili chórków.
1: Rozmawiając o gościach, jest ich trochę, już o tym mówiłeś. Jak wam się układała ta współpraca? Czy wy jesteście po tej stronie, że trzeba się spotkać w studiu i nagrać?
2: Znaczy my jesteśmy po tej stronie, żeby się spotkać, aczkolwiek to uczyniliśmy tylko z Sokołem i z Bryndalem. Tako nagrywał gdzieś, nie mam pojęcia gdzie. Tak samo... Nie wiem, gdzie nagrywał Szczyl. Szczyl w ogóle bardzo szybko przysłał nam tą zwrotkę, więc to jakoś tak błyskawicznie poszło. No i tak, ale z Bryndalem i z Sokołem spotkaliśmy się w studiu Boogie Town Records. W ogóle super studio w Otwocku ze świetnym stołem SSL-a. I tam jest w ogóle fajna atmosfera i super. W ogóle ten numer z Sokołem, to zwrotkę ostatnią, taką wymienianą, oni pisali razem. Spotkali się i z zeszytami robili notatki, ponieważ są to już panowie starszej daty, więc tam długopisy i kartki.
1: Czy okulary do czytania wchodzą w grę?
2: Okulary, oczywiście, że tak. W ogóle Sokół miał nawet jakieś tam świeżo odebrane okulary z salonu optycznego. Więc fajnie, bo powiem ci szczerze, że czegoś takiego chyba nigdy nie robiliśmy, żeby pisać na bieżąco utwór z kimś siedząc obok siebie, nie? No, to było spoko.
1: A ten numer, że tak dopowiem, Tyle śladów, no to jest nawiązanie do czasów sprzed 25-20 tak. paru lat.
2: Tak.
1: I do Czerwonej Sukienki, tak. i do numeru Sokoła. I tam są tak. postacie z tych obu numerów, które tak. się przeplatają.
2: Dokładnie tak.
1: I leci Forever Young.
2: No leci Forever Young, ale no właśnie nie do końca, bo nie dostaliśmy zgody na użycie tego numeru. No już prawie ta zgoda by była, ale poprosili nas o tłumaczenie tekstu. No a tam później jest, że coś tam, że leci ten utwór i jest straszny cringe i chyba im się to nie spodobało. Chyba stwierdzili, że się z nich śmiejemy, chociaż nie chodziło o to, że śmiejemy, to bardziej chodziło o to, że lata 80., że DJ puszcza coś z lat 80., bo widzi już PESEL chłopaków i puszcza coś z tamtych czasów. No, nie chcieliśmy się nabijać z Alphaville i z Forever Young. Zresztą wszyscy mamy sentyment do tego utworu, no bo gdzieś tam to nasze dzieciństwo w latach 80. i muzyka, która była wtedy obecna w radiach, przenosi nas dzisiaj do tych czasów. Więc tam jest wklejony jakiś inny utwór w ogóle, po prostu zrobiony. No na początku był w Alphaville, nie? No ale się nie udało.
1: Ale ja się tam wsłuchiwałam i mam wrażenie, że jakoś taki klimat gdzieś tam...
2: No klimat taki 80-sowy, tak, tak.
1: A to było też tak, bo wygraliście któryś festiwal, taki projekt krosujący tak. się, Zorza to była?
2: Zorza, tak, graliśmy Zorze i tam się skrosowaliśmy właśnie z Sokołem. W ogóle super doświadczenie, bardzo fajnie nam się i pracowało przed festiwalem, szykując te utwory. fajnie, że graliśmy materiał nasz i Sokoła, a nie jakieś covery innych artystów. Mi w ogóle się super aranżowało numery WWO i Sokoła na instrumenty. Bardzo fajnie mi się te bity przekładało na żywe granie. No, super doświadczenie. No i to doświadczenie jakby skończyło się tym, że nagraliśmy wspólny utwór, ale stwierdziliśmy, że poczekamy z premierą na naszą płytę i że wrzucimy go sobie na nasz album. Fajnie tam pasuje. No też jest długi. Jest refren na początku, potem są po prostu zwrotka za zwrotką i refren na końcu, więc jest też tak niekonwencjonalny. Ale super, no, nam się to podoba. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie wkręci się w historię opowiadaną tam, to wtedy nie ma tej magii. Ten numer może być nudny, jakiś nużący, bo jest tam bardzo dużo tekstu, nie?
1: Ale ja, chyba znając bardziej waszą twórczość niż Sokoła, musiałam dochodzić, o co chodzi w tej dziewczynie, która jest córką kogoś tam, tak. Bo to ta inna historia i tak. Musiałam dojść do tego.
2: Tak, no też musiałem trochę nad tym posiedzieć. No, ale to jest to jest fajne i zarówno Bartek, jak i Wojtek bardzo obrazowo potrafią przedstawiać różne historie, wręcz tak literacko, w sensie ja to się wkręcam trochę jakbym audiobooka jakiegoś słuchał, nie? Poza tym, że jest to muzyczne i techniczne i tak dalej, ale oni mają tą łatwość przenoszenia słuchacza w jakąś historię i działa to na wyobraźnię też, nie?
1: Ja do tej dwójki, do Sokoła, do Fisza dorzuciłabym tego Hemingwaya, on też jest taki.
2: No, jeszcze można wielu tam dorzucić, no tak, ale tak.
1: Ale tu z waszego albumu.
2: A, okej, okay. No tak, tak. Tak, oczywiście, świetnie.
1: Tak, to jest fajny narrator. Tak, nawet jakiś czas temu dostałam informację z jakiejś tam agencji, muszę podpisać wszystko, żeby dostać powieść pewnego rapera. I myślę, o tak, on napisał książkę. Aha. A to Sokół wtedy wydawał tych Wesołych Świąt.
2: Tak.
1: A byłam pewna, że to taką. Ale nic to. Album wasz, Człowiek nie do końca jest. Co gramy teraz z płyty?
2: Teraz zagrajmy, proszę, Bezkres.
1: Dobrze, gramy. Czwarty track, MAD cały czas ze mną. Gramy i do rozmowy wracamy.

0: Magazyn muzyczny.
1: Bezkres za nami, MAD cały czas ze mną. Człowiek nie do końca, album Fish MAD Tworzywo jest, oficjalnie się ukazał. Czy wy cały czas albo gdzieś tam jesteście w momencie, że liczycie, który to wspólny album? Bo szczerze mówiąc, ja gdzieś próbowałam sobie powypisywać, zestawić, bo...
2: Ja nie mam zielonego pojęcia.
1: Ja nie wierzę też algorytmom, nawet zapytałam, znaczy algorytmom AI-owi i on też jakoś powiedział kilkanaście.
2: Aha. Możliwe. No kurczę, nie wiem, co ci odpowiedzieć. Mogę policzyć.
1: Ale z pamięci dałbyś radę?
2: Nie, znaczy nie, dałbym. Nie, no nie jest tego jakoś aż tak dużo, ale ponad 10 pewnie jest, ale nie wiem, kurczę, nie wiem.
1: Dobra, jesteśmy przy albumie najbardziej bieżącym, cieszymy się nim. Znaczy, przynajmniej ja się cieszę, ale ty mówiłeś na początku, że też się cieszysz.
2: Cieszę się, tak.
1: Powiedz mi, jak podchodzicie, chociaż nie wiem, czy to tylko twoja działka, czy nie, do układania tracków, bo cały album, jak słucham tekstowo, człowiek nie do końca, ma ten swój przekaz, że... No, trochę czasy są straszne, są gdzieś te AI-e, które nas gdzieś tam zabierają, media społecznościowe, wizerunki, czy łudność wizerunków. A jak tracklistę układacie? Czy to jest historia liryczna, czy muzyczna przygoda?
2: Nie, no muzyczna przygoda na pewno nie. Myślę, że jest to historia liryczna. Wnioskuję to z tego... że to Bartek układa tracklisty i w sumie zawsze to robił. Od pierwszej płyty on układał, więc możliwe, że sugeruje się jakoś tam tekstem, ale na pewno też jakoś tempem utworu i klimatem. Łatwo jest też źle dobrać tracklistę i wtedy może trochę siąść płyta. Natomiast dzisiaj z tymi tracklistami już jest kompletnie inaczej niż było kiedyś, bo no bo dzisiaj streaming, no i no można sobie włączyć płytę i słuchać po kolei. Czasami się tak zdarza i to nie tylko z naszymi płytami, że ta tracklista jest pomylona, jest inna niż na CD na przykład. To zdarzyło mi się też z zachodnimi produkcjami z tym zetknąć. Więc dzisiaj to już nie do końca jest tak istotne. W sensie cały album, my też bardzo tutaj jakby naciskaliśmy na to, żeby

0: to, co wypuszczamy, miało formę albumu, jednak całości, żeby ludzie podchodzili do tego jako całości, a nie wybiórczo do piosenek i singli. Dzisiaj są czasy singli, no, są zespoły, czy tam artyści, którzy wydają tylko single, w ogóle nie wydają płyt, czyli jest to kompletnie co innego niż te czasy, z których się wywodzimy, gdzie dla nas bardzo ważny był album i do tego też kolejność. Ja też nie lubiłem, jak ktoś, znaczy nie lubiłem, no byłem przeciwny temu, żeby ktoś słuchał. Pamiętam, że kiedyś, nie wiem, dawałem komuś album, mówiłem, posłuchaj sobie od początku do końca po kolei tych numerów, nie? A nie, że tam zaczyna od czwartego, to coś przewinie, potem skip na wcześniej. Czyli, że jednak, no, jest to jakieś takie, jest to jakaś forma opowiadania w całości. No, a w dzisiejszych czasach już nie jest o to łatwo przez streaming, nie?
1: No często też młodzi artyści mają gdzieś tak z tyłu głowy, że jak zerze, że tak powiem, singiel, to dopiero zaczynają pracę taką większą, koncepcyjną.
0: Tam, wiesz, no tak biznesowe, racjonalne podejście w sumie, nie?
1: Ale u was Człowiek nie do końca, na albumie Człowiek nie do końca, numer dwa, Człowiek nie do końca, track. I to jest takie podejście klasyczne, jak mi się wydaje, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam tak, że w albumie ten drugi track jest ważny.
0: No tak, tak, tak, tak.
1: No co, bo pierwszy...
0: Tak, że drugi jest ważny. No, no tak, tak,
1: że
0: tak,
1: pierwszy tak faktycznie... się jakoś rozpędza, a drugi to jest taki ważny.
0: Faktycznie, ja też pamiętam, że kiedyś był taki czas, że nie wiem, który utwór, siódmy bodajże, często był singlem. Że jakoś tak były układane te tracklisty, że siódmy utwór był singlem. I faktycznie, faktycznie tak było, bo wątpię, żeby to był zbieg okoliczności. Wychodziło wiele albumów, już nie pamiętam, jaki czas to był na planecie Ziemi, w sensie w jakim roczniku, ale że różni artyści zaczęli to powielać. Rzadko płyty zaczynały się singlami, że pierwszy utwór jest singlem. No a tu jest utwór tytułowy, więc może to też jakoś można to podciągnąć pod twoją tezę, że drugi utwór jest ważny. Ja mam coś takiego, że dla mnie każdy utwór jest tutaj ważny i nawet mam ważniejsze utwory niż ten drugi. Jeszcze sobie zerknę na tą tracklistę. Wiesz, no dla mnie na przykład dużo ważniejszy jest rozpoczynający ten album, czyli Duchy. Jest to taki też poważny. Mhm. Ważny i poważny.
1: No chyba wcześniej wyszedł, od marca go gramy.
0: Tak, tak, to był drugi singiel, chyba tak. Więc jest to utwór tytułowy. Drugi utwór jest utworem tytułowym, a według mnie nie jest najważniejszym i takim, no tak, nie jest tak ważny jak i niektóre też utwory.
1: Okej, okay, tytułowy numer dwa. Tak. A powiedz mi proszę, czy myśleliście albo gdzieś tam mieliście taki pomysł, żeby na przykład zrobić sobie tak może już trochę oldschoolowo ukryty track? Pytam w kontekście właśnie też...
0: A to da radę jeszcze tak zrobić?
1: No właśnie z Bryndalem zrobił tak Dzimek jakiś czas temu i wydaje mi się, że nie za dużo ludzi odkryło, bo nie, ja w streamingach też słucham, nawet jeżeli mam fizycznie, bo mój tutaj w redakcji nie mam tej już, jak to się ładnie nazywa, szuflady na CD.
0: No tak.
1: Więc ja albo z plików, albo właśnie z streamingów. I oni zrobili ukryty track. Myśleliście o takim...
0: Ale zrobili na CD?
1: Tak.
0: A, no na CD to już robiliśmy coś takiego kiedyś. Nie pamiętam.
1: Na którym
0: nie pamiętam, co to było, ale robiliśmy, no. Więc to już tam byliśmy.
1: Teraz Człowiek nie do końca. Jak tam z Jakubem Janem Bryndalem, naszym kolegą redakcyjnym, który wpada nieraz do nas
0: no,
1: robić audycję?
0: Świetnie, świetnie. Świetnie. W ogóle super energia. Jest naprawdę, można powiedzieć, przeciwieństwem mojej energii i Bartka, czyli że jest taki bardzo no taki otwarty, kontaktowy. Też czuć było tą zajawkę, bo razem w studiu nagrywaliśmy, że naprawdę wszedł w ten numer tak jakby z uśmiechem na twarzy. To też było super. Bardzo zdolny gość. W ogóle super też hype'uje Łonę, nie? Więc jakby ja tak go poznałem. Więc na scenie naprawdę...

świetnie sobie radzi w swojej roli, a to też nie jest łatwa rola. To by się tak wydawało, że to jest takie dogadywanie do głównego rapera, a to jest naprawdę na różnych płaszczyznach ważna rola. Jedno jest to, że pomaga głównemu raperowi, który ma bardzo dużo tekstu, i jeżeli ma tą świadomość, że ktoś jest z nim i może się podeprzeć i jakby zaufać tej drugiej osobie, no to to jest super. Podejrzewam, że ona ma totalny luz, jak jest na scenie, że nie wiem, jak pomyli tekst, to zaraz po prostu ma człowieka, który wyciągnie go z tego. No a druga sprawa jest taka, że trzeba też umieć to robić. Trzeba mieć zdolności takiego... Też umówmy się, ona nie ma tych tekstów takich rytmicznych bardzo, ma też offbeatowe sytuacje, też nie ma oczywistych rymów i tak dalej, i rytmicznie nie jest to poukładane jakoś tak bardzo prosto i kwadratowo, więc też trzeba umieć to podbijać, nie? No i tak, no, numer wyszedł w ogóle fajnie, cieszymy się, że się zgodził i że się dograł tutaj, wiesz, do nas.

0: Człowiek nie do końca, o tym albumie świeżym rozmawiamy. Fish Emade Tworzywo, a Emade z nami opowiada o różnych rzeczach związanych z albumem. Jak ty, jakie masz zdanie na temat jakiegoś chyba takiego, można powiedzieć, najnowszego rapu, albo nie wiem, cloud rapu, bo ja ostatnio bywam na koncertach dość młodych artystów, raperów, i to bardzo często polega na tym, że ktoś im puści.
1: No, wiem.
0: I oni tylko gdzieś nawet refren, no. Nawet nie, że to jest profesjonalna linia melodyczna.
1: Dla mnie to jest troszkę takie odcięcie się od korzeni i zdeptanie tych korzeni. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to występuje w jakimkolwiek innym gatunku muzycznym. Mam na myśli to, że coś, co kiedyś było ważne i w zasadzie bardzo ważne, bo raz to, że przekaz, MC, poezja w ulicy i tak dalej, no to dwa, trzeba było te umiejętności pokazać na żywo. No nie wiem, można przytoczyć film Ósma Mila na przykład i z Eminemem, który musiał walczyć o pozycję na scenie. Te tak zwane z angielska skillsy, no są bardzo ważnym, fundamentalnym elementem w muzyki hip-hopowej, z której się wywodzimy z tych lat 90. I teraz to zostało gdzieś tam w ogóle zakopane, że jakby totalnie to, co wtedy było, no niedopuszczalne. No to by był obciach, ktoś by był wygwizdany, gdyby coś takiego zrobił. Dzisiaj to w ogóle przechodzi i mało tego, podoba się to odbiorcom, nie? Jakby no nie mają z tym problemu. Dla mnie jest to strasznie dziwne. I tego nie rozumiem, ale z drugiej strony też jakoś tak się tym nie przejmuję. W sensie godzę się na to, bo co mam zrobić? No to też nie jest już muzyka adresowana do mnie, że jestem trochę starszy, umówmy się. I nie jest to muzyka, w której szukam jakoś siebie. Więc jestem poza tak zwanym targetem. Więc okej, no trochę mi szkoda po prostu, bo to jest trochę tak, jakby w jazzie nagle zaczęli grać z playbacku. I to by było takie odcięcie. Nie wiem, w muzyce rock'n'rollowej też nie widzę takiego jakiegoś zdeptania dawnych ideałów, stworzenia nowych, które są totalnie sprzeczne z tymi starymi. Czy nawet, nie wiem, w muzyce popowej nie widzę czegoś takiego, żeby tak mocno odciąć się od czegoś, co było kiedyś. Ale odciąć nie na zasadzie, że to było obciachowe. Nie wiem, może to jest właśnie za trudne. Nie rozumiem tego tak naprawdę.
0: Ja miałam jakąś teorię, że po pandemii świat nie wrócił.
1: No okej. Ja też mało słucham tych nowych rzeczy. Mało słucham. No, łapię się na tym, że dla mnie nowy jest J. Cole na przykład, który no, nie jest nowym. Albo nowy jest Taco Hemingway. Dla mnie Taco jest z tego innego pokolenia i tak dalej. No a no nie jest. Już, nie? Więc tak nie śledzę tego. Są też te odmiany i te odmiany trapu, jakieś takie coraz bardziej dziwne, z tym zapiętym autotunem na zwrotki rapowane, jakimś takim, który piczuje głos jeszcze w górę, że to nie jest naturalny głos. Ja tego w ogóle nie rozumiem i tak za bardzo nie czuję. Jest to dla mnie dziwne. Ale z drugiej strony, no, są gorsze rzeczy na świecie.
0: Nie ma co narzekać.
1: Nie, no ja nie narzekam, broń Boże.
0: Ja zaczęłam ten temat.
1: No. Ale nie, ja nie narzekam. Nie jestem starym malkontentem, który mówi, że kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej. To nie. No czasami może w swoim gronie, nie na antenie.

0: to jest tak naprzemiennie i co roku jest tak samo, że po jakimś czasie już czekamy na świeże powietrze, a potem się troszkę tym męczymy i wracamy. No i zapraszamy serdecznie na koncerty. Też będzie to troszeczkę taka sytuacja, w której będziemy grać też numery, nasze stare numery, starsze, z naszym składem tworzywa na żywo i będzie też element właśnie z tej nowej płyty, gdzie będziemy grać we dwóch, czyli ja przejmuję rolę DJ-a i Bartek będzie MC i wtedy jesteśmy tylko we dwóch na scenie. No i tak właśnie ostatnio o tym myślałem, że my tak graliśmy gdzieś do 2003 roku i potem już graliśmy z zespołem, czyli 23 lata nie graliśmy w tej formule, nie? W tej formie. Jest to dla nas jakiś taki, no, mocny powrót do przyszłości i fajnie, no, jest to ekscytujące.
1: I będą próby?
0: Będą próby już w przyszłym tygodniu. A termin prób też mam podać?
1: Nie, zostałem.
0: Nie pamiętam,
1: wiesz,
0: a w przyszłym tygodniu będą próby. No tak. Nie, no trzeba poćwiczyć, no. To nie są takie łatwe rzeczy. Szczególnie dla Bartka. On ma dużo tekstu, bardzo.
1: Musi się ogarnąć z tym, co napisał
0: wcześniej. Musi się ogarnąć teraz. Teraz ponosi tego konsekwencje.
1: Odsyłamy do waszych mediów społecznościowych. Nie zdążyliśmy trochę o tych mediach społecznościowych pogadać, bo jest trochę wątków na albumie, ale generalnie wy prowadzicie na własnych zasadach media społecznościowe.
0: Tak.
1: Te piękne wasze plastikowe twarze tam tak. są.
0: Tak, tak. No ja prowadzę tak od niedawna, gdzieś od roku. Późno wskoczyłem w media.
1: A, udostępniłeś kiedyś moją rolkę, dziękuję. Podziękowałam ci też.
0: Proszę bardzo.
1: O samplach do czerwonej sukienki.
0: Tak, faktycznie. Natomiast jestem w tym niedawno, ale też troszkę zacząłem się bawić fotografią i akurat dla mnie te media społecznościowe są jakimś takim fajnym wyjściem z sytuacji, bo gdyby nie to, to bym tych zdjęć nikomu nie pokazywał. Nie?
1: Doceniam, bo chyba byłeś w Tokio, to było...
0: Nie, teraz byłem w Pekinie.
1: A, przepraszam, no, ale no. Pamiętam zdjęcia. Pamiętam, no, że ja oglądałam, no. Pewnie dawałam też serduszka.
0: Możliwe, bardzo dziękuję. Natomiast... jakoś tak mnie już latami ciągnęło do fotografii i to też dzięki muzyce, no bo no umówmy się, ten hip-hop lat 90. był otoczony w ogóle świetną fotografią, szczególnie nowojorski. Zarówno fotografią okładkową, jakoś promocyjną, jak i teledyskami, taśma filmowa i tak dalej. Ja też jeździłem na deskorolce, lubiłem filmy skate'owe, magazyny skateboardowe, gdzie też fotografia pełniła zawsze ważną rolę. No i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to miałem. No nie wiem, przyszedł czas, że kupiłem sobie jakiś taki fajny aparat. I dzięki tym mediom społecznościowym nie chowam do szuflady tych zdjęć, tylko po jakiejś tam selekcji mogę komuś je pokazać i spoko, to jest fajne.
1: To i do Fish Emadę odsyłamy i do ciebie Emadę,
0: tak.
1: Żeby oglądać zdjęcia, nie tylko.
0: Zapraszam. Jak najbardziej.
1: A propos tego, co mówiłeś, ostatnio przygotowywałam program i mówiłam o tym, jak w 83 roku Marek Karewicz zrobił zdjęcie Milesowi w Kongresowej, jak on sobie wydrukował 3x10 i że fotograf polski Marek Karewicz mógł za to chyba żyć rok, jakieś takiego użył sformułowania.
0: Kurczę.
1: Takie czasy.
0: No to niestety... Ja nie mam takiej mocy sprawczej, żeby ktoś mógł
1: póki co,
0: żyć rok.
1: W kampusie
0: dzięki
1: mówimy o twoich fotografiach.
0: Ale też nie mam takich ambicji. Natomiast fotografia super, super zabawa. I no ja też lubię, może nie mam tych pasji jakoś zbyt dużo, ale ta pasja zarówno muzyczna, jak teraz ta fotograficzna, no jest fajna, przynajmniej dla mnie, bo jakby od początku do końca tworzy się samotnie. I to jest super. Ja lubię też przebywać samemu ze sobą i też ta forma wyrzucenia z siebie jakichś tam emocji, no jest dla mnie komfortowa, bo mogę sobie tam uciec i też nie muszę się z tego tłumaczyć jakoś za bardzo.
1: Rozumiem, jakieś lubiłam szydełkować, ale nie wychodzi.
0: No ale, no tak, ale też solo się to robi.
1: Tak, tak, tak, dopóki mi wychodzi. No. Zagrajmy na koniec naszej rozmowy jeszcze coś. Co gramy?
0: Właśnie, bo ja mam wybierać, a to możemy teraz zagrać, a to niech będzie 127 BPM.
1: 13 track.
0: Tak jest.
1: Dobrze, gramy. MAD był z nami, opowiadał o albumie Fisz Emadę Tworzywo, Człowiek nie do końca. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

każdą minutą nagle nie wybuchnąć. Krzyczymy teraz głośniej od bomb. Trzymam się blisko, trzymam się blisko.

0: Akademickie Radio Campus. Jaja w kuchni.
1: Lucy, coś mi na antenie? O nie, a ja jem takie chrupiące jedzenie. A jak będę wrzucał podcast, to sobie to wytnę.
2: I wtedy poleci takie coś, że Unruk mówi jaja w kuchni, a ja mówię: dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta, ale czasami też zapraszamy osoby, które straszą tę gastronomię, tudzież gastroinfluencerów w internecie, i dzisiaj jest dokładnie taki gość. Ja mam coś w gardle i będę kaszlał.
3: Dobry wieczór, sam się przedstawię.
2: Janek Mońka, który jest inżynierem. Ale na tym się nie zatrzymujemy, bo Janek zorganizował konkurs i Marta Strojewska amators...
4: O, zgadza się.
2: Fo?
4: Tak.
2: Przyszła do nas i będzie pozdrawiać, bo jest taki pomysł, żeby wpuszczać ludzi do tej audycji, odkąd ona skończyła 10 lat, czyli za tydzień. Ja nie wiem, może to jest ten popcorn.
3: Ja jeden popcorn, tego nawet jeszcze nie spróbowałem.
2: No i właśnie jeden spróbowałem i to jest... Ojej, mam pomysł. Tomek, puść piosenkę, ja się wykaszlę.
5: Albo może Marta pozdrowi.
2: Jeszcze nie, teraz będę gwiazdą, gramy.

0: jaja w kuchni.
1: Możesz. Powracamy po tej fantastycznej piosence Krystyny Giżowskiej, to są jaja w kuchni. Ja się nazywam Marcin Kuc, moi drodzy, zakrztusiłem się, nie wiem, czy to był popcorn, który jadłem z okazji oglądania tego, jak w stopę strzelają sobie influencerzy. Ale, moi drodzy, nie będziemy się pastwić nad nimi przez cały wieczór, bo nie o to chodzi. Chociaż wiem, że są osoby, które bardzo czekają na tę audycję. Są osoby, które ją nagrywają. Nie musicie tego robić. Ona będzie w formie podcastu, a także w formie wideo, więc będziecie mogli zobaczyć, czy są cięcia, czy tam coś zahermacherowałem. Spokojnie, wszystko idealnie od tego, jak się zaczęło, jak zacząłem kaszleć, wleci, więc wszystkiego się dowiecie. Marta Strojewska jest z nami w radiu. Ona wygrała konkurs. Konkurs drugiego gościa, Janka Mońki, Flowermana, który polegał na, proszę opowiedzieć.
2: No, taki plebiscyt na to, jaką polską potrawę powinni influencerzy przetłumaczyć na języki obce.
1: A oni tłumaczą na języki obce coś? Czy z języków obcych na nasz?
2: To skomplikowane, ponieważ jak się pogrzebie głębiej, to czasami zaczynamy w jakimś języku hiszpańsko podobnym. Przechodzimy przez kraje anglojęzyczne, lądujemy w Polsce, ale potem z tej Polski lecimy dalej. I to jest taka przepiękna podróż przez cały świat. Na przykład z chipsami, z nachosami, przepraszam, z soczewicy.
1: Nachosy z soczewicy. Dobrze, wracamy do Marty. Zaczynę pozdrawiać pierwszą paczkę osób, którą chcesz pozdrowić w tych paczkach pozdrowieńczych.
3: To nie wiedziałam, że będę miała kilka paczek, ja przygotowałam się na jedną.
1: No my jesteśmy miłe chłopaki tutaj.
2: Pozdrów jedną czwartą.
1: Tak, podziel sobie to i jakąś anegdotę z każdą osobą.
3: Wow. No dobrze, to ja w takim razie pozdrawiam moją mamę. Bo mamy zawsze warto jest pozdrowić.
2: Matka jest tylko jedna.
3: Matka jest tylko jedna, to prawda. Chyba, że się wystarczająco mocno postarasz. Pozdrawiam także moją przyjaciółkę Olę, która raz pływała w jeziorze. Miała być anegdotka. I pozdrawiam chłopaka, którego nie mam i jest to zaplanowane zdanie.
1: Czy będziemy szukali ci chłopaka podczas tej audycji?
3: Nie mam pojęcia, jak się ten wieczór potoczy.
2: Okej. Za chwilę uruchomimy telefon do studia.
1: Ja nie pamiętam numeru jak zwykle, ale mam zapisany, ale myślę, że lepsze będą SMS-y, bo z SMS-ów można zrobić screeny, a telefon jest tylko na raz i uwaga, ten numer to 886-971-971, kandydatów prosimy o wysyłanie, nie zdjęć! I nie takich zdjęć, jak już zaczęliście robić. Nie od dołu. Nie. Macie napisać, dlaczego to wy jesteście najfantastyczniejszymi kandydatami na to, żeby poznać naszą gościnię.
2: Dobrze. Czy nagrodą będzie wizyta w studio?
1: Może lepiej nie, bo zaczniemy po 10 latach tej audycji, zaczniemy jakąś dziwną spiralę zła. Ludzie będą się tutaj poznawać, potem pojawią się dzieci, potem będzie pierwszy rozwód. Będą wzywać mnie gdzieś jako świadka. Może lepiej nie.
3: Ja nie wiem, czy można mówić nazwy, natomiast czuję się jak w tym filmie z takim zielonym ogrem, gdzie było poznaj kandydatkę numer 4.
1: W filmie z zielonym ogrem. Ciekawe, co to za film. Psy 2, ostatnia krew. Tomek Paziewski, nasz fantastyczny magik, który wie, który guziczek wcisnąć, zaczął mi mówić, że już SMS-y przychodzą. O koleżankę od jeziora pytają.
3: Nie wiem, czy to jest moja historia do opowiadania, ale ona niestety ma narzeczonego, więc...
1: Nikt nie jest doskonały. Dobrze. Teraz wszyscy ci influencerzy biedni, którzy siedzą, słuchają, mówią, co tam się dzieje? Kiedy będzie o nas? Wcale powodem do naszego spotkania nie jest to, że oni kradną. Tylko to, że
2: tłumaczą.
1: To tak ładnie kisisz te rzeczy wszystkie.
2: Ale ja niechcący.
1: Opowiedzmy o tym, bo ty jesteś twórcą internetowym. Oprócz tego, że jesteś inżynierem.
2: Inżynier Flowerman.
1: Architektem. Pracujesz jako grafik, do tego też...
2: Komputerowy.
1: Też chciałbym nawiązać odnośnie AI slopu, który zalewa nas z każdej strony. Ale to kiszenie, bo tym kiszeniem trafiłeś gdzieś na mój radar i zobaczyłem, mówię, o, z tego gościa będą ludzie. Ale nie wybiłeś się za bardzo na kiszonkach, bo zacząłeś po prostu szkalować ludzi.
2: Nie no, jakby najbardziej urosło mi na kiszonkach. Znaczy to w ogóle jest bardzo śmiesznie, bo tak naprawdę chciałem robić pizzę. Ale odkąd urodziło mi się dziecko, to przestałem mieć czas na pilnowanie ciasta, żeby sobie rosło tutaj, żebym tutaj gdzieś się przełożył, złożył później, żebym wyciągnął piec podręczny z pod sufitu w kuchni.
1: Z pawlacza.
2: No powiedzmy, że to jest pawlacz. Stoi na lodówce, bo już nigdzie nie ma miejsca. Natomiast gdzieś tam sobie w głowie ułożyłem, żebym taką trochę triadę, bo pizza i drożdże, i chleb, to się fermentuje. Uh-huh. Na to można położyć kiszonki. Kiedyś szukałem sobie różnych zamienników, żeby to nie były włoskie rzeczy, to na przykład znalazłem kiszony dereń zamiast oliwek, co jest zarąbiste. Potem położyłem kiszoną dynię na pizzę i tak dalej, i tak dalej. No a potem, jak przestałem mieć czas, to przypomniałem sobie, że kiedyś robiłem ginger beera. Ginger beer, nie wiem, czy to się...
1: Ginger beer nie jest piwem tak naprawdę.
2: I tak i nie, no to w sumie zależy, jaka jest definicja piwa. Już mnie kiedyś ktoś tam pouczał, że coś, co zrobiłem, nie jest... Tak, wiem, ktoś mi w komentarzach pisał, że ginger beer to nie piwo, dlaczego nazywam ginger beer? No, bo tak się nazywa.
1: Tak, ginger ale.
2: Ginger ale jest chyba piwem. Bo jest ginger beer i jest ginger ale. Możesz...
1: Ginger
2: engine.
1: Gibraltar.
2: Ale, no i tak naprawdę od tego ginger beera się zaczęło. A potem, no to już tak... Poszło na zasadzie, siedzę sobie na łące, patrzę sobie, tutaj pada deszcz, tęcza i tak dalej, widzę jakiś kwiatek, myślę, ojej, czy da się to wrzucić do butelki? No i da się. No i tak poszło, no i fermentowałem po kolei wszystko, co było u rodziców na łączce. Teraz powoli robi się zimno, ale ostatnio ukradłem mamie ostatnie róże, przepraszam mamo, ale już się macerują i może będzie z tego różada albo coś innego. Robimy też batatażadę. Bataty też można
1: sprawdzić. Batatażada.
2: Batatażada. To jest w ogóle napój z, nie chcę skłamać z jakiego kraju, powiedzmy, że z Ameryki Południowej. Nazywa się Sweet Potato Fly. I oni to tam już kiedyś robili. Jest to po prostu fermentowana lemoniada, orężada z batata.
1: Czyli mogę znaleźć gdzieś rolkę z batatażadą.
2: Tak, batatażadę.
1: Batatażada. Czyli to będzie prawdziwa.
2: Batatażadę znajdziecie na Instagramie u Flowermana.
1: Batatażada i piosenki, które dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Tomek się zdziwił, że nie musiał wycinać żadnych przekleństw. Utwór jest oryginałem, gdyż słyszałem gdzieś, będąc na zakupach, cover i zrobił go chyba człowiek, który nie za bardzo powinien śpiewać. 5 minut łez. Halina Żytkowiak. Batatażada. Gramy.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Halina Żydkowiak, 5 minut łez za nami. Oryginał, prawdziwa, piękna piosenka z piękną aranżacją. I tylko takie piosenki gramy w tej audycji od 10 lat. Przeszło 500 audycji, 500 spotkań z fantastycznymi ludźmi i znajdujemy się teraz tutaj w sytuacji, w której szukamy chłopaka dla Marty. Czy chcemy powiedzieć, jaki masz Instagram, żeby sobie popatrzyli, czy na razie będziemy eksponować twoją osobowość?
2: Złe wieści, powiedziałeś już na początku.
1: Dla tych, którzy dobrze słuchają i są...
2: To ci, którzy źle słuchają, mogą poczekać.
1: Właśnie. Widzicie? Ona taka jest. Janek Mońka, Flowerman, jest z nami również w studiu i jest
3: tak,
1: to...
3: Tak, też przyszedłem.
1: Jest to przesympatyczna postać. Myślę, że wiele osób słucha nas z różnym nastawieniem dzisiaj. No... Tego słonia w tym składzie porcelanny musimy rozruszać troszeczkę, ale załatwmy sobie to w 2 minuty i powiedzmy, co się wydarzyło miesiąc temu.
4: A
1: ja będę jadł pizzę.
4: Ktoś dowiózł zepsute ostrygi.
1: Nie! Ja to zepsute ostrygi.
4: Znaczy, jeśli w ogóle potrzebujecie streszczenia, to polecam relację wyróżnioną mnie na profilu.
1: Autopromocja.
4: Jedna nazywa się ostrygi, druga nazywa się tłumaczenia, bo to tak jakoś o siebie zazębiło. Otóż nominacje do nagród za wybitne osiągnięcia, już teraz oczywiście parafrazuję, ale na przykład jakieś słodkie albo wytrawne danie roku, dostały po pierwsze potrawy, które wcale nie są odkrywcze, bo jak do sernika baskijskiego w trakcie mody na rodzynki dosobimy rodzynki, to nie jest odkryciem roku, jest po prostu sernikiem z rodzynkami baskijskim. A na jak chlebek bananowy ktoś robi z przepisu, który już 2 lata hula, albo bardzo podobny, to też odkryciem nie jest. Więc... No i jak jurorzy, albo kto tam wybiera nominację, nominują jurorkę do nagrody, to też jest coś, co tak... Człowiek myśli, że tak nie powinny wyglądać konkursy ani plebiscyty.
1: Mnie tak tchnęło wtedy, jak zobaczyłem tę sytuację z nominacji jurorki nominującej samą siebie. Jest taki mem z lwem. Liżącym siebie samego po...
4: Jajach w kuchni?
1: Aha. I ten mem się pojawił tam. I jak to ładnie mówią, jak to mówi pani Doda, gówno wpadło w wentylator.
4: To ja może dodam, że po prostu z tego się troszkę wylało, ponieważ bardzo dużo rolek hula po internecie, niektóre już wcześniej miałem znalezione, czekały na dobry moment albo na to, że nigdy ich nie ruszę, których influencerzy zagraniczni albo polscy bardzo mocno się nawzajem inspirują. Nazywamy to tłumaczeniami, to znaczy niosą kaganiec albo kaganek albo krużganek.
1: Kaganiec, krużganek, tak.
4: Oświaty. Tym, którzy nie znają angielskiego. No i pokazują te same przepisy w tych samych ujęciach, albo bardzo podobnych, albo z drobnymi zmianami, nie wiem, sól maldon zamiast soli himalajskiej skłodawy, niewielkie zmiany. I dają te tłumaczenia jako swoje odkrycia, jako fantastyczne, nowatorskie rzeczy z miso, z Earl Greyem, z umami.
1: Kiedy zobaczyłem miso pastę, od razu wiedziałem, że muszę połączyć ją z chlebkiem bananowym.
4: Mam kontynuować to tak.
1: Tak, ja bym to tłumaczył.
4: Ta zaskakująca pasta miso polana Earl Greyem na proteinowym spodzie zaskoczy
1: wiejskiego.
4: Niejedno podniebienie.
1: Niczym Snickers jedzony żyłami snickersowymi do dołu. A...
4: Wiesz co, koleżanka pisała do mnie, czy my jesteśmy tu zjarani.
1: Nie wiem, ja nie robię takich rzeczy. Ja dostaję haju od jedzenia pizzy. Co otóż wy zrobiliście przed audycją, to nie wiem.
4: Nie jesteśmy zjarani. To wszystko przez kiszonki i napoje fermentowane i oregano. No i co? No, jak już jeszcze tą pizzę, to powiem, że po prostu historia pisze się sama, ludzie ślą listy, tych tłumaczeń jest coraz więcej. Za każdym razem, kiedy myślę sobie, a to już się skończyło, ktoś podsyła jakąś kolejną fajną parę rzeczy, a potem nagle okazuje się, że też pojawią się tłumaczenia, na przykład biżuterii w kształcie pierogów i rozkręcać kolejna impreza.
1: Tak, zwłaszcza, że biżuteria Hetman Jewelry została skopiowana. Oczywiście oficjalny komunikat jest taki, że to jest część naszej kultury. Okej, dobra, Chińczycy też mogą powiedzieć, że to część ich kultury. Super. Ale zrobiła to marka, która jest znana z tego, że się... że się w żadne prawa autorskie nie bawi. Ani w żadne pozwolenie na malowanie kamienicy na różowo też nie będziemy bawić, będziemy robić co chcemy.
4: Słynne wtargnięcie na RODO.
1: No tak, i słynne wtargnięcie na RODO. Ja zrobiłem krok dalej, bo w koszulce inspirowanej ich inspiracją innej marki wbiłem się na inną działkę. I ja myślę, że oni nie wiedzą już w ogóle, ile jest meta poziomu w całej tej sytuacji. Ale koniec końców jest tak, że mimo tego, że no możemy chyba powiedzieć, że same te storki wykręciły prawie 1 000 000 wyświetleń, to jest bardzo dużo osób, które kompletnie nie słyszały o tym temacie. Dzisiaj była premiera książki Rozkosznego, który jest jedną z tych osób, o których mówiliśmy. I rozmawiałem z osobami, które ochoczo wrzucały tę książkę i jak to jest fajnie. No i jedna z nich, nie będę wyautowywał cię, Olu, powiedziała, że były na miejscu panie od PR-u, które powiedziały, że on posypuje głowę popiołem i że faktycznie teraz się poprawi i będzie oznaczał osoby, od których zżynał rzeczy. Jak to jest? Czy tak będzie naprawdę? Nie wiem. Inni twórcy poblokowali mnie, więc nie widzę, co u nich jest. Ten próbował podskakiwać, doskoczył najwyżej na pierwszy schodek. Co dalej? Ewa Masterchef, moja ulubiona po prostu. Pani, która kiedyś krzyczała do Instagrama: teraz dajemy ziemniaki!
4: Na pastę miso!
1: A teraz przestała w ogóle mówić. Myślę, że ktoś powiedział, że ciężkie jest to w odbiorze. Zaczęła wrzucać utwory bardzo popularne w latach 80., ale tam jest 1:1 rolki z Turcji. I to jest w ogóle dobra rozkmina. Weźmy coś z rynku, który nie jest oczywisty, i zróbmy taką zrzynkę, ale tam już jest 1:1. Tam jak są taplane kromki chleba tostowego w wodzie, to ona dokładnie też tak robi.
4: No jak już się sprawdziło, to po co wymyślać koło na nowo? Przecież nie o to chodzi w internecie. Poza tym tyle tych edycji Masterchefa powstało, oni coś muszą robić.
1: No.
4: A przecież nie będą gotować nowych rzeczy, wszystko zostało wymyślone.
1: Nie, ale no jak dobra, celebrytka ostatnio wzięła przepis dziewczyny, która występuje w Masterchefie, my się oczywiście odpaliliśmy. Dziewczyna przyszła i ucieszyła się, że to będzie viral, więc to jest też kwestia tego, jak postrzegają to różne pokolenia. No co, patrzę na was, ja jem pizzę,
4: ja nie jestem inne pokolenie. Jest.
1: Ja podaję 886-971-971, cały czas szukamy chłopaka dla Marta.
4: No mogę tylko poważniej bardziej powiedzieć, że no nie chodzi o to, żeby przestać nagle wrzucać przepisy do internetu, bo pizza hawajska też no ciężko ją zrobić na 10 różnych sposobów. Chociaż raz zrobiłem ją ze spleśniałym boczkiem i kiszonym ananasem. Jest taki gościu, Marcin Polec, który pleśnieje różne rzeczy i kiedyś przyniosłem mu boczek do spleśnienia i posypał je jakimś magicznym proszkiem i tam wyrosły grzyby i później wrzuciłem to na hawajską z boczkiem. No muszę przyznać, że smakowało nadal jak mięso, troszkę bardziej jak coś dłużej dojrzewającego i dało się to zjeść.
1: Mówi się sezonować, nie pleśnieć, a magiczny proszek to było koji prawdopodobnie.
4: Tak, ale no on mówi o tym spleśnieć.
1: Spleśnieć, ładnie, w sumie no tak. przetłumaczył na polski. Mamy już pierwsze SMS-y. Kandydat numer 2 przesyła zgłoszenie, że jest 10/10, ale z rana puszcza dziewczynie Sentino. W roku 2014 Sentino lajkował wszystkie moje posty na Instagramie, na których robiłem steki. Jako że byłem wtedy jednym z większych twórców internetowych, on miał wtedy mniej więcej tyle samo fanów co ja, więc byliśmy w tej samej lidze. To nie było tak, że on za 10 minut występu na Roztańczonym Narodowym brał 500 000 złotych. Wtedy po prostu jeszcze był najtańszy Uber, bo wtedy był tylko najtańszy Uber, jeden Uber, który kosztował 8 zł, żeby się przejechać po centrum. I tak idziemy tą Mazowiecką, tacy koledzy nie wiadomo skąd. I ja zadaję mu pytanie: Sentino, jak ty w ogóle masz na imię?
3: Sebastian.
1: I chyba się wkurzył, że się zaśmiałem. No. Serdecznie cię pozdrawiam, chłopie. Tatuażyk, Midas, są to utwory, które cały czas są w moim sercu. A teraz piosenka, która jest przestrogą. Jeśli znajdujecie się w tamtym miejscu, pójście po pomoc. Krystyna Giżowska, Luster Szklane Tajemnice na antenie Radia Campus. Gramy!

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Cały czas czekamy na wasze SMS-y 886-971-971. Marta wygrała konkurs, w którym nagrodą było przyjście do tej audycji i nie wiedzieliśmy, że będziemy szukać jej chłopaka. Na razie dostaliśmy kilka frapujących wiadomości, więc bardzo was prosimy, żebyśmy mogli wyjść z tej audycji za pół godziny z jakimś przynajmniej jednym numerem, na który ona mogłaby napisać: cześć!
2: Skąd klikasz?
1: Skąd klikasz?
3: Śpisz?
1: Opowiedz może jedną swoją tajemnicę, żeby można było sobie wyobrazić, jaką osobą jesteś.
3: Wow. To mnie wzięło z zaskoczenia. Ja nie mam tajemnic. Mogę powiedzieć, że bardzo lubię Święty Bejs?
1: Bardzo dobrze. Czy w Świętym Bejsie jest miły ATZ?
3: Tak.
1: Miły ATZ kiedyś w samolocie znalazł mój portfel i mi go przyniósł, bo siedzieliśmy w tym samym rzędzie.
3: To bardzo miłe.
1: Super chłopak, bardzo miły.
3: To tym bardziej się cieszę, że ich
1: bardzo
3: lubię.
1: Bardzo miły. I też, a to nie mogę powiedzieć na tym. Janek Mońka jest również z nami. Inżynier Mońka jest z nami również w studiu. Znany jako Flowerman. Człowiek, który zakończył pierwszą edycję festiwalu Złote Ostrygi magazynu Cookbook. Dlaczego to zrobiłeś?
2: To nie ja, to wy.
1: My? My kto?
2: No tak naprawdę... Ja tylko wrzuciłem jakieś tam parę relacji.
1: Ja tylko pociągnął.
2: Dokładnie. A to wszystko to ludzie. No tak naprawdę chciałem powiedzieć, że chciałem właśnie pozdrowić wszystkich obserwujących, którzy się wkręcili w tę aferę, dramę, inbę, czy jak to tam kto zwał, jak zwał, bo bez was by tego nie było. Ja byłem po prostu gościem, który się zirytował na niesprawiedliwość na świecie i wrzucił parę postów. I okazało się, że jest więcej osób zirytowanych na niesprawiedliwości na świecie, za co bardzo wam dziękuję. Bo dzięki temu może będzie mniej niesprawiedliwości na świecie.
1: Pod adresem jednego z tych twórców padło określenie gastroheiser ze względu na astronomiczną odległość w czasie między nim a dziewczynką, która tam... Nieważne, nie rozmawiajmy o takich rzeczach. Trzeba przeprosić Filipa Heisera, bo on nie kradnie. Poza tym, jak coś odwalił, to zawsze jakiemuś powstańcowi zorganizował zbiórkę, zrobił coś dobrego, tak powstało hajzerowanie, więc Filip, przepraszamy za porównanie cię do osób, do których porównywać nikogo się nie powinno, bo tak.
2: A wiesz, jaka jest ciekawa pizza w Szkocji?
1: Taka wrzucona w ciasto na fish and chips.
2: Tak, pizza crunch zamrożona i wrzucona do ciasta i do frytury, do masełka gorącego.
1: Bardzo, bardzo dobra, pojedziemy.
3: Naprawdę?
2: Tak. Ojej, nie wiedziałaś?
1: Szydera. Dobrze, bo ja myślę, że trzeba to jakoś zebrać i powiedzieć, że jeżeli widzicie, że ktoś z takich dużych twórców, brzydko mówiąc, korzysta z dorobku innych, mniejszych twórców, albo widzicie, że ktoś, nie oznaczając autora, podaje przepisy jako swoje. Ciekawy przykład jest taki. Andy Cooks zrobił, to jest facet z Nowej Zelandii, który ma bardzo duży kanał na YouTubie, bardzo duży Instagram, bardzo dużego TikToka, pokazał ciekawy sposób na podanie T-Bone'a, gdzie polędwica została posiekana, surowana tatara i podana po jednej stronie kości tej, która oddziela polędwicę od rozbefu w steku T-Bone, i powiedział, że twórczynią, która to zrobiła, jest szef Juliana, która jest z Brazylii. Następnie ja zrobiłem swoją wersję tego, oczywiście ich oznaczyłem. Później mój kolega zrobił, to możecie zobaczyć na Instagramie, również mnie oznaczył. I za chwilę wyświetlił mi się jakiś ruski szef kuchni z Petersburga, który podał dokładnie to samo, mówiąc, że to jest jego wielka kreacja. Także dokładnie. Kończąc w zasadzie ten temat, można porównać tych wszystkich twórców po prostu do ruskich.
2: Oj.
1: No i nic więcej nie trzeba mówić. A teraz będziemy rozmawiali o kiszeniu.
2: O.
1: Bo to jest konkret. To są nasze superfoodsy.
2: Tak, ponieważ powiedziałeś mi, żebym nic nie przynosił, to przyniosłem
1: to przyniosłeś.
2: Mało.
1: Ale przyniosłeś
2: tak,
1: coś.
2: Tak, ale tak to chciałem przynieść całe słoiki, żeby nam tutaj wybuchły na wizji. ponieważ tak jak już wspomniałem, siedzę na łączce i patrzę, co by można było wrzucić gdzieś do słoja. No to na przykład byłem w tym roku w Chorwacji. Byliście kiedyś w Chorwacji?
1: Ja nie byłem, ale znam kogoś, kto był.
3: Naprawdę?
1: I opowiedział mi to i owo.
2: Na wybrzeżu chorwackim rośnie coś, co nazywają motar i jest to koper morski. Jest to bardzo śmieszna roślina, ponieważ ma w sobie bardzo dużo cytrusowych nut oraz słonych nut. No i sobie ją zerwałem, bo można legalnie ją zrywać. I wrzuciłem do słoja. Jedna jest ukiszona, druga jest marynowana w occie.
1: Foka, foka. Będziemy jedli teraz. Czekaj, jeżeli ja dostanę reakcji formy alergicznej.
2: Tak. Nie pamiętam, która to jest która, więc proszę bardzo, to są pudełeczka. Ty losujesz.
1: Patrz, ja myślałem, że on to otworzy, a wy mi to nie podajecie tutaj. Rozkoszny was wysłał, żeby mnie otruć.
2: To jest w ogóle super opcja, bo na świeżo można dodawać do sałatek i daje dużo cytrusów. Teraz pewnie wali kiszonką, ale jak przegryziesz...
1: Ojej! No! Toż to mi przypomina amol trochę. Zobaczcie. Znaczy amol... Dobre, nie? Solec.
2: O, rzeczywiście, no. Poszła molem.
3: Nie spodziewałam się tego.
2: Dobra, jakby co to ja zjadłem?
1: To ja zjadam to, co mniej śmierdziało.
3: Wymiana?
1: I teraz tak, czy nie jest tak, że wszystko, co jest kiszone, trochę smakuje tak samo? To jest tak jak przy wędzeniu, że możesz wędzić w tym samym momencie mięso, rybę, ser capri, serek wiejski pomieszany z ketchupem, jak jesteś influencerką.
2: To i chcesz dobić marynowane białko. Jest fajniejsze, to drugie, którego nie próbowałeś.
3: To co gorzej pachnie.
1: Co gorzej pachnie jest lepsze, tak?
2: Tak, jest lepsze w smaku, bo więcej się tego smaku zachowało. Wiesz co? Nie, ponieważ mam tutaj też kiszoną kalarepę i ona smakuje kalarepą. Znaczy, jej by się przydało jeszcze kilka dni, ale nie mieliśmy kilku dni.
1: Trzeba było dodać octu.
2: Jest troszkę pikantna, bo rzuciłem tam chili, ale jest to kalarepa kiszona z dodatkiem plastrów miodu. Jest lekko słodko-ostra. I taka właśnie teraz jest po 5 dniach, po 6, 7, może 8, jak wyjdzie, to jest dalej chrupiąca i ma takie właśnie fajne, słodko-ostre nuty i jest zarąbista. A potem, nie wiem, bo zjadam całą. Więc nie wszystko smakuje tak samo po kiszeniu.
1: Wspomnienia powróciły niczym parówki popite ciepłą wódką. Przypomina mi to kanapki, które Andrzejczak robił na samym początku Pogromców Mitów, tylko że on tam piklował kalarepę, ale w ogóle kalarepa, jak jeszcze jest kalarepą, ma fantastyczny smak.
2: Marchewka kiszona też smakuje marchewką.
1: Tak?
2: Znaczy, generalnie one wszystkie kiszonki zaczynają być podobne, jak się je przeciągnie. Może trochę jak z ogórkami małosolnymi. Że kiedy masz jeszcze taki moment kiszenia, kiedy coś jeszcze trochę chrupiące, jeszcze trochę pamięta to, czym było, to się od siebie różnią. Ale jak już za długo posiedzi, to one wszystkie po prostu się przegryzają takim smakiem kiszenia, no i wtedy już trzeba tego nosa, języka sommeliera, żeby wyczuć te subtelne nuty kwasowości, cytrusów, dębu albo czegoś tam jeszcze, co tam się dosypie, doda.
1: I... Dębu się dosypuje?
2: Można.
1: Korę dębu?
2: Można.
1: Czy kasztany?
2: Wiesz co, no generalnie wszystko, do kiszonek możesz dodawać różne rzeczy, które mają taniny. One mogą trochę zmienić smak, ale raczej w dużej mierze powodują, że kiszonka dalej jest chrupiąca. Dębu akurat nie wsypywałem, ale wsypywałem na przykład do kiszonych truskawek liście herbaty albo owoce dzikiej róży. Liście herbaty spowodowały, że było to troszkę bardziej goryczkowe, a dzika róża się bardzo fajnie z truskawkami zbalansowała. Obie te rzeczy zostały wrzucone po to, żeby truskawka dostała tanin, dzięki którym się trochę mniej rozleci. Może coś przekręcam, bo uczę się tego na bieżąco, chyba o to mi chodziło. I róża się smakowo zbalansowała, bo trochę podbiła tą słodycz truskawki, a herbata no tak właśnie ją zgoryczkowała.
1: Ostatnio takiego gadania słuchałem, jak był tu Aleksander Baron. No. Czy ty jesteś nowym wcieleniem Aleksa Barona, który po prostu zaczął robić kuchnię aszkenazyjskich Żydów w Krakowie?
2: Zrobiste to kalerpa. Nie. Bo on jeszcze żyje, nie mogę być jego wcieleniem.
1: Jeszcze. Następnego sobie wziął na
2: nie, cel. Ale można powiedzieć, że gdzieś tam w swoich początkach miałem jego książkę, mam jego książkę dalej, o kiszonkach i sobie po niej szperałem. Natomiast dawała mi więcej pytań niż odpowiedzi, ponieważ wiele z tych kiszonek było dość jakby A czy może inaczej? Nie rozumiałem, dlaczego wtedy do ogórków wrzucamy tyle różnego, tyle różnych liści, połowę sadu, połowę lasu i tak dalej, a pozostałe są po prostu zalane solanką. Więc był to fajny punkt zaczepienia. Do tej pory kiszę dynie według jego przepisu, a ich wychodzi bardzo fajnie. Z wędzonym pstrągiem i jakimiś ostrymi kiełkami polecam. Może być też na pizzę wtedy. Tak zwana pstrągoni. I polana olejem z pestek dyni. Przepraszam, kiszona dynia z wędzonym pstrągiem, zrównoważonych upraw, opruszona chrupiącą, ostrą kiełką i polana olejem z pestek dyni z Góry Świętego Wawrzyńca.
1: Cały zapłonąłem i idę czytać SMS-y od potencjalnych chłopaków dla Marty, a teraz asfaltowe łąki.

0: Jaja w Kuchni w Radio Campus.
1: Nie mogę niestety przeczytać żadnego SMS-a, którego wysłaliście do Marty, żeby ją oczarować. Dlatego piszcie do niej na Instagram. Nie, tego nie zrobimy, ale uważni słuchacze mogą natrafić, mogą poszukać, mogą googlować, mogą kombinować. Tak jak zresztą w Google, jak wpiszecie, czy dany twórca kradł content, to ja dzisiaj znalazłem informację o tobie i o mnie, że jesteśmy whistleblowerami tego tematu. I tam są podane również przykłady. Chciałem jeszcze wrócić do nagród Złote Ostrygi Cookbooka, które zostały wyłączone albo zawieszone. Oni zaprosili osoby, które brały udział w tym
2: whistleblowerowaniu?
1: Whistleblowingu, tak? Ja nie skorzystałem z zaproszenia, bo mam historię z cookbookiem, która po prostu powoduje, że pewnie bym mówił niemiłe rzeczy na miejscu, bo wiele lat po prostu narastało to, co tam się odkasztaniało. Ale ty poszedłeś.
2: Poszedłem. Stwierdziłem, że to jest dobra opcja, żeby wrzucić parę postulatów, które są trochę ważniejsze niż to, że ktoś komuś ukradł przepis. Więc napisałem kilka postulatów społecznych. Między innymi padł taki pomysł, żeby ani sponsorzy, ani uczestnicy przyszłych edycji Złotych Ostryg nie mogli mieć w ostatnim roku powiązań z kapitałem rosyjskim, izraelskim albo innym reżimem zbrodniczym, bo wydaje mi się, że jest coś ważniejszego niż kradzież przepisu. Jest na przykład kradzież czegoś życia, mienia, ziemi i wszystkiego innego. Był też tam postulat o tym, żeby no tak na zasadzie Pareto, 20% pieniążków od sponsorów szła na właśnie jakieś fundacje zajmujące się głodem albo niedożywieniem. No i później te nasze oczywistości, czyli żeby zweryfikować, czy te przepisy naprawdę są odkrywcze, czy ci influencerzy na przykład nie mieli współpracy ze sponsorami swoich kategorii w konkursie w ostatnich...
1: A wszyscy mieli!
2: ...miesiącach. No i tak, okazało się, że właśnie jak mleko się rozlało, to nagle... Mogę tutaj, tak, Ninja, które było partnerem jednej z kategorii, w której to był Mariusz Mac i Rozkoszny, później magicznie, nie wiem czy obaj, nie chcę teraz skłamać, na pewno Mac, wrzucali filmy partnerskie z Ninją, potem też z Cookbookiem, z Allegro, no i jakoś tak to się wszystko kręci w tym swoim jednym kociołku. I
1: mimo tego, że mleko się rozlało, to te filmy cały czas są wrzucane i jest...
2: Myślę, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby, kurczę, wyjść z tej swojej cholernej banieczki i żeby odkryć, że poza tą małą banieczką klepiących się ludzi po plecach i klaszczących sobie, o jakie pyszne, jakie piękne, jakie słodkie, jakie smaczne, znaleźć też ludzi, którzy naprawdę robią coś odkrywczego, coś
1: fajnego. Na przykład
2: fajnego.
1: Ciebie, o to ci chodzi.
2: Nie, ja nie mam w ogóle ambicji, to wszystko wyszło przypadkiem.
1: No ja wiem, ty jesteś architektem przecież.
2: Inżynierem, na pewno nie magistrem. Architektura to wielki zawód. Nie, ja nie mam ambicji, żeby być w jakichś plebiscytach. Wydaje mi się, że po prostu byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze i odpowiednio dużo osób było też wkurzonych tym tematem i cieszę się, że może coś udało się posprzątać, a może jeszcze się posprząta. Niestety ci ludzie, jak się im zwraca uwagę, bardzo szybko blokują komentarze, ukrywają wpisy, więc róbcie screeny i nadsyłajcie na
1: Flowermana. Tak jest! Wysyłajcie, zresztą u ciebie jest bardzo dużo zapisanych relacji. Ale wiesz, że znikają?
2: Tak.
1: Znikają, dlatego że albo zostajesz banowany, albo oni usuwają te przepisy, które ty wrzucałeś, udostępniając ich filmiki, nie robiąc screenów. Dlatego trzeba screenować.
2: To prawda, ale dużo ciekawsze jest też robienie fermentowanych napojów, więc sobie fermentujcie, polecam.
1: Jak on już wie, że została nam minuta.
2: Wiesz co, tam jest zegarek na ścianie.
1: Marto, czy chciałabyś pozdrowić jeszcze kogoś?
3: Tak, pozdrawiam Kasię, która ma kota.
1: Marta Strojewska.
2: A ja mogę też kogoś pozdrowić? Czy...
1: Tak, masz dokładnie 49 sekund.
2: O matko, aż tak dużo. Pozdrawiam moją żonę i synka. Pozdrawiam Martę, która siedzi na bok.
3: Ja pozdrawiam Janka.
2: I pozdrawiam wszystkich tych, którzy świetnie się z nami bawili przy okazji właśnie ostatnich tych dramek internetowych. Bawcie się dobrze dalej.
1: Zaproszenie do linczu podane jako dobra zabawa, fantastyczna sprawa. Tak, pamiętajcie, że tak naprawdę są ważniejsze rzeczy niż to, że ktoś komuś podpierdzielił przepis i nie piszcie im tam, nie wyzywajcie ich od najgorszych, no bo to są tylko ludzie, którzy zbłądzili. A my pomagamy im wrócić na dobrą drogę. To były Jaja w Kuchni, realizował nas Tomek Pasiewski. Słyszymy się za tydzień. Przepraszam, za tydzień, bo one nie wymawiają polskich znaków.
4: Dobranoc.
1: Dobranoc. Baby Bam, jajecznica.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
3: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.
4: Radio Campus. Same sztosy.
5: Sponsorem audycji jest marka InPost. Oficjalny partner Dzików Warszawa.

0: wyjątkowo nie w poniedziałek o 21 na żywo, a w niedzielę bezpośrednio po pierwszym domowym meczu Dzików Warszawa. Witam serdecznie w nowej koszykarskiej audycji w Radiu Campus. Dziki Flow we współpracy z Dzikami Warszawa. Ja nazywam się Mike Kicks, będę was zapraszał w poniedziałki na 21, a moim gościem w pierwszej audycji kapitan Dzików Warszawa, Michał Aleksandrowicz, popularnie znany jako Panda.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Cześć Michale, za tobą bardzo intensywny koszykarsko weekend. Dzisiaj, czyli w niedzielę, zagrałeś na własnym parkiecie w meczu przeciwko PGE Startowi Lublin, a wczoraj, no nie nazwę tego debiutem, ale powrotem. Na pewno nie liczyłem, ile lat nie było cię na tym poziomie, ale wczoraj zagrałeś po raz pierwszy, wspierając młodą drugą. Może nie nazwę tego rezerwami, bo to rezerwy często brzmi tak niefajnie, ale drugą drużynę młodzieżową Dzików Warszawa, która gra w rozgrywkach drugiej linii.
1: Tak. Po pierwsze, to był mój drugi występ w drugiej lidze, bo pierwszy był jeszcze za czasów Legii Warszawa. Tam też rozegrałem jeden mecz tylko.
0: W podobny sposób? Też wspierałeś drugą drużynę?
1: Tak, tak, mhm. Tak. I tam rozegrałem jeden mecz. W tym sezonie było tak, że podczas rozmów i z trenerem dowiedziałem się, no wiadomo, że w tym roku może być ciężko minuty, więc gdzieś tam, jeżeli byłaby możliwość i pozwoliłbym na to nasz terminarz, bo wiadomo, i PLK, i FIBA, i wyloty, i wyjazdy, to jak będzie możliwość, to będę chodził na drugą ligę, żeby wspierać właśnie tych młodych naszych koszykarzy, pokazywać im, jak to wygląda od tej strony, powiedzmy, takiej bardziej profesjonalnej.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, żeby nauczyli. Uczyć ich profesjonalizmu.
1: Tak, tak. Więc akurat tak wczoraj się udało. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo poczułem jakby taką moc koszykarską, znów tą miłość do koszykówki poczułem wczoraj. I też widziałem w oczach tych młodych chłopaków, bo to głównie chłopacy są, którzy mają po 17-18 lat, więc o wiele młodsi ode mnie. Jakby sobie zobaczył na tabelę, na skład nasz, to tam są chłopaki po 2009, 2008, tak. 2010 i nagle jeden gościu 1989. więc to jest dość zabawne, ale jakby widziałem w ich oczach, że to, co ja mówię, to przyjmują to jak gąbka, że słuchają mnie. Była też taka sytuacja, że podczas przerwy w szatni powiedziałem im, że w naszej obronie jest dość cicho, że nie gadamy do siebie, nie mówimy, co się dzieje, czy jest pomoc, czy jest zasłona. I oni okej. I nagle przyszedł trener i powiedział to samo. Oni tak patrzą na mnie. Mówię, skąd ty wiedziałeś, że to trzeba powiedzieć, nie? Mówię, no bo wiecie, no tak to właśnie jest, nie? Że i się bardzo cieszę z tego powodu. I mam nadzieję, że jak patrzyłem na kalendarz, że to nie będzie jakby taki jednorazowy no występ, tylko będę jeszcze miał ich kilka.
0: To jest wszystko super, co mówisz, bo będziesz trochę takim, mam nadzieję, takim przełożeniem trenera właśnie na parkiecie, że czasami ciężko zbudować taką relację trenerowi, który jest dużo starszy od zawodników, takich właśnie młodych, a w momencie, kiedy ty tam będziesz, to ta komunikacja pomiędzy trenerem a tymi młodymi chłopcami powinna być jeszcze lepsza. No i właśnie dajesz temu dowód, opowiadając tę anegdotę, tę historię z szatni, z przerwy w meczu. I wiesz co, ponieważ mam tę przyjemność, dla mnie to jest naprawdę przyjemność, prowadzić te mecze, komentować i zapewniać oprawę zarówno na Ekstraklasie, jak i na drugiej lidze, zauważyłem różnicę w tej komunikacji, o której powiedziałeś, że nagle chłopcy zaczęli ze sobą na boisku w obronie rozmawiać. To tak jak powiedziałeś, chłoną jak gąbka i faktycznie to przynosi szybkie dosyć rezultaty.
1: Mam nadzieję, też tam po to przychodzę. Oni też wiedzą, że ja nie jestem tam. Też przychodzę jakby tam po to, nie żeby zrobić sobie statystyki, żeby po 30 punktów rzucać po 40, tylko po prostu przychodzę tam, żeby oni poczuli się swobodniej, żeby czegoś nauczyli ode mnie. Ja w sumie od nich też mogę czegoś nauczyć, energii młodej, tam jest dużo skakania, dużo innych takich wygłupów.
0: Albo przypomnieć sobie to, jak to jest grać z tej czystej pasji.
1: Zgadza się. I jakby wczoraj to poczułem, nie przypuszczałem, że dzisiaj będę grał aż tyle minut, ale też się cieszę. Nie jestem zmęczony, wręcz jeszcze jest we mnie ta adrenalina, więc bardzo się cieszę, że i wczoraj mogłem wystąpić i pomóc Żynie, i dzisiaj mogłem wystąpić i również pomóc Żynie, dlatego jest to dla mnie jakby podwójna satysfakcja.
0: I teraz mamy dla ciebie trzeci mecz, tylko że w radiu już.
1: Tak.
0: Michał, słuchaj, naprawdę bardzo miło mi się w ogóle obserwuje to, jak nie chcę powiedzieć, że teraz będąc na tym etapie kariery, ty dojrzewasz jeszcze koszykarsko, ale jak odnajdujesz się w tej nowej roli dla ciebie tak naprawdę, bo po pierwsze, czy to jest pierwszy raz, kiedy jesteś kapitanem zespołu?
1: Nie, byłem w Bydgoszczy kapitanem.
0: Bydgoszczy jeszcze.
1: Jak robiliśmy awans, czyli to była pierwsza liga.
0: Okej. Często kapitanowie to są zawodnicy, którzy grają większe minuty w klubie, ale w Dzikach jest trochę inaczej. W zeszłym roku mieliśmy Grzesia Grochowskiego, serdecznie go pozdrawiamy, obecnie zawodnika pierwszoligowej Resowi Rzeszów.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak, teraz mamy ciebie. Też nie grasz tych pierwszych skrzypiec w zespole. Czasami nawet to są, kurczę, pojedyncze minuty. Dzisiaj było ich całkiem sporo, to też akurat fajne. Jak ty do tego podchodzisz? Czy uważasz, że ten jak czujesz się w ogóle w tej roli, jak się odnajdujesz w tym zespole, gdzie jest, no kurczę, dużo bardzo doświadczonych zawodników?
1: To było jeszcze podczas rozmów w tamtym sezonie, jak jeszcze sezon trwał, to już były rozmowy na przyszły sezon i trener Marko Legowicz odbył ze mną rozmowę i powiedział, że on by chciał, żebym został i został kapitanem. I ja mu zadałem wtedy takie ważne pytanie, czy on nie chce mieć kapitana, który jakby dużo gra, jest na boisku i może być połączeniem jego z drużyną na boisku. On powiedział, że on nie, że on chce, żebym to ja został, ponieważ jestem, powiedzmy, osobą, która jest tu teraz piąty rok i żebym wdrożył tych chłopaków, którzy przyjdą, pokazał im, czym są Dziki, jaka jest nasza tożsamość, że utożsamiamy się z kibicami, że zawsze walczymy do końca. No jednak co innego, jak ktoś by przyszedł z ulicy i był tym kapitanem, a co innego gość, który ma 37 lat i jest to piąty sezon. Także dziękuję trenerowi Markowi, w sumie po polsku to Marek, Marko to Marek.
0: Marek, to niech będzie nasz Marek.
1: Że dziękuję, że mi dał tą możliwość, bo jest to duża nobilitacja dla mnie, duży zaszczyt, że mogę być częścią i być kapitanem tego zespołu, który walczy o najwyższe cele w tym sezonie.
0: Mhm. Zróbmy sobie pierwszą przerwę muzyczną. Myślę, że nie może być inaczej. Pierwszym utworem w nowej koszykarskiej audycji w kampusie musi być hymn Dzików Warszawa. Spinacz, raz, dwa, trzy, Dziki.

0: Ze mną nadal w studiu Michał Panda Aleksandrowicz, kapitan dzików Warszawa, który wczoraj, jak sam powiedział, myślałem, że jednak było tych meczów więcej w drugiej lidze, a to dopiero drugie spotkanie. Powiedz mi, czy jesteś w stanie tyle samo radości czerpać z gry w Ekstraklasie, jak i w tej niższej klasie rozgrywek, gdzie wiadomo, zupełnie inaczej ta gra wygląda, jest mniej dokładności, nie ta inteligencja taktyczna, może tak bym to nazwał, ta dojrzałość, nie ma tej dojrzałości, nie jest tyle dbałości o detale. Ja wczoraj widziałem u ciebie dużo radość z gry, może nie było tam po prostu powodów też do frustracji, bo ten mecz był po prostu od początku do końca jednostronny. I może dlatego też tak dobrze to wyglądało, ale jesteś gotowy na te takie frustracje, które mogą się pojawiać na tym poziomie rozgrywek?
1: Jak mnie znasz, jestem osobą dość spokojną, więc myślę, że sobie z tym poradzę. Czy jestem gotowy na takie właśnie taktyczne rzeczy, czy na ten powiedzmy chaos w tej drugiej lidze? Dla mnie wyjście na boisko to jest po prostu radość. Ja się cieszę koszykówką.
0: Cały czas.
1: Że mogę grać, tak. Dlatego chcę ten ogień podtrzymywać i sama gra mnie cieszy. Mhm. A przez to, że mogę też tych młodych chłopaków czegoś nauczyć, to jeszcze bardziej mi sprawia przyjemność. I później, przyłóżmy, jak te minuty pojawią się w Ekstraklasie i wychodzę, to i tak dam z siebie wszystko. Więc myślę, że tu jest opcja win-win.
0: Okej. Okay. Nie jestem na tyle zorientowany, żeby powiedzieć, ilu chłopaków z tej drużyny drugoligowej na co dzień ma szansę przebywać w otoczeniu twoich kumpli z pierwszej drużyny. Wiem, że na pewno jest to dwóch zawodników. Piotrek Gołąska i Benjamin Obem.
1: I jeszcze,
0: Mateusz Niewęgłowski.
1: I jeszcze Julek Sosna.
0: Jeszcze Julek Sosna, dokładnie. Jeszcze Julek jest. Czyli właściwie odpowiedziałeś już na moje pytanie, tylko z trójką z tych chłopaków. Wcześniej mogłeś widzieć się i trenować razem z zespołem ekstraklasowym. A powiedz, ile treningów odbyłeś z drużyną drugoligową?
1: Zero. Ale jako, że jestem profesjonalistą i zawsze podchodzę do swoich zadań w 100% przygotowany, trener Carlos przed meczem wysłał mi cały playbook ich. Nie było to zbyt trudne, ponieważ on stara się grać to, co my gramy.
0: Tak, czyli gra to samo,
1: co gra pierwsza drużyna. Były tam jakieś aspekty, jakieś inne auty, inne rozwiązania, dwóch, trzech zagrywek, więc się na tym bardziej skupiłem. Za tym wiadomo, no druga liga, tak sam powiedziałeś, nie jest to taktyczny gigant. Tu nie trzeba dużo myśleć ani jakichś zagrywek, podstawowy pick and roll na topie czy na sajdzie. A tak to obrona i kontra. I po prostu czerpać przyjemność z koszykówki.
0: Mało tego, nie czułeś się też obco, ponieważ mecz odbywał się w hali, gdzie na co dzień trenujesz i grasz z dzikami, więc czułeś się podwójnie jakby w domu.
1: Tak, ale też czułem się trochę obco, jak wchodzę do szatni, a chłopaki mówią do mnie: dzień dobry. My chłopaki, tu jesteśmy kumplami, mówcie mi siema, ale mówcie mi dzień dobry, nie ma problemu.
0: Właśnie chciałem o to zapytać, bo ta różnica wieku jest naprawdę spora. Jakbyś się postarał, mógłbyś spokojnie być ojcem chłopaków. Więc chciałem zapytać, czy na boisku, czy poza boiskiem pewnie tę różnicę wieku czujesz, a na boisku ją odczuwałeś? Czujesz się jak wujek trochę?
1: Nie. Czuję się bardziej jak...
0: Masz ksywy wujek już?
1: Nie. Czuję się bardziej jak ich tata. Ale to tylko głównie przez to, że daję wskazówki, gdzie mogą być lepsi. Właśnie przykład wczoraj, a propos tej rozmowy w obronie. Młodzi chłopacy są tacy, że na tym etapie kariery, powiedzmy, i w ich wieku, oni się wstydzą swojego głosu. I to jest nie pierwsza, gdzie się jakby z tym spotykam.
0: Tak.
1: I pytam się ich w szatni, czy oglądają dużo NBA, czy oglądają dużo Euroligi. Mówię, że no trochę oglądamy. I tam w NBA non-stop coś gadają, non-stop. Cały czas jest gadane.
0: Komunikacja.
1: Mówię, to my też to tu zróbmy. I był taki jeden chłopak, na imię Gustaw. Gustaw Przybylski. I on jakby tą przynętę moją połknął i później widziałem, że na boisku gadał. I mówię: słuchaj, Gustaw, jak ty gadasz, to inni też będą gadać, bo widzę, że jesteś tutaj, powiedzmy, jakiś tam przywódcą u nich i oni z tobą pójdą. I on tak: no, dziękuję. Także to też bardzo miłe jest, że oni słuchają, że chcą słuchać i chcą być lepsi. Wiadomo, też nie wszyscy będą w przyszłości koszykarzami. Ich los może się potoczyć inaczej. Ale koszykówka też nie uczy, żeby być koszykarzem, a też przygotowuje do życia takiego dorosłego.
0: Tak, zwłaszcza do pracy, która może nie będzie związana ze sportem, ale będzie pracą zespołową, gdzie trzeba umieć współpracować i rozmawiać. Zgadza Komunikacja się. Po prostu Zgadza jest się. Bardzo ważna w życiu. I to jest ten pierwszy element, który fajnie tutaj nam podkreśliłeś, bo ta audycja ma pokazywać, jak z wieloma różnymi dziedzinami koszykówka przecina się na co dzień i naprawdę ma bardzo, bardzo szerokie horyzonty i zahacza o wiele różnych dziedzin życia, nie tylko o popkulturę, nie tylko o film, książkę, muzykę, sztukę, modę, naprawdę tego będzie bardzo dużo i takie tematy będziemy w tej audycji poruszać. A tutaj proszę, pojawił się wątek właśnie, gdzie ta koszykówka może mieć przełożenie na przyszłość młodego człowieka i na to, jak się odnajduje w innej, niesportowej rzeczywistości. Bardzo ci dziękuję, że tak się do tego odniosłeś. A powiedz mi, bo już sam wspomniałeś, w którym roku się urodziłeś, w 89, czyli żeby szybko policzyć, 37 lat masz na karku.
1: Zgadza się.
0: Obserwuję cię już nie pierwszy rok i naprawdę niejednokrotnie wyglądasz na boisku lepiej niż, może nie powiem, że twoi młodsi koledzy z drużyny, żeby tutaj nikogo nie urazić, ale od niejednego młodszego przeciwnika. Powiedz mi, jak ty o siebie dbasz? W sumie chyba jesteś w wieku Roberta Lewandowskiego, jeśli dobrze
1: Robert chyba liczę. Nie wiem, czy on jest 9-0.
0: Nie, 8-8 chyba jest,
1: 8-8,
0: wiesz?
1: Chyba jest o rok starszy.
0: Tak, starszy. Ale to chyba takie fajne porównanie dla ciebie, mam nadzieję, że jest ci miło.
1: Bardzo miło.
0: Powiedz mi, jak dbasz o siebie na co dzień? Jak bardzo ważne jest dla ciebie przygotowanie do sezonu? Jak spędzasz ten czas między sezonami? Może też powiedz, jak to u ciebie wygląda? Naprawdę masz super, super
1: Dziękuję
0: formę.
1: Dziękuję bardzo za komplement, jest to bardzo miłe.
0: Dbasz o siebie.
1: Też myślę, że jest to genetyka. Jestem z tego rocznika, gdzie nie było różnych przygotowań, nie było odżywek, nie było coś, ani tam innych rzeczy, nie było powerbandów, więc może ci opowiem to po przerwie.
0: Tak, i to jest świetny właśnie moment, żeby zrobić sobie kolejną muzyczną przerwę. Teraz myślę, że specjalnie dla ciebie zrobię dedykację i zagra nam taki stary numer designera pod tytułem Panda.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: I wracamy do tego tematu twojego przygotowania i gotowości na wszystkie wymagania ciężkiego koszykarskiego sezonu, zwłaszcza kiedy gra się na dwóch frontach, a w twoim przypadku w wieku 37 lat to są obecnie trzy fronty.
2: Tak, bo jeszcze w domu mam front jeden.
1: Ale myślałem w tym momencie o drugiej lidze.
2: Okay.
1: A ty jeszcze masz faktycznie czwarty przecież domowy.
2: No to cztery fronty. No to tak. Taki dobry żołnierz.
1: Bardzo dobry żołnierz, dlatego tym bardziej musisz się z nami podzielić.
2: Co do przygotowań, tak jak wspomniałem, nie było wcześniej powerbandów, które mierzyły sen, które mierzyły jakość snu, nie było odżywek aż tak bardzo zwiniętych, nie było programów treningowych. Mogę przytoczyć takie śmieszne powiedzenie, które mój kolega, o wiele starszy ode mnie wtedy, mnie wziął pod skrzydła.
1: Powiesz nam, który?
2: Pierw powiem
1: dobra.
2: To powiedzenie, a później jeszcze zaczniesz, czy chcesz znać jego imię.
1: Dobrze, dobrze.
2: I po prostu on powiedział mi taką fajną rzecz. Michał, jak chlosz, tak grosz. Chcesz znać imię? Może nie będziemy mówić. Ja wtedy byłem młody, nie poszedłem w ich ten, ale nie jestem człowiekiem, który się mocno przygotowuje, który dba o swoje, powiedzmy, ciało, jedzenie, aż tak mocno. Oczywiście ja zwracam uwagę, co jem, jak śpię. Mam dwójkę dzieci, więc to też ciężko połączyć, żeby ja jadł co innego, a dzieciaki co innego. Nie mamy cateringu, nie mam własnej kucharki. Myślę, że to bardziej genetyka, że mi nic nie boli. Jestem po dwóch operacjach. I po prostu życie i cieszenie się koszykówką to jest moje takie paliwo, że mogę wyjść na parkiet, mogę jeszcze coś pokazać, jakby pobiegać, gdzie mi właśnie nic nie boli. Specjalnych przygotowań nie mam. Nie jeżdżę na Get Better, jakby staram się...
1: Na takie obozy przygotowawcze, tak, może tak, tutaj dodajmy obozy, dla osób niezorientowanych w temacie koszykarskim, takie specjalne obozy przygotowawcze przed sezonem, w przerwach, w pre-season.
2: Tak, tak. Też skupiam się, jak mamy ten okres wakacyjny, to skupiam się dużo na rodzinie. Jakieś wyjazdy, skupiam się też na różnych kampach, gdzie mogę być jako trener, bo chciałbym w przyszłości być trenerem. Więc tego czasu na przygotowanie indywidualne jest mniej niż bym chciał. Gdzieś tam coś robię, jakąś siłownię, jakąś pojedynczą halę, może tam kilka razy w tygodniu, ale nie są takie specjalne przygotowania.
1: Czyli ty po prostu jesteś, tak jak powiedziałeś, to musi być genetyka.
2: Bardzo możliwe.
1: Ale ktoś w rodzinie uprawiał sport u
2: ciebie wcześniej? Mój wujek był koszykarzem, grał w Polonii Warszawa.
1: Ty myślisz, że to z wujka na ciebie tak przeszło?
2: Mam nadzieję. Albo z Istanosza.
1: O kurczę. Opowiedz, jak dużo wsparcia musisz mieć u swojej żony, mając dwójkę dzieci i łącząc te wszystkie fronty sportowe z rodziną?
2: Tak, moja żona jest wielkim skarbem dla mnie, ponieważ jeszcze przed przyjazdem do Warszawy poświęciła się całkowicie mojej, przyłośmy, przygodzie z koszykówką. Będąc w Bydgoszczy, mieliśmy jednego syna, tam się nam urodził drugi syn. Nie puszczaliśmy ich do żłobka, także do trzeciego roku życia ona siedziała w domu. Jakby pierwszy poszedł do przedszkola w wieku 3-4 lat chyba, z tego co dobrze liczę. Później przyszedł drugi i też siedział kolejne 3 lata, więc 6 lat spędziła w domu, wychowując moich synów. Dopiero teraz, odkąd wróciliśmy do Warszawy, zaczęła pracować. No i tu też duża pomoc jest mojej mamy, bo mieszkamy w takim domu jednorodzinnym, gdzie są 4 mieszkania i obok mieszka moja mama. I to jest też wielka pomoc, bo przypuśćmy, jak ja gdzieś wyjeżdżam, a żona jest w pracy, to ona się opiekuje dziećmi. Więc zawód babcia jest dość mocno niedoceniany tu w Polsce, a jest bardzo przydatny. No i fajnie, że mieszka obok nas, więc może nam pomóc bardzo dużo.
1: Dla osób niewtajemniczonych, to może opowiedz właśnie, bo to było to moje pytanie, że tutaj w kampusie na pewno wiele osób będzie słuchało tej audycji, które w ogóle nie mają nic wspólnego ze sportem zawodowym, tym bardziej z koszykówką i może są na tyle młode, że gdzieś jeszcze te ich drogi mogą się różnie potoczyć. Ciężko jest być sportowcem zawodowym? Dużo wyrzeczeń musiałeś w życiu podjąć, dużo musiałeś poświęcić, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś?
2: Oczywiście bardzo dużo. Odkąd zacząłem grać w koszykówkę profesjonalnie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na nartach.
1: A lubisz narty?
2: jeździłem, jak nie byłem koszykarzem, tak. Mhm. Jak były ferie zimowe, to sami jeździliśmy w góry, jeździłem na nartach, na snowboardzie.
1: A teraz, przepraszam, bardziej nie jeździsz dlatego, że nie masz czasu, czy dlatego, że wiesz, że jakakolwiek kontuzja, którą mógłbyś odnieść jeżdżąc na nartach, po prostu wyłączy cię z gry?
2: I to, i to. Nie mam czasu, bo przeważnie są ferie w lutym. Mhm. W lutym mamy jeszcze mecze, a po drugie właśnie jest zapis w kontrakcie, że podczas trwania umowy z klubem nie mogę uprawiać sportów, które mogą zaszkodzić mojemu zdrowiu, czy jakieś kontuzje.
1: Kontuzjogenne.
2: Łyżwy, narty.
1: Sporty ekstremalne.
2: Tak, tak. Mhm. Jakby wszystko to, co się może wiązać z kontuzją. Więc jest dużo wyrzeczeń. Wiadomo, łatwiej też jest osobie, która nie ma rodziny. To na pewno jest łatwiej. A co innego, jak ktoś ma dzieci, żonę, jest troszkę ciężej, ale da się to połączyć.
1: A gdybyś w tej chwili nie mieszkał w rodzinnym mieście, w Warszawie, czy myślisz, że przy tak licznej już rodzinie i nie mając wsparcia tak bezpośredniego ze strony mamy, dalej grałbyś w kosza?
2: Myślę, że sobie tak zaplanowałem swoją karierę, że przyszedł taki czas, gdzie postanowiłem z żoną, okej, jest opcja dziku Warszawa, wracamy do rodzinnego miasta, ja tutaj zacznę, powiedzmy, w dzikach. Nie sądziłem, że tak długo to będzie trwało, ale cieszę się bardzo. A z drugiej strony moja żona też się cieszy, bo tu ma większość swoich koleżanek, tu zna za pracę dobrą i to był taki wybór obopólny. Jakby nie braliśmy pod uwagę nigdzie wyjazdu indziej. Tak samo teraz nie wyobrażam sobie, żebym zabrał dzieciaki, które chodzą do szkoły i przedszkola, nagle zmienił im środowisko na inne miasto. Więc muszę znów sobie tak poukładać tę swoją ścieżkę. Wiadomo, to już jest już bliżej mety niż nie. Więc...
1: Poczekaj, jeszcze MLS ci został, tak jak Robert Lewandowskiemu.
2: No do Stanów mógłbym wyjechać, myślę, żeby się żona zgodziła wtedy. Więc muszę tak teraz tą swoją ścieżkę pokierować, żeby i by ja był zadowolony i moja żona, która poświęciła naprawdę bardzo dużo dla mnie i teraz jest czas na to, żebym i ja może poświęcił się dla niej.
1: Robimy sobie kolejną przerwę. Wracamy za parę minut.
3: Co to znaczy o tej godzinie się pije? A co to znaczy się pije? Łyka się cały czas o tym, że Wodek mówi, chodź mój koniaczku się napij, a zaczniemy

0: piłem.
1: Ty jesteś tak rozrabiany, że mnie przywiązali.
0: Co z tego? Mocno, twardo i do boju!
2: Dziecinko, a ty w ogóle wiesz, co to znaczy basketball?
0: Proszę?
2: Grałeś kiedyś w życiu w basketball?
0: Bardzo rzadko.
2: Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować.
0: Po co? Po co? Po co? Ja tylko do natura piję. Interesuję się tym. Ping-pongiem. Widziałem hip-hop.
2: Hip-hop?
0: No hip-hop, to się, ja chciałem zobaczyć jakiś hip-hop.
2: Dziecinko, musi być sublimacja duchowa, zachodzisz w człowieku.
0: To chyba nie dam rady śpiewać do hip-hop.

0: Nie się, nie pijcie, ja też piłem.
1: Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co cię pociąga.
2: Za nami kolejna muzyczna przerwa. Teraz posłuchaliśmy sobie jednego ze świeżych wydawnictw od duetu DJ-skiego prosto z warszawskiego Grochowa, Technik i Figlina w numerze Mocno, w którym można również usłyszeć parę koszykarskich elementów. Bardzo serdecznie polecam ten projekt, sprawdzajcie. A ja z powrotem w rozmowie z Michałem Pandą Aleksandrowiczem o życiu koszykarskim, o tym, co dzieje się nie tylko na parkiecie, ale również, a może nawet zwłaszcza poza parkietem, bo te kulisy, myślę, nie tylko mnie, ale również słuchaczy mogą interesować najbardziej. Michał, powiedz mi, czy ty... nie chcę cały czas tutaj twojego wieku poruszać, bo w ogóle nie o niego chodzi, naprawdę. Wyglądasz na parkiecie świetnie, w ogóle też po tobie nie widać po prostu z boku, ile masz lat, więc dlatego myślę, że chłopcy z drugiej ligi mogą się czuć przy tobie nie jak twoi synowie, tylko tak jak mówisz, jak kumple, i myślę, że to w ogóle naturalnie będzie tam zachodziła ta relacja. Ale powiedz mi, czy ty koszykarsko czujesz się już spełniony?
3: Tak, czuję się spełniony.
2: Czyli, a masz, dobra, nie, najpierw ty, przepraszam.
3: No, nie, dawaj, pytaj.
2: Nie, bo już to powiedziałeś. Czujesz się spełniony.
3: Myślę, że tak ułożyłem swoją karierę, gdzie naprawdę czuję satysfakcję, zrobiłem 3 awanse z drużynami, pomogłem 3 drużynom wejść do Ekstraklasy. Zawsze grałem, powiedzmy, na tym najwyższym poziomie, czyli pierwsza liga, Ekstraklasa. Plus tam 2 przypadki w drugiej lidze, ale to tylko ze względu na to, że po prostu pomóc chłopakom. I myślę, że to naprawdę była udana kariera. Udana.
2: Zapomniałeś
3: dalej trwa, bo
2: powiedzieć
3: tak
2: jeszcze o 2 trofeach w zeszłym sezonie.
3: Tak, dziki.
2: Brązowy medal dziki, polskiej ekstraklasy i trofeum Pucharów Europejskich Ligi INBL. To też chyba fajne takie...
3: Bardzo.
2: To nie jest jeszcze podsumowanie, zwieńczenie twojej kariery. No naprawdę tutaj jeszcze możesz się pobić.
3: Jeszcze w tym roku coś zdobyć.
2: O najwyższe cele. No proste, że tak. Skoro jesteś już spełniony, to czy nadal czujesz głód gry? Czujesz głód koszykarskich sukcesów?
3: Jestem spełniony, ale jeszcze coś bym chciał zdobyć. Tak jak wspomnieliśmy, w tamtym roku był brąz, w tym roku mamy drużynę i mamy chęć na coś więcej. Bo wiadomo, jak dasz rękę, czy jak dasz palec, to całą rękę, prawda? Ktoś chce. Ja taki jestem. Jak zdobyliśmy brąz, to spróbujmy położyć o coś więcej. Teraz w tym roku nie ma INBL, jest FIBA, jest wyższy poziom.
2: Bardziej wymagający rozgrywki.
3: Ale nie jest powiedziane, że nie możemy też tam czegoś osiągnąć, więc apetyt jeszcze jest. Głód gry u mnie też jest. Zresztą jak widziałeś na wczorajszym meczu, latałem jak miał 18 lat. Cieszę się koszykówką i to mi sprawia ogromną radość.
2: To jest to, co powiedziałeś, że czułeś wczoraj radość z gry, i to jest to, czego jeszcze nie powiedziałem, bo widziałem wczoraj u ciebie bardzo szeroki uśmiech przez praktycznie cały mecz. Nie obserwowałem cię na ławce, bo no aż tyle nie mogę widzieć, kiedy zajmuję się oprawą meczową i siedzimy w tej samej jakby linii, ale na boisku cieszyłeś się każdą minutą, każdą akcją. To jest super.
3: O tym samym wspomniał trener Carlos w szatni, w przerwie, że miłe dla jego serca jest to, jak widzi, jak gra, mi się uśmiecham. I naprawdę, no wtedy...
2: Wiadomo, i to jest wrażliwe, wiesz?
3: Bardzo dobrze. Bardzo. I ja chcę zażać miłością do koszykówki tych młodszych chłopaków, żeby nie traktowali tego, że okej, no muszę przyjść, odbędnić swoje, tylko żeby pokochali ten sport, bo jest pięknym sportem i może sprawić dużo przyjemności.
2: A powiedz, co cię najbardziej napędza w tej twojej karierze sportowej? I w życiu prywatnym też, jeśli coś cię napędza, to podziel się tym z nami, proszę.
3: Teraz na pewno napędza mnie mój starszy syn, który dość niedawno połknął baksyla koszykarskiego. W domu tylko piłkę odbija. Fajnie też, że jego ulubiony...
2: Musiałeś go namawiać?
3: Absolutnie. Właśnie jestem takim typem taty, który nie namawia do niczego. Nie zapisywałem go od początku do szkółki koszykarskiej. Nie dawałem mu piłki do kosza od razu. Gdzieś widziałem na początku, do tego kosza nie był tak zbytnio nastawiony. Wolał piłkę nożną. Od jakiegoś roku, półtora, tylko koszykówka. Wszystko teraz musi być koszykarskie. Mamy kosz w domu, ulubiony drużyna Chicago Bulls, ulubiony zawodnik Michael Jordan.
2: A ja dlaczego?
3: Nie mówiłem mu nigdy, że był taki, powiedzmy, goat, jak Michael Jordan. Sam jakoś, nie wiem, najpierw mylił, że to jest Michael Jackson. Ja powiedziałem, synu, to nie jest Michael Jackson, tylko Michael Jordan. O, Michael Jordan, to jest mój ulubiony koszykarz. I od tamtej pory były karty Pokémon, teraz są karty NBA. Było Lego, to teraz też Lego, ale NBA. Tak,
2: wow.
3: Zapisałem na szkółkę koszykarską teraz. Mam dwa treningi w tygodniu. Na przykład dzisiaj siedział właśnie z moją mamą, oglądali mecz na YouTubie. Naprawdę i on jest...
2: Twój mecz?
3: Tak, oczywiście. Dzików, bo nie mógł przyjść, bo gdzieś tam ma jakiś kaszel, więc nie chcieliśmy ryzykować, że będzie chory bardziej. Ale ogląda, dopinguje mnie, za każdym razem gdzieś tam głosówkę mi nagrywa, że super mecz, że wygraliśmy, że coś tam i naprawdę jakby to mnie napędza jeszcze bardziej, bo chcę, żeby był ze mnie dumny i żeby mógł powiedzieć, mój tata był koszykarzem, dzików Warszawa, zdobył przy 8 punktów albo coś tam, dlatego on mnie napędza no podwójnie teraz.
2: A powiedz, w jakim jest teraz wieku?
3: Teraz ma 8 lat.
2: 8 lat, ty
3: młodszy
2: masz
3: ma 5.
2: 37... Dlatego pytam, bo...
3: Nie zagram z nim.
2: No właśnie, LeBron James miał okazję ze swoim synem zagrać. Zastanawiałem się przez chwilę, czy ty byś mógł w jakiejś amatorskiej lidze, pewnie by to było możliwe.
3: No jakaś tam plus 45, może jakaś tam liga będzie.
2: Tak. Ale super to wszystko, co mówisz, czyli... Ale on cię napędza na boisku. Poza nim jest podobnie? Dzieciaki najbardziej cię napędzają do... życiowo?
3: I żona również. I jakby cała moja rodzina i... Obecność mamy też mnie napędza. Ja też nie jestem osobą, która lubi narzekać, która zawsze się uśmiecham, kiedy wstaję rano, ponieważ wstałem rano, jest kolejny nowy dzień, świeci słońce, powiedzmy, albo śnieg pada. Nigdy nie narzekam, jakby zawsze szukam gdzieś pozytywów.
2: Pozytywów.
3: I mimo, że jest źle, to jednak gdzieś musi być ten pozytyw, który ci poprawi humor. Więc tak samo w szatni jest. Jak widzę, że chłopaki przychodzą smutni.
2: Po przegranym tam, meczu na przykład.
3: Na przykład, albo po prostu mają gorszy dzień. Gdzieś jakiś opowiem żart, gdzieś tam coś śmiesznego zrobię. Ja jestem taki śmieszek w szatni.
2: Śmieszek, nie?
3: Tak, tak. Ale to jest też właśnie, powiedzmy, rola kapitana. Że...
2: A nawet jeśli nie, to taki zawodnik jest potrzebny w zespole.
3: Tak, tak zwany atmosfericz.
2: To z bałkańskich oczywiście klimatów.
3: Tak.
2: Tak, dobra. Kolejna przerwa i za chwilę usłyszymy się chyba już po raz ostatni. Real talk, real jeep, real walk. If a bitch don't feed, she gon' pee. If she don't respect, she gon' reject you. From destruction, from production, she gon'

0: Jesteśmy z powrotem w Radiu Campus, to audycja Dziki Flow, a moim gościem koszykarz, kapitan Dzików Warszawa, Michał Aleksandrowicz. Michale, kilka ostatnich pytań do ciebie, mam nadzieję, że będą ciekawe i z przyjemnością na nie odpowiesz. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, co cię napędza życiowo i na boisku, a powiedz mi, czy masz czas na pasje inne niż koszykówka? Bo widząc cię na boisku, widząc z jakim zaangażowaniem i z jaką przyjemnością spędzasz czas i zresztą grasz cały czas, tyle już lat, więc nie można ci pasji odmówić. Widać, że to jest po prostu coś, do czego masz cały czas energię i chęć przebywania na boisku z kumplami, grając w basket. Czy masz czas i po prostu inne pasje poza koszykówką?
1: Moją drugą pasją poza koszykówką i poza boiskiem jest zarażanie pasją koszykówki mojego syna. Zawsze po meczu, po treningu, jak są w domu, gdzieś tam na taki mały kosz mamy w domu, sobie gramy w koszykówkę, rzucamy jakieś tam scenki, odgrywamy koszykarskie. Powiedzmy, że on jest Zastaw Zielona Góra, ja jestem Dziki Warszawa i sobie gramy takie małe mecze. I on sam wymyśla te drużyny, powiedzmy wymyśla, no wie jakby kto jest w lidze. Nie mam hobby innego, nie sklejam samolotów, nie może ludzików. Jakby przychodzę do domu i po prostu zajmuję się rodziną.
0: Czyli rodzina bardziej.
1: To jest moja pasja.
0: Pytałem dlatego, że powiedz, liczyłeś, który to jest twój sezon?
1: 21.
0: 21, stary. No to jest naprawdę... To gonisz LeBrona. LeBron teraz chyba 24 zacznie niebawem sezon w NBA w barwach nowej drużyny Philadelphia 76ers. A pytałem cię dlatego, no bo nie jest nam obce na pewno, może tobie jest obce, skoro tyle czasu grasz już w basket i jeszcze ci się nie znudziło, ale wypalenie zawodowe. Wiadomo, że koszykówka to jest inny zawód i jeśli dla kogoś to jest pasja, to naprawdę... Nie ma w ogóle minuty nudy i cały czas się jakby napędzasz, grając w twój ulubiony sport, uprawiając swoją ulubioną dyscyplinę spośród wszystkich innych. Ale w ogóle, czy miałeś taki moment, kiedy czułeś się wypalony zawodowo, sportowo?
1: Oczywiście są takie chwile, nie nazwałbym tego wypaleniem zawodowym, ale takie chwile zwątpienia. Takie, że może już jestem... za starym tego kosza, że są młodsi, szybsi, silniejsi, skoczniejsi, że możesz przynajmniej sobie odpuścić. Oczywiście są takie chwile i były takie chwile i będą takie chwile. I tu też przychodzi z pomocą moja żona, która od razu widzi, że coś się dzieje.
0: A przepraszam, że zapytam, czy ona jest z wykształcenia psychologiem?
1: Nie, fizjoterapeutką. Psychologiem, powiedzmy, jest po pedagogii, więc może gdzieś tam z dziećmi, gdzieś tam ma do czynienia, ale też znamy się dość długo i wie, kiedy mam gorszy humor, a kiedy
0: znaczy
1: jest okej.
0: Bardzo dobrze.
1: Tak. I zawsze gdzieś mnie tam pocieszy. Tak samo moje chłopaki wiedzą, że przychodźmy, no po meczu przychodzę, na przykład nie grałem, bo są takie chwile, gdzie i będą takie chwile, gdzie nie będę grał w meczach. I to są właśnie te chwile, gdzie jestem troszkę smutniejszy, bo chciałoby się grać, prawda? I mimo mojego wieku czuję, że
0: ale
1: jeszcze...
0: powiedz, smutny czy zły? Sportowo, tak wiesz, taka sportowa złość, czy właśnie jednak smutek bardziej już?
1: To nie jest złość. Taki bardziej... Może być taki smuteczek. Ale...
0: Chwilowy.
1: Tak, chwilowy, ponieważ później, powiedzmy, idę na drugą ligę i już sobie gram, już jest znów fajnie.
0: Czyli to ma też ci pomóc trochę w tym sezonie.
1: Tak. Taki był też układ, zostając w Dzikach, jak dowiedziałem się, że będzie druga liga, że że jak znajdziemy właśnie, jak mówiłem na początku, że jak znajdziemy chwilę i ten terminarz się zgodzi, to będę sobie schodził do drugiej ligi, żeby podtrzymać ten ogień do koszykówki. I to się wczoraj udało, bo zagrałem, naprawdę mi się fajnie grało i dobrze zagrałem i powiedzmy dzisiaj to się przełożyło na Ekstraklasę, bo też wyszedłem. Tu jakiś rzucik, tu jakiś wjazd, oczywiście trójki nie wpadły w tym meczu, ale czułem, że mogę być potrzebny. I to mnie tak jakby podwójnie mnie to motywuje.
0: Słuchaj, ja bym powiedział, że to tak z innej może trochę dyscypliny życia. Pustych przelotów nie miałeś w tym meczu. Miałeś efektywne minuty, w obronie dawałeś sobie maksa, w ataku fajne akcje i to mi się wczoraj podobało, że naprawdę nawet jeśli nie widać cię w statystykach, to ty nie robisz głupich rzeczy na boisku, że to wszystko jest takie, wiesz, przemyślane z rozsądkiem, każde posiadanie jest ważne, każda piłka jest ważna, walczysz o te piłki tak zwane 50-50, 50-50, tak, niczyje. I to jest super i bardzo jakby fajnie, że będziesz mógł się dzielić tą wiedzą, tym doświadczeniem z tymi młodymi chłopcami, gdzie zwłaszcza dla niektórych z nich, którzy może mają więcej talentu od pozostałych, totalnie mnie to nie dziwi, że oni pewne rzeczy będą odpuszczać, ale może dzięki temu, co będą widzieć z twojej strony, będzie im wręcz aż głupio, żeby nie pójść za twoim przykładem.
1: Na to liczę i mam nadzieję, że to się uda im pokazać właśnie, że ja nigdy nie byłem takim graczem, który się wyróżniał pośród innych zawodników, że rzucał po 30 punktów, po 40 punktów co mecz, że miał po 15 asyst. Zawsze robiłem to, czego ode mnie wymagał trener. I zawsze skupiałem się na tych dwóch, trzech rzeczach najbardziej. I może dzięki temu jestem już przez tyle lat w tej lidze, że trenerzy ze sobą rozmawiają i powiedzą, okej, to bierzemy pandę, bo wiemy, że jest solidny, że zrobi swoją robotę na 100%. I zawsze staram się robić, i jak coś robię, to robię na 100%. Nieważne, czy to jest, nie wiem, obrona, czy to będzie właśnie dwa przechwyty, ale zero punktów. Dla mnie liczy się doba drużyny, a nie wyniki osobiste.
0: To będzie jedno z ostatnich dwóch pytań, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, pytałem cię, jak jest z twoją znajomością tego, co dzieje się w koszykówce na świecie i jesteś jednym z nielicznych koszykarzy, który nie śledzi koszykówki. Poza tym, że jest ona twoim życiem, ale tylko na boisku, tylko tam, gdzie ty jesteś i ją uprawiasz, grasz.
1: Tak, no jakbyś chciała porozmawiać o koszykówce, a szczególnie o Eurolidze, to na moim miejscu powinien siedzieć Grzesiek. On się interesuje aż na to, powiedzmy.
0: Wiem, on ogląda po kilka meczów dziennie.
1: Tak, tak, na trzech ekranach.
0: Mając rodzinę.
1: Tak, na trzech ekranach.
0: Tak.
1: Okej, interesuję się koszykówką, ale jakoś fanatycznie nie oglądam po meczach. Wiadomo, nie wykupuję też jakichś streamów na Eurolidze, że nie będę płacił, żeby oglądać. Jak jest telewizji i mam czas, obejrzę, oczywiście, nie ma problemu. Ale tak, żebym sobie zapanował, że okej, o 20 jest mecz Barcelona-Real Madrid w koszykówkę i że siedzę i czekam, no taki nie jestem, niestety.
0: Ale czy w takim razie, jeśli zapytam cię o twój ulubiony zespół i o ulubionego obecnie gracza, to masz jeszcze? Ty masz taki zespół i zawodnika, którego lubisz oglądać w akcji?
1: NBA totalnie nie śledzę. Nie jest to moja koszykówka, ani mój świat. Euroligę coś tam minimalnie wiem. Swojego zawodnika ulubionego nie mam.
0: Okej.
1: Także o koszykówce ze mną nie porozmawiasz.
0: Ale jakbym zapytał o Gołta, to już
1: to
0: powiesz.
1: Słuchaj, to jest pytanie, które w tamtym roku i to nie tylko u nas, ale myślę, że no w każdej szatni w PLK to jest temat rozmów wszystkich obcokrajowców, którzy przyjeżdżają. To jest temat, kto jest Gołtem. Czy LeBron, czy Michael? Odwieczne pytanie dla mnie.
0: Ale wiesz, że możesz mieć też inną odpowiedź.
1: Nie, dla mnie osobiście to jest Jordan.
0: Okej.
1: Dla mnie osobiście. I nie mówię, że LeBron, ale...
0: Ale wiesz co, chodzi mi o to, że naprawdę odpowiedź może być inna. Może być Jabbar, może być Kobe, może być Will Chamberlain, może być Bill Russell, który miał najwięcej tytułów mistrzowskich w NBA. Mogą być różne odpowiedzi, ale oczywiście najwięcej to albo MJ, albo LBJ. I wiesz co, ostatnie pytanie, ponieważ to miało być pytanie też do ciebie, ale sam je wywołałeś do tablicy. Powiedziałeś, że jesteś atmosfericzem, że dbasz, aby ta atmosfera w szatni się zgadzała i na boisku też. Poproszę o jakiś żart od pandy na koniec audycji.
1: Żart? A musi być ładny, bo jesteśmy na wizji. Ojejku, ale mnie to zaskoczyłeś.
0: No chociaż raz.
1: Ale po angielsku czy po polsku? Bo mam też po angielsku, żeby obcokrajowcy
0: zrozumieli. Jak sobie życzysz. Ale może polską wersję.
1: No dobrze, to przetłumaczę ci angielski żart na polską. Jaki jest ulubiony drink Bruce'a Lee?
0: Nie wiem.
1: Łata!
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Panda Aleksandrowicz, a to była audycja Dziki Flow. Słyszymy się za tydzień. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

Radio Campus.

Again, again, again. Nie spodziewałem się, że będzie to motyw dzisiejszej audycji, ale jak nigdy ten utwór pasuje. And you walk the dark side again, a właściwie to ja idę mroczną stroną mocy dzisiaj. Dobry wieczór, nazywam się Paweł Kamiński. Niegdyś miałem przyjemność prowadzić w tym radiu audycję Złomowisko, ale niestety życie się pokomplikowało, natomiast czasem Robert dzwoni, żeby zastąpić go, gdy wzywają go obowiązki i życie cywilne. Pozaradiowe, gdyż takie wbrew pozorom istnieje. Cieszę się, że tu jestem. Przez następną godzinę będziemy sobie słuchać muzyki metalowej. I jak powiedział Mike Shinoda, it's good to be back. Powroty będą trochę motywem dzisiejszego programu. Zapraszam.

Washed the poison.

To jeszcze za chwilę, a na razie Somewhere I Belong. Dzisiaj chyba tytuły opowiadają trochę o mojej sytuacji, bo gdy usiadłem za konsoletą w Radio Campus, chociaż studio jest nowe, bo poprzednio byłem jeszcze w starym, to poczułem się, jakbym nigdy nie wstawał z tego krzesła i chociaż Kamil Mrzkowiak, prowadzący audycję Melodii MGU Nocnych, proponował, że zrealizuje program, ponaciska te wszystkie guziki, to stwierdziłem, że to chyba jest jak jazda na rowerze i tego się nie zapomina. Somewhere I Belong i Linkin Park, zespół, który powrócił 2 lata temu. Kwestia tego powrotu była pewnie szeroko dyskutowana. Ja również dyskutowałem ją sobie w głowie. Nie byłem do końca okej z tym powrotem. Nie umiałem traktować powrotu z nową wokalistką jako tego samego zespołu. Ale jakiś czas temu ukazał się dokument Unshutter, który niestety tylko przemknął przez polskie kina. Było parę seansów i to tyle. A szkoda, bo jest to kręcony przez samych muzyków zespołu, realizowany i filmowany i montowany przez Joe Hanna, który figuruje jako producent, a na co dzień jest DJ-em w Linkin Park właśnie. Więc jest to od samych członków zespołu ich świadectwo o tym, jak radzili sobie po śmierci Chestera Benningtona, jak zbierali się do powrotu, jak nie byli pewni, czy będzie to właściwy ruch i jak w końcu zdecydowali się, że mimo tego, że ich perkusista Rob nie chce z nimi grać, mimo tego, że nie mają wokalisty, mimo tego, że Brad Delson chce być tylko muzykiem studyjnym, to jednak zbiorą się, złożą do kupy zespół i wrócą. Bardzo polecam, jak będzie na jakichś streamingach albo płytach DVD dla oldschoolowców, sam w sumie rozważam zakup, żeby mieć to w biblioteczce domowej. Polecam obejrzenie, bardzo szczery, wyciskający momentami odrobinę łez z oczu, a jednocześnie zawierający fragmenty znakomitego koncertu z São Paulo, którego słuchaliśmy przed chwilą. Jak powiedział Mike Shinoda, it's good to be back. A skoro mowa o powrotach, to już przed chwilą zajawił się zespół, który też wrócił. Też dość znienacka, chociaż ptaszki ćwierkały od jakiegoś czasu, że to się wydarzy. Ja nie byłem pewien, bo ich ostatnia płyta, Part 4, była no taką piękną katastrofą. Może nawet nie aż tak piękną. Generalnie był to najmniej udany z albumów Down, bo o tym nowoorleańskim zespole mówię. Ale okazuje się, że panowie mają jeszcze coś do zagrania i lada chwila ukaże się nowy album, na którym gościnnie pojawi się na przykład King Diamond, ale przede wszystkim będzie to Down w starym składzie. Właściwie jedyna różnica istotna to pozycja basisty, na której głównie grał Rex Brown, ale ostatnio widzieliśmy tam Patricka Brudersa i on pojawi się znów. Miło, że wraca Kirk Weinstein na gitary zamiast Bobiego Landgrafa, więc mamy Phila Anselmo, Peppera Keenana, Kirka Weinsteina, Patricka Brudersa i Jimmy'ego Bowera na bębnach. Ten najbardziej klasyczny skład. Pierwsze 2 utwory z tej płyty, to, które wypuszczono, to The Myth, Blood Oath i teraz posłuchamy sobie obydwu w audycji Darkside na antenie Radia Campus.

Down z nowej płyty, której tytułu oczywiście nie pamiętam, bo czemu miałbym go pamiętać? Tytuły płyt są najmniej istotną rzeczą. Jak wiadomo, liczą się teksty i tytuły kawałków. Więc to jest to, co staram się zapamiętać, natomiast tytuł płyty kompletnie mi umknął. Mastodon będzie następnym zespołem, który zagramy, natomiast co do Down, to jestem pełen dobrych nadziei, które zwiastują te dwa kawałki, gdyż jest to nic odkrywczego, ale jednocześnie jest to solidny kawał muzyki, której spodziewałbym się po Down. Zresztą, skoro jest to klasyczny skład, to nie spodziewałbym się, że będą jakoś odchodzić od formuły, którą sobie zaplanowali, stworzyli i która przyniosła im wielki sukces, przynajmniej do czasu tej czwartej, dość kiepskiej płyty. Okej, mogłem się domyślić, że nowa płyta będzie się nazywać po prostu Volume 5 albo Volume V, bardzo właśnie w tej formule, którą panowie sobie obrali. Wspomniałem o Mastodonie, bo mój wzrok prześliznął się po liście na dzisiaj i miałem takie skojarzenie, że o ile Down powraca w klasycznym składzie, no to Mastodon, jak wiemy, albo nie wiemy, nie zakładam tutaj niczego. Niestety nie, ponieważ ich gitarzysta Brent Hinds, który był ich głównym gitarzystą, jednocześnie był też współzałożycielem zespołu, zginął w katastrofie na motocyklu w wypadku w 2025 roku. Miał 51 lat i niestety nie ma go już z nami. Ale jak widzimy po choćby przykładzie zespołu Linkin Park, który zbierał się 7 lat, żeby powrócić, bo faktycznie ich wokalista był ikoną i bardzo charakterystycznym elementem tego zespołu, to nie odbieram nic Mastodonowi. Brent Hinds też przyłożył bardzo wiele swojego talentu do sukcesu tego zespołu, ale rozumiem, że panowie mieli potrzebę, żeby tworzyć muzykę i żeby istnieć, i nic dziwnego, że już rok później powracają z nowym gitarzystą Nickiem Johnstonem oraz z klawiszowcem Joe Nogueiram i prezentują swój nowy album, który będziemy sobie teraz grać. Tam także są goście. Wspominałem, że u Down będzie to King Diamond, natomiast w przypadku Mastodona na ich płycie Marrow Deep w utworze Snakes for Dinner, od którego sobie zaczniemy, pojawia się Josh Homme z Queens of the Stone Age, więc znamienita postać dla stonerowego grania, do którego Mastodon też niejako się zalicza. Oni mocno uciekają z tych szufladek. Niektórzy mówią o nich, że są sludge'owi, post-sludge'owi, stonerowi. Jakby ja zawsze byłem kiepski w te szufladki. Jest metal i jest metal, który mi się podoba, i metal, który mi się nie podoba. I to jest generalnie to, czego się staram trzymać przy klasyfikowaniu zespołów. Teraz posłuchamy tego metalu, który mi się podoba, mianowicie grupy Mastodon z ich nowej płyty Marrow Deep. Najpierw Snakes for Dinner, a potem Your Ghost Again, który chyba był pierwszym singlem i on już zwiastował, że będzie dobrze, bo faktycznie jest to album, który wyjątkowo mi siadł. Cieszę się, że Mastodon pozbierał się i będzie grał dalej solidną muzykę.

Mastodon, Your Ghost Again, a wcześniej Snakes for Dinner z ich nowego albumu, z nowym gitarzystą, z nowym klawiszowcem. Jak widać, nadal znakomita forma. Wspomniałem, że powroty będą motywem tej audycji i jakoś tak wyszło to zupełnie przypadkiem. Zorientowałem się, gdy już słuchałem gotowej listy, jadąc do radia, upewniając się, że wszystko ze sobą gra, a następny powrót zaskoczył mnie wyjątkowo. Zwłaszcza, że miał niedawno polski akcent, mianowicie grupa Nevermore pojawiła się na koncercie w Warszawie, o którym dowiedziałem się zdecydowanie za późno, nie było już biletów i nie udało mi się na niego dotrzeć. Grupa Nevermore, którą z dzisiejszym otwierającym zespołem Linkin Park łączy to, że wokaliści obydwu zginęli w 2017 roku. Był to fatalny rok dla mnie personalnie, bo uwielbiam oba zespoły i dwa potężne głosy zniknęły z metalowego panteonu. Grupa Nevermore też potrzebowała czasu, żeby się pozbierać, ale z tego, co słyszałem o ich koncertach, są w znakomitej formie. Chciałbym umieć poprawnie wymówić nazwisko ich nowego wokalisty, ale mam nadzieję, że mi wybaczy. Berzan Onen, który podjął się być może niemożliwego zadania zastąpienia Warrella Dayna, podobno radzi sobie z tym w jego starych utworach. Nowych utworów Nevermore jeszcze nie ma, więc na razie ma do dyspozycji bogaty repertuar z ich poprzednich płyt. Z tej okazji przypomniałem sobie znakomity album This Godless Endeavor, który nadal mam gdzieś na rozkładanym w wielki krzyż digipaku. Teraz przypomniałem go sobie w wersji cyfrowej. Nadal brzmi to miażdżąco i nadal powoduje u mnie ciarki, więc tym razem posłuchamy sobie jeszcze Nevermore z Warrellem Daynem, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będę już mógł przedstawić wam ich dokonania z nowym wokalistą. Cieszę się, że ten zespół wraca. Mam mieszane uczucia, tak samo jak miałem z Linkin Park, bo tak ikoniczne głosy ciężko jest zastąpić, a dla mnie personalnie wokalista jest bardzo ważnym elementem zespołu, takim definiującym jego brzmienie, charakter, tożsamość, nie odbierając nic innym muzykom, których muzyka nadaje wokalistom tę siłę. Zrobię tu jeszcze małą dygresję. Linkin Park, nowa wokalistka Emily Armstrong, wcześniej grała w zespole Dead Sara. Posłuchałem sobie utworów zespołu Dead Sara i głos Emily tam jest, jest to ten sam głos, ale te aranżacje muzyczne, te kompozycje nie dają mu takiej siły przebicia. To, co zrobili w studiu Mike Shinoda, Joe Hahn, a także ich nowy perkusista Colin Britton, który także grywa na gitarze oraz pomagał przy komponowaniu, sprawiło, że głos Emily zabrzmiał mocniej, dosadniej, bardziej rozdzierająco, więc nic nie odbierając muzykom, wokaliści są jednak bardzo ważnym elementem. Nie wiedziałem, nie byłem pewien, czy da się zastąpić Warrella Dayna w Nevermore. Okazuje się, że być może tak, co nie znaczy, że o nim zapomnimy, bo oczywiście, że nie. Dlatego teraz posłuchamy sobie utworu Sentient Six z albumu This Godless Endeavor.

Taki Blade Runnerowo-androidowy klimat Sentient Six, grupa Nevermore, powrócona do żywych niedawno. Subiektywna sekcja koncertowa, bo jak sobie teraz przeglądam, to koncertów w Warszawie jest tyle, że ciężko powiedzieć choćby o połowie, musiałbym poświęcić cały program. Subiektywna, bo to są zespoły, na które bardzo chciałbym pójść, nie wiem czy się uda, bo wiadomo, życie, zobowiązania i tak dalej. Ale 7 listopada w Hydra Zagadce grają Monolord oraz Mars Red Sky, znakomity zespół grający bardzo taki subtelny, nie wiem jak to określić, to nie jest stoner metal, ale gdzieś w tych okolicach się pojawia. A potem 15 listopada, tydzień później, już zupełnie stonerowo-dumowy Dope Lord w Warszawie w Mechaniku. Na te dwa koncerty chciałbym się wybrać i bardzo je wam polecam. Jeśli nie znacie zespołu albo dawno ich nie słuchaliście, to teraz dwa klasyki: Way to Rome, Mice Red Sky oraz Reptile Sun grupy Dope Lord. Teraz w Darkside, tuż przed ich warszawskimi koncertami. No tuż, miesiąc przed, ale to tuż, bo wiadomo, czas szybko leci.

Doplord 15 listopada w Warszawie w Mechaniku. Tam będziecie mogli usłyszeć więcej. Ja chciałbym na koniec zmieścić jeszcze jeden utwór, bowiem koncertówka Linkin Park, od której zacząłem, to była pierwsza okazja, żeby usłyszeć stare utwory z wokalem nowej wokalistki Emily Armstrong, więc teraz posłuchajmy absolutnego klasyka na dobranoc. Ja się nazywam Paweł Kamiński, dziękuję Wam za tę godzinę. Być może pojawię się jeszcze w Dark Side w najbliższym czasie, to zależy od Roberta, jej oryginalnego prowadzącego. Ale póki co nie mówię żegnajcie, tylko do usłyszenia, a na koniec in the end.

0: Come.
1: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. Witam się z Wami po małej przerwie. Tydzień temu nie było pełnowymiarowego programu na antenie Radia Campus. Mogliście usłyszeć koncert formacji Russian Circles, ale dzisiaj już jestem. No i przywitałem się z Wami formacją Gojira. Jest to kawałek Love z albumu Terra Incognita, który ukazał się w 2001 roku. To debiutancki album tej formacji. A Gojira to jest nawiązanie do tej mojej nieobecności, ponieważ wyskoczył mi tak spontanicznie troszkę wyjazd do Francji, no i w związku z tym Gojira wydawała mi się być dobrym otwarciem, dobrym nawiązaniem do tego mojego wyjazdu. Taki nieplanowany wcześniej urlop. No i w związku z tym pogram też kilka rzeczy, których słuchałem podczas tego mojego wyjazdu. Będą to takie nawiązania urlopowe. No i też parę innych rzeczy, które gdzieś po drodze napotkałem. Nowe single, nowe informacje koncertowe i tak dalej. Tak więc Gojira Love na początek, a teraz przeskoczymy sobie do Szwecji, do formacji Meshuga, do albumu Obzen, który też bardzo przyjemnie sobie odkurzyłem podczas tego mojego wyjazdu.

Combustion, czyli utwór otwierający album Obzen formacji Meshuggah. No i tutaj przy okazji tego zespołu warto przypomnieć, że ten zespół w przyszłym roku będzie obchodzić 40-lecie działalności. I wszystko wskazuje na to, że panowie szykują coś specjalnego z tej okazji. Zespół opublikował taki krótki materiał w mediach społecznościowych, który no, sugeruje, że coś panowie szykują w związku z tym świętowaniem. Nie wiadomo, co to dokładnie będzie na razie, czy jakieś specjalne wydawnictwo. W ostatnim czasie ukazywały się wznowienia, zremasterowane wersje niektórych płyt tej grupy, więc może będzie to jakaś specjalna trasa koncertowa. Zobaczymy, warto trzymać rękę na pulsie, no i zobaczymy, co panowie szykują w przyszłym roku. No a teraz przechodzimy do kolejnego zespołu, który bardzo przyjemnie odkurzałem sobie w trakcie mojego wyjazdu, urlopu. Jest to formacja Fallujah, także teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Powróciłem do dwóch płyt. Do pierwszej płyty, która wciągnęła mnie w twórczość grupy Fallujah, jest to krążek The Flesh Prevails, który ukazał się w 2014 roku, a następnie sięgnąłem po ich najnowsze wydawnictwo, czyli Xenotaph, które ukazało się w ubiegłym roku.

techniczne, death metalowe granie z elementami progresywnymi. To formacja Fallujah, dwa strzały w audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus. No i to też jest pewnego rodzaju nawiązanie do Meszugi, ponieważ zespół ten, promując ostatnie wydawnictwo, czyli Xenotaph, nakręcił bardzo specyficzny klip do utworu The Obsidian Architect. No i ten klip, te wideo jest bezpośrednim nawiązaniem do teledysku Meszugi, który powstał do utworu New Millennium Cyanide Christ. Taki hołd panowie złożyli Meszudze i właśnie w takim stylu nakręcili teledysk do kawałka The Obsidian Architect, który jest jednym z singli promujących ten ostatni album. Zachęcam do odpalenia, fajnie to nawet wyszło. Dobra, zostawiamy takie techniczne, ciężkie granie za sobą. Teraz wjeżdżamy w rejony przepełnione większym groove'em. No, granie metalcore'owe, zdecydowanie. No i jest to nawiązanie do Summer Punch Festival 2027. Nowa edycja, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca w Warszawie na letniej scenie progresji. No i już są pierwsze ogłoszenia, pierwsze zespoły będą pojawiać się na tych scenach. Tak więc gwiazda pierwsza to Architects, a będzie można zobaczyć także 303, Gallo, Karen Dio oraz Wage War. Tak więc na razie taki zestaw mamy ogłoszony, no ale jak wiemy, będą dochodzić kolejne zespoły. Także teraz w nawiązaniu Wage War i God Complex, to jest kawałek z ich najnowszego wydawnictwa, które ukazało się 9 października, nosi tytuł Landfall, a następnie Architects i Machine, to jest nowy singiel, który nic nie zwiastuje najprawdopodobniej. To jest takie przypomnienie o starcie trasy koncertowej u boku Korna, bo warto przypomnieć, że ten zespół będzie można zobaczyć w listopadzie w Krakowie, w Tauron Arenie. To jest 17 listopada, Kraków, Tauron Arena Kraków, ale ten koncert jest już wyprzedany gwiazdą Korn na supportach Architects oraz Pixel Grip. Także teraz jedziemy w ramach nawiązania do koncertu krakowskiego oraz do Summer Punch Festival 2027.

Za nami najnowsza propozycja od formacji Architects, czyli kawałek Machine. No i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mi ten utwór dość mocno skojarzył się z dokonaniami grupy Bad Omens, do tego stopnia, że kiedy po raz pierwszy słuchałem tego utworu, to aż musiałem zweryfikować, czy aby na pewno słucham nowości od grupy Architects, ale może to tylko moje skojarzenie. Tak czy inaczej jedziemy dalej, no i tak się składa, że teraz zmieniam klimat i nie tylko będę odkurzać konkretnie, ale też nawiążę do mojego urlopu, tak więc ten temat powraca, to co Was dzisiaj przywitało. Na początek będzie odkurzenie z 97 roku, później z 2001, no i to jest nawiązanie do mojego wyjazdu, którego część spędziłem w miejscowości Lacanau. Lacanau we Francji to jest taki kurort nad Atlantykiem, słynący przede wszystkim z surfingu. Tutaj odbywają się zawody surfingowe dość znaczące, no i też mieszkańcy miasta mają w zwyczaju surfować przed pracą, także ten surfing no, jest mocno zakorzeniony w życiu tego miasta, tego regionu, no i czuje się w powietrzu, że tak powiem, ten luz surfingowy, taki styl życia, pozytywną energię, no i to odbiło się na moich wyborach muzycznych, no i sięgnąłem przez to po twórczość formacji Incubus, jakoś tak mi się to skojarzyło. Sięgnąłem po tę cięższą stronę Incubusa, czyli po album Science z 97 roku, a także po płytę Morning View z 2001 roku. I zwłaszcza ten drugi album idealnie wpisywał się w klimat tego miasta. Taka pozytywna energia, taka lekkość to bije z tego albumu. Mimo, że no, to nie jest mój ulubiony album Incubusa, bo zdecydowanie wolę tę cięższą stronę tego zespołu, ale w tym momencie, w tym mieście, w takim klimacie surfingowym to wydawnictwo spisywało się idealnie i cały czas odtwarzałem sobie ten album w moich słuchawkach. Tak więc jedziemy teraz Incubus w dwóch odsłonach, A Certain Shade of Green, czyli klasyk z albumu Science, no i też drugie klasyczne nagranie Wish You Were Here, niesamowicie wakacyjny kawałek z albumu Morning View.

Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie formacja Incubus i Wish You Were Here. No i tak się składa, że teraz też będzie bardzo ładnie, bardzo zgrabnie. Tyle tylko, że w tym utworze, który za chwilę zagram, troszkę więcej takiej melancholii można usłyszeć, tak więc zmiana klimatu, wcześniej słoneczna energia, pozytywna energia wakacyjna, teraz utwór pasujący bardziej do tego, co mamy za oknem. To Whom It May Concern, nowość od formacji A Perfect Circle, czyli drugi singiel, który panowie wypuszczają w ostatnim czasie. Wcześniejszy kawałek nosi tytuł Starless, no i najprawdopodobniej jest to zapowiedź nowego albumu. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji, ale wiadomo, bo panowie o tym wspominali, że pracują nad nowym albumem, tak więc możliwe, że te dwa utwory zagoszczą na nowym krążku. Ale panowie też wypuścili ten nowy singiel, by podkręcić atmosferę przed niedawno ogłoszoną trasą koncertową na nowy rok. Na razie jest to trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych, więc może coś w Europie też w nowym roku się wydarzy. Tak czy inaczej, teraz A Perfect Circle, To Whom It May Concern, taka jesienna kompozycja.

0: may or should concern.
1: To whom it may concern, czyli nowość od Majnarda i spółki. Utwór, który wprowadził nam troszkę takiego jesiennego klimatu w audycji Trasa 66. No i tak się składa, że ten klimat zostanie z nami już do końca, ponieważ pożegnam się z wami postmetalowym brzmieniem, no, które mi osobiście mocno kojarzy się z jesienią i zimą. Bardzo chętnie sięgam po takie dźwięki właśnie w tym czasie. Na pierwszy ogień pójdzie belgijska grupa Hipotraktor. Powracam do ich najnowszego wydawnictwa, czyli Annihilist, które ukazało się 2 października. To jest trzeci album studyjny tego zespołu. Tym razem kawałek I Breathe I Am, kolejna kompozycja, która zwróciła moją uwagę. A na zupełne zamknięcie programu szwedzki postmetalowy walec, czyli Cult of Luna, zespół, który przygotowuje się do wydania nowego albumu zatytułowanego In the Shadow of Your Shadow. Ten krążek ukaże się 6 listopada i to będzie 10 studyjny album tej szwedzkiej grupy. No i można powiedzieć, że to jest takie małe nawiązanie do początku programu, ponieważ przywitałem się z wami formacją Gojira, a tak się składa, że pan Joe Duplantier z Gojiry gościnnie udziela się na najnowszym albumie Cult of Luna, konkretnie w utworze Sadness Will Reign. Tak więc taka mała klamerka, minimalna klamerka spinająca dzisiejszy program. Kawałkiem, który was pożegna, będzie The Rift. To jest nowość, kolejny singiel zapowiadający ten najnowszy album. No i jeszcze jedna przypominajka na zupełne zakończenie. Cult of Luna pojawi się na koncercie w nowym roku, dokładnie 12 marca w Warszawie w klubie Progresja. No i takim postmetalowym klimatem się z wami żegnam, ale oczywiście zachęcam do zostania z Radiem Campus. Za chwilę Kamil Mrozkowiak i Melodie Mgieł Nocnych. A ja już mówię wam dobranoc. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Bettner. Trzymajcie się. Cześć.

czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum korowodem. W dal idą na smutek.

Trzy minuty po północy, trzy minuty po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko i zapraszam wszystkich odważnych do godziny pierwszej. To są oczywiście melodie mgieł nocnych.

0: Jakiś miesiąc temu, 4-5 tygodni, Melodie przeprowadzały inwentaryzację winylowych zbiorów i w jednym z case'ów znalazły płytę, o której zapomniały i tutaj no trochę wstyd, nie ma co ukrywać, na dobrych kilka lat. Po prostu tego case'a nie otwierały. A to nie byle co i dlatego wstyd jest większy, bo to pierwsze bicie wydanego w 79 roku Join Hands, czyli drugiej płyty Suzy and the Banshees, z której znacie te dwa nagrania, które przed momentem. Tyle, że właśnie te wersje Poppy Day i Placebo, które przed chwilą, one pochodzą z płyty, która ukazała się później. To w zasadzie był zapis tego, co muzycy Suzy and the Banshees zagrali dla BBC, specjalnie dla programu Johna Peela, czyli w zasadzie był to taki radiowy koncert, no powiedzmy tak zwany na żywo, ale w studio. Tak sobie Melodie pomyślały, że winyl winylem, wydaniem, ale sięgnięcie po regularny album w związku z tą historią byłoby zbyt oczywiste. I to był 9 kwietnia 79 roku. Właśnie wtedy te nagrania zostały zarejestrowane. No i teraz zobaczmy, jaki to jest niezwykły zbieg okoliczności, albo może coś więcej, a może po prostu zwykły przypadek, ale umówmy się na potrzeby naszych spotkań, że jest to niezwykły zbieg okoliczności. Dwa tygodnie temu w ręce Melodii trafił 16-płytowy boks, a na jednym z tych krążków znajdziemy zapis tego oto koncertu. Koncertu, który odbył się z dzisiejszej perspektywy zaledwie 8 miesięcy później, bo 18 grudnia 79 roku.
1: Turn the vocals up, please.

Wbrew pozorom te nagrania Joy Division to nic nowego, gdyż bootlegowy zapis z paryskiego klubu Le Bain Douche, co oznacza w naszym języku łaźnie, tak można by to przetłumaczyć, zachował się w na tyle dobrej jakości, a to był 18 grudnia 79 roku, że na przestrzeni tych wszystkich miliony lat w nieoficjalnym obiegu, no, czy był wydawany na lewo i prawo, to za dużo powiedziane, ale ukazywał się i to nie raz, i na winylach, i także na kompaktach. Ale teraz trafił na oficjalne wydawnictwo Joy Division i melodie już z czystym sumieniem, bez takiej żadnej partyzantki, mogą zabrać go na nasze spotkanie, co też właśnie uczyniły z niemałą przyjemnością dzisiejszej nocy. 14 kompaktów audio i także dwie płyty DVD, wszystko spięte pod tytułem Eternal, a te 14 kompaktów to są zremasterowane bootlegowe i amatorskie, i o tym trzeba pamiętać. I w końcu zalegalizowane nagrania, choć pewna część z nich jest znana już chociażby z kompilacji Steel. Tam pamiętamy, że były kompozycje z koncertu Joy Division z 2 maja 80 roku z Birmingham, czyli ostatniego koncertu przed samobójczą śmiercią Jana Curtisa. Właśnie ostatniego koncertu Joy Division, i tutaj także te nagrania znajdziemy. Czy warto sięgnąć po ten box, czy warto sięgnąć po Eternal i tak sięgnąć głęboko de facto do kieszeni po równowartość 100 brytyjskich funtów? Tak, ale trzeba być świadomym, że zdecydowana większość odrestaurowanych nagrań jest w znacznie, naprawdę znacznie gorszej jakości niż to, co usłyszeliście przed momentem. Są przestery, są rozmowy z publiczności, są różne niedogodności, jak to na bootlegach i takich bootlegach przeciętnej jakości. No ale wartość historyczna, jeśli ktoś chce zamknąć fizyczne nośniki, w przypadku Joy Division zamknąć ten temat, to na pewno jest to rzecz historycznie bezcenna. Będziemy wracać jeszcze do tego wydawnictwa. Dużo, bardzo dużo tej muzyki. Będziemy wybierać na pewno w pierwszej kolejności te lepsze, w lepszej jakości te nagrania, ale od czasu do czasu może pojawi się coś w jakości mocno przeciętnej, jeśli będzie ku temu uzasadniona potrzeba, a taka w melodiach na pewno się nadarzy. Więc Eternal, 16-płytowy box, który ukazał się 2 tygodnie temu, Joy Division, rzecz duża, ważna, no i zamykająca temat wszystkich tych bootlegów, które gdzieś tam melodie również mają na półkach, no ale teraz śmiało mogą do radia zabrać te kompozycje już z czystym sumieniem, i ścigane na pewno za to nie będą. A skoro już jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, pozostajmy na nich jeszcze przez, powiedzmy, moment.

Istnieje naprawdę. Istnieje naprawdę niemała szansa, że 23 października usłyszymy te nagrania, albo i nawet jedno z nich, ale chociażby na warszawskim koncercie The Sisters of Mercy. Melodie postanowiły, że no po dobrych kilkunastu latach ponownie wybiorą się na występ tejże brytyjskiej klasyki. Klasyki z Leeds. Ostatni raz chyba były w Warszawie w klubie Stodoła na koncercie Sióstr, więc dawno, dawno to temu było. Oby tylko Andrew Eldridge był w dobrej formie, bo jeżeli będzie i będzie mu się chciało, to reszta ułoży się, jak wszyscy dobrze wiemy, sama. 23 dzień października, warszawska progresja, to będzie piątek, The Sisters of Mercy ponownie nad Wisłą. A dwa tygodnie później, również w stolicy, również klasyka, tyle że właśnie, raz, że rodzima, a dwa w innym klubie, w klubie Proxima.

Klasyka wydana 30 lat temu, aż nie chce się wierzyć, jeśli pamięta się ten 96 rok, nie chce się wierzyć, że minęły aż 3 dekady. A melodie dobrze pamiętają tamten rok. Klasyka z 6 płyty Kloster Keller, z płyty Cyjan, czyli Cisza w moim domu, w którym możemy gościnnie usłyszeć Edytę Bartosiewicz. No ten głos jest tak charakterystyczny, że nawet z tyłu, ale był mocno, mocno wyczuwalny. Tego nagrania niestety nie znajdziemy na nowo nagranej w zasadzie wersji tegoż albumu, która właśnie się ukazała, ale na krążku zatytułowanym Re Cyjan na szczęście nie zabrakło jej bliźniaczej kompozycji.

Obraz kobiecej samotności, opuszczenia i stopniowo narastającego cierpienia, wszystko widziane z boku, jakby z perspektywy niemego świadka stojącego w kącie, zbyt cichych i zbyt pustych czterech ścian. Cisza w jej domu, tutaj nagrana na nowo, tak jak cała płyta Cyjan, zatytułowana obecnie Re Cyjan. Muzycy i taka jest wersja oficjalna, nieoficjalna pewnie zawiera szczegóły, no ale to już zostaje między muzykami a wydawcą, właśnie wydawcą, bo w wyniku braku porozumienia nie ma reedycji, więc muzycy nagrali tę płytę raz jeszcze i pewnie nie będzie to ostatnia płyta z dawnej historii wydawniczej Kloster Keller, która zostanie na nowo nagrana. Choć są zmiany i to niemałe. Nie znajdziemy tutaj nagrań I już tylko noc, ono zostało zastąpione przez Auschwitz. Nie będzie także Ciszy w moim domu z Edytą Bartosiewicz, które wcześniej. Nie ma także utworu Domino. No produkcja na pewno tego nie można kwestionować. Jest nieporównywalnie lepsza od tej pierwotnej wersji albumu z 96 roku. To są zupełnie inne czasy, inne możliwości, ale już każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie sam. Na pytanie, czy bliżej mu do głosu Ani Ortodoks sprzed 30 lat, do tej ekspresji, czy do tego warsztatu, który jest prezentowany obecnie. Wbrew pozorom to już jest inne śpiewanie. Na pewno jest to sprawa też sentymentu. Jeśli pamięta się lata 90, to tak łatwo się nie odstawi tej pierwszej wersji, nawet jak brzmi ona nieco słabiej. Zaś w tę sobotę, a właśnie, melodię tylko przypomną, na początku 7 listopada, Kloster Keller w ramach promocji Recyjan ogólnopolskiej trasy koncertowej zagra w klubie Proxima w Warszawie. A w tę sobotę, skoro już zostajemy przy koncertach, wszyscy, którzy wybiorą się właśnie do również warszawskiego klubu, tyle że już klubu Voodoo, usłyszą na pewno między innymi to nagranie, choć raczej w nie tak rozbudowanej wersji jak ta, którą teraz usłyszycie.

Jedyne oficjalne koncertowe wykonanie Ukrytego Wymiaru, no tak czasowo wierne wersji studyjnej, gdyż trwające niemal 10 minut, zazwyczaj na żywo jest tak o połowę krótsze, no około 5, a trwa współczesne wykonanie. No niewątpliwie tego klasyka. Tak było 5 lutego 2000 roku w koncertowym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia, jak będzie 17 października, czyli w tę sobotę w warszawskim klubie i uwaga, Mechanik, nie Wudu, melodie źle spojrzały, nie ta kartka. Koncert Artrosis, o którym tutaj mowa, odbędzie się w tę sobotę 17 października i to się zgadza, ale w klubie Mechanik, a nie rzeczonym Wudu, więc... Melodie przepraszają Was i biją się tutaj w pierś. Dobrze, że udało się to wyprostować przed godziną pierwszą. No właśnie, godzina pierwsza na naszych zegarach, zatem Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzone 60 minut, mimo tak późnej pory, właśnie tym bardziej te podziękowania są większe. Spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień. Tylko tyle i aż tyle.

Facebook.com/Radio Campus.

97,1 FM.